0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty w Hiszpanii spotkał się z władzami świeckimi oraz kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń, także krytyki aborcji i eutanazji. O szczegółach Paweł Pawlica.
3: Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.
2: W Podegrodziu uczczono dziesięciolecie kanonizacji pochodzącego z sądeckiej miejscowości świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Jak mówił w homilii biskup, żyjący w XVII wieku, Stanisław Papczyński, patronujący dziś dzieciom nienarodzonym, czy także małżeństwom oczekującym potomstwa, to symbol tego, że jest to święty dany nam właśnie na te czasy.
4: Jest to zastanawiające, że pamięć o świętym Stanisławie Papczyńskim, ona była przez wieki, ale w XXI wieku się zaznaczyła, gdyby wrócił. Czyli święci mają to zakorzenienie w przeszłości. Trzeba podkreślić, że miał duży wpływ na Polskę kilkaset lat temu, w czasach, kiedy żył, ale ta ponadczasowość świętego Stanisława teraz się akurat bardziej ujawnia niż za jego życia, ponieważ służył tym wartościom, które są niezmienne, ponadczasowe, zakorzenione w Bogu i ukazujące godność, wielkość człowieka.
2: Święty Stanisław Papczyński, najpierw PR, a później założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, był także wielkim patriotą, orędownikiem polskich spraw i społecznej sprawiedliwości. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie na rdn.pl. Radłów świętował trzecią już parafiadę, wydarzenie integracyjne dla mieszkańców, którzy przyjechali z różnych zakątków gminy. W programie znalazły się występy dzieci, młodzieży, finał konkursu piosenki religijnej oraz stoiska gastronomiczne przygotowane przez zaangażowanych parafian. Uczestnicy konkursu wokalnego rywalizowali o statuetkę błogosławionej Karoliny Kuskówny, pochodzącej z pobliskiej Wałrudy. Jak mówi dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Barbara Marcinkowska, radłowski kościół parafialny odegrał ważną rolę w kształtowaniu wiary błogosławionej dziewicy.
5: Jesteśmy sąsiadami sanktuarium błogosławionej Karoliny. Zresztą ona tutaj w Radłowie została ochrzczona. Ksiądz Szczepan, który jest inicjatorem całego tego przedsięwzięcia parafiady, jak również konkursu, wymyślił, żeby ten konkurs przeprowadzić o statuetkę błogosławionej Karoliny. Więc cel jest bardzo wzniosły. Dzisiaj młodzieży czasem trudno jest trafić do kościoła, a u nas w Radłowie akurat tak się szczęśliwie składa, że tej młodzieży jest dość dużo. Parafiada wiąże się z ogromem pracy. Ta młodzież, która działa przy kościele, bardzo aktywnie się w to włączyła. Myślę, że jest to też zasługa księży naszych. Ich osobowość sprawia, że ta młodzież chętniej tutaj przychodzi.
2: Parafiadę zakończył nocny pokaz laserów. Relacje i zdjęcia znajdziecie także na naszej stronie rdn.pl. Młodzi zgromadzeni na polach lednickich dokonali uroczystego wyboru Chrystusa, przechodząc nocą przez bramę trzeciego tysiąclecia, bramę Rybę. Tym symbolicznym gestem zakończyło się ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej, które zgromadziło ponad 20 tysięcy uczestników z całej Polski. Byli tam także młodzi z diecezji tarnowskiej. Podczas spotkania prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, przekazał uczestnikom słowa pozdrowienia i błogosławieństwo od papieża Leona XIV skierowane do młodych zgromadzonych na jubileuszowej lednicy.
6: Papież Leon XIV z ojcowską bliskością pozdrawia wszystkich zgromadzonych na polach lednickich. Od 30 lat jest to miejsce radosnego spotkania młodych z Chrystusem, który w sakramencie chrztu otworzył przed nami życie wieczne.
2: Spotkania na polach lednickich organizowane są od 1997 roku, a ich pomysłodawcą był dominikanin ojciec Jan Góra. Mieszkańcy Bochni i okolic znów przenieśli makulaturę i w ten sposób pomogli w budowie Centrum Zdrowia dla Dzieci w Yaoundé w stolicy Kamerunu. Druga w tym roku zbiórka makulatury przy kościele świętego Jana Nepomucena w Bochni w ramach akcji Makulatura na misję spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Udało się zebrać ponad 24 tony zużytego papieru i tektury. Na budowę Centrum Zdrowia przekazano prawie 12 tysięcy złotych. Zmarł świętej pamięci ksiądz prałat Jan Zając, emerytowany proboszcz parafii Ciężkowice. Wprowadzenie ciała kapłana do kościoła parafialnego w Ciężkowicach odbędzie się w środę o godzinie 17.30, po czym o godzinie 18.00 będzie celebrowana msza święta żałobna. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym Szyku w czwartek o godzinie 13.00, po czym ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Ksiądz Jan Zając urodził się 24 stycznia 1955 roku w Limanowej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach Szalowa oraz Dębica Miłosierdzia Bożego. Od 1991 roku sprawował obowiązki dyrektora diecezjalnego domu rekolekcyjnego w Ciężkowicach. W 1998 roku został mianowany administratorem parafii Ciężkowice, a od 1999 roku pełnił urząd proboszcza tejże parafii. Po przejściu na emeryturę w 2025 roku pozostał w parafii Ciężkowice w charakterze rezydenta.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia. Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mimo mych błędów, ponieważ jesteś łaskawy. W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie tej nocy i obdarzasz nowym dniem życia, abym Ci służył i wielbił Twe imię.
1: Dziękuję Ci, Synu Boży. Ileż to razy trudy Twego życia i cierpienia Twej śmierci zachowały mnie od zła i niewierności. Tobie również zawdzięczam wszystkie dobra, jakie są w Kościele. Jezu, prowadź mnie dziś w wierności Twoim przykazaniom.
0: Duchu Święty, bądź Ty sam natchnieniem i wykonawcą naszych postanowień i nie dopuść, byśmy się stali burzycielami tego, co święte i doskonałe. Chcemy iść dziś za Tobą, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
1: Aniele, stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie dziś, abym wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i z wszystkimi aniołami i świętymi wychwalał Go swoim życiem i swoją codziennością.
0: Tym zaś, którzy nie doczekali zorzy poranka, ukaż, Panie, swoje pogodne oblicze, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kiedy nadciąga burza? Życie jest dziwne. Przez większość czasu toczy się swoim rutynowym, monotonnym trybem, czasem przerwany przez wspaniałe zloty i okropne upadki. Czasami przydarzają się nam naprawdę dobre rzeczy. Narodziny dziecka, awans w pracy, wspaniałe wakacje. Te rzeczy są wspaniałe. Ale niekiedy wydaje się wręcz, że zbyt często nadciągają burze. I zaczynamy się zastanawiać. Skąd się to u licha wzięło? Dlaczego ja? O Boże, kiedy to się skończy? To są trzy pytania, które zadajemy, prawda? W kółko. Ale cofnijmy się na chwilę o krok. Nie bądźmy zaskoczeni. Tak się zdarza w życiu. Nadchodzą burze. I czasem są one Bożym zamysłem, ponieważ planuje On coś dobrego w nas. A więc, kiedy burze nadciągają nad Twoje życie, do kogo się zwracasz? Tylko pytam.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Efrema, diakona. Urodził się w Mezopotamii około roku 300. Jego ojciec poganin wygnał go z domu za sympatię do chrześcijan. Święty Efrem znalazł schronienie u świętego Jakuba, biskupa Nisibis, który zapewnił mu staranne wykształcenie. Ukończywszy lat 18, święty Efrem przyjął chrzest, po czym objął stanowisko nauczyciela w szkole w Nisibis. Po śmierci świętego Jakuba przeniósł się do Edessy, gdzie wstąpił do klasztoru i został wyświęcony na diakona. Napisał wiele prac w obronie Kościoła katolickiego, był też autorem rozważań na temat tajemnic chrystusowych i dotyczących czci Maryi Dziewicy. Poeta, egzegeta i wspaniały mówca. Święty Efrem został nazwany prorokiem Syryjczyków i lutnią Ducha Świętego. Zmarł w roku 373. Papież Grzegorz XV zaliczył go w roku 1920 poczet doktorów Kościoła.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Wtorek, 9 dzień czerwca, 10 tygodnia zwykłego. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1977 roku zmarł ksiądz Władysław Lesiak. W 1993 ksiądz Adam Tokarz. W 2010 do domu ojca odszedł ksiądz Adam Stanaszek, a w 2016 ksiądz Ryszard Kibak. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 14 par pociągów w dni robocze, 9 par w weekendy i dni świąteczne. Taką liczbę połączeń na linii z Nowego Sącza do Marcinkowic zapowiedział marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Już w niedzielę, 14 czerwca, w momencie wejścia w życie korekty rocznego rozkładu jazdy, Małopolska Kolej zyska to nowe połączenie. Linia kolejowa numer 104 łączy Nowy Sącz z Chabówką. Jej modernizacja jest częścią wielkiej inwestycji, której potoczna nazwa brzmi Podłęże Piekiełko.
2: Bardzo ważne jest to, że to jest jeden z elementów dużego projektu, strategicznego projektu dla Polski, dla Małopolski, połączenia kolejowego Kraków-Podłęże Piekiełko. W ramach tego połączenia pierwszy element już zostaje oddany mieszkańcom na odległości blisko 10 km pomiędzy Marcinkowicami a Nowym Sączem. Pociągi będą dedykowane pasażerom oraz turystom, którzy w okresie wakacyjnym będą przebywać na terenie Sądecczyzny.
0: Uruchomienie połączeń z Nowego Sącza do Marcinkowic to nie jedyna zmiana czekająca na Małopolan. Od 14 czerwca ponownie będzie można pojechać pociągiem z Muszyny do słowackiego Popradu. Od wakacji powróci również pociąg Kolei Małopolskich Włóczyki, łączący Jasło z Krynicą Zdrój. Kursy zaplanowane są w soboty i niedzielę do połowy września. Sprzedawcy z placu targowego przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie szukają ratunku dla swojego biznesu. Od kiedy na tak zwanym Małym Burku pojawił się mur oddzielający dwie części placu, sprzedawcy narzekają, że ich utargi spadły nawet o połowę. Teraz zbierają podpisy pod petycją do prezydenta miasta, liczą na jego zdecydowaną reakcję.
3: Petycja dotyczy tego, że wszyscy klienci, którzy się tam tutaj podpisują, no i my oczywiście dzierżawcy, chcemy, żeby doszło do usunięcia tego muru, który nas zupełnie zasłonił. Tak? Wyglądamy tutaj, jakbyśmy byli w getcie. Tak można powiedzieć, jak i w tej chwili klienci mówią, że wchodzą do nas jak do getta. Tam nie jest to miło to słyszeć, tak? Po tylu latach działalności, po tylu latach pracy. Dlatego po prostu wystosowaliśmy petycję, pójdziemy z tym do prezydenta, zobaczymy, co się da zrobić. Robimy wszystko, co po naszej mocy po prostu, żeby to przejście było troszeczkę bardziej widoczne i żebyśmy byli odsłonięci.
4: Kto się może podpisać?
3: Wszyscy. Wszyscy, którzy klienci, którzy przychodzą do nas na plac, którzy u nas kupują, którzy nas lubią, zapraszamy, udostępnimy petycję do podpisu.
0: Mur jest efektem konfliktu między dwoma prywatnymi właścicielami placu. Właścicielka części, która znajduje się poza murem, Ewa Chlebuś, tłumaczyła w rozmowie z RDN Małopolska, że konflikt rozpoczął się po śmierci ojca drugiego właściciela. To właśnie ze zmarłym sąsiadem ustalane miały być zasady współpracy, do których według pani Ewy jego syn się nie stosuje. Więcej na ten temat piszemy na rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wicemistrzyni i sensacja tegorocznego French Open Maja Chwalińska jest już w Polsce. Po powrocie w trakcie konferencji prasowej podziękowała za olbrzymie wsparcie, jakie otrzymała w trakcie ostatnich 3 tygodni. Pytana o jej receptę na sukces, Maja Chwalińska odpowiedziała, że jest to ciężka praca i cierpliwość.
5: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło. Chciałabym bardzo Wam podziękować za takie ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć.
0: Samolot oznaczony kodem LOT Maja z nową wicemistrzynią wielkoszlemową Mają Chwalińską wczoraj wylądował dokładnie o 9:24. W hali przylotów lotniska Chopina zgromadziły się tłumy fanów, którzy chcieli podziękować tenisistce za wspaniałą grę. Przynieśli ze sobą piłeczki tenisowe na autografy, szaliki i transparenty. Paryski sukces zapewnił Polce, poza uznaniem kibiców, również potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Jeszcze raz my gratulujemy. Maj. Prognoza pogody. No, czekają nas zmiany w pogodzie. Chłodny front atmosferyczny przemieszcza się z zachodu na wschód kraju i przyniesie on zmianę pogody, czyli obniżenie temperatury, zachmurzenie, opady deszczu, ale jeszcze nie dziś w regionie tarnowskim. Dziś w regionie tarnowskim jeszcze słonecznie i temperatura będzie maksymalnie wynosiła 28 stopni, chociaż po południu mogą lokalnie występować burze. Zmiana pogody odczuwalna to już jutro.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: A nawet i w nocy już będziemy odczuwać opady deszczu i temperatura jeszcze 15 stopni, ale jutro w ciągu dnia to 16 stopni opady deszczu i kolejnym dniem, czyli czwartek pochmurny 17 stopni, a piątek 18 stopni i przed południem przelot opady deszczu, sobota ma 18 również i też przelot opady deszczu, tak więc no, końcówka tygodnia nie za ładna, pochmurna i deszczowa, przyszły tydzień już zmiany w pogodzie i zamiast deszczu będziemy mieli słońce i temperatury już powyżej 20 stopni, dochodzące nawet do 25. Tak więc, no, proszę się przygotować, parasol miecie w gotowości, ale ten parasol od jutra, parasol przeciwdeszczowy, a dziś to taki parasol, jeżeli na słońce będzie ktoś narzekał, to przeciwsłoneczny. Okulary, krem z filtrem przydadzą się, bo 28 stopni, przypominam, w ciągu dnia. 9 dzień czerwca, wtorek, do godziny 7 pozostało nam 24 minuty. Wtorkowo, muzycznie, na antenie Radia Antena Małopolska hity sprzed lat, czyli retro wtorek. Zaczynamy od Robina Gibba, Juliet.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.

0: Tina Turner, o poranku, kwadrans przed godziną 7, a jak kwadrans przed godziną 7, to odpalamy nasze bolidy i wyruszamy w trasę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: A w drogę wyruszamy nie tylko samochodami, wyruszamy też i rowerami, bo to sezon też rowerowy rozpoczęty i tutaj prośba do wszystkich rowerzystów o uwagę. Pamiętajcie o bezpieczeństwie, kaski zakładamy. I a propos tego bezpieczeństwa rowerzystów, Wojnicz, zderzeniem samochodu osobowego z rowerzystą właśnie w tym momencie, dosłownie minutę temu, jak informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, policjanci udają się na miejsce, to na ulicy Podlesie na razie nie mamy żadnych informacji dotyczących tego zderzenia. Rowerzystę z samochodem. Jak tylko czegoś się dowiemy, my więcej przekażemy na antenie Radia Zen Małopolska. Tak więc jeszcze raz przypominam o tym bezpieczeństwie. Nie tylko tutaj rowerzyści, ale też wszyscy ci, którzy korzystają z dróg. Pamiętajcie o tym. Trzeba być czujni, nie tylko w tych godzinach porannych, ale przez cały dzień ostrożnie, bezpiecznie, noga z gazu. A dzisiaj przypominam, te warunki powolutku będą nam się zmieniać. Nadchodzi taki chłodny front atmosferyczny, który przyniesie nam opady deszczu. Mogą występować burze, tak więc zmienią się nam te warunki na drodze. Pogorszą się te warunki na drodze, dlatego tutaj pamiętajmy o tym bezpieczeństwie. No i a propos poruszania się po tych naszych ulicach, zaglądnijmy, jak wygląda sytuacja do samego rana. Słonecznie, niebo błękitne, dobre warunki do podróżowania. Pamiętajcie też, przypominam, w tych godzinach porannych, przejeżdżając przez odcinki leśne na tą zwierzynę leśną, która może nam na drodze się znaleźć nagle. Często właśnie w tych godzinach porannych dochodzi do zderzenia właśnie między innymi z sarenkami, dlatego tutaj uważajcie. Jak wygląda sytuacja teraz? Spokojnie, Konarskiego, Dąbrowskiego, Główniska, Tuchowska bez postoju, z krótkim postojem na Narutowicza, dojeżdżając do ronda z ulicą Krakowską, od strony Narutowicza i od strony Sikorskiego. Klikowska do ronda Spackiego, Szkotnik bez problemów. Tutaj Klikowska, natomiast do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Już tych samochodów tam coraz więcej, ale płynnie nie stoimy. Pamiętajcie, zjeżdżamy z ronda, włączamy kierunkowskaz, dajmy tutaj zielone światło innym, którzy czekają na włączenie się do ruchu. Często jest tak, że czekamy, zastanawiamy się, co kierowca zrobi, a on na przykład albo skręca, albo kontynuuje jazdę dalej. Jak damy kierunkowskaz, to jest od razu wiadome i nie robią nam się tutaj, nie generujemy my korki na tym rondzie. Rondo Solidarności, czyli my od strony Witosa, jadąc tutaj w kierunku Czerwonych Klonów, Aleje Katkowskiego, jeden samochód za drugim, bez postoju, spokojnie na Zbelitowskiej. Zobaczmy sobie Koszycka, też płynnie, jedynie przy samym skrzyżowaniu Koszycka, Czerwona Krakowska. Tam zatrzymujemy się, czekamy na zmianę świateł.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: To tyle na razie z dróg. Drogi jak co dzień, czyli jeszcze przed 8 i przed godziną 9 w paśmie porannym na antenie Radia RDN Małopolska. A my wracamy do muzyki sprzed lat, bo przecież dzisiaj przypominam retro wtorek. Teraz Anna Jantar, 12 minut do 7.

0: 3 minuty tam zostało tylko do godziny 7, punktualnie o godzinie 7 wiadomości. Spoglądamy na to, co się dzieje na świecie. Prezydent Donald Trump wezwał premiera Benjamina Netanyahu, aby Izrael powstrzymał się od uderzeń na Iran. Według Białego Domu Trump powiedział Netanyahu, że Waszyngton i Teheran są o krok od przełomu w negocjacjach nuklearnych. Tak więc wszystko idzie w dobrą stronę. Rozmowa Trumpa z Netanyahu właśnie o Iranie. Co jeszcze ciekawego się wydarzyło na ten temat? Już za chwilę będziemy mówili. Przypominamy wiadomości punktualnie o 7 za 3 minuty.
1: Reklama.
2: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Mamo, tato, mam plan!
6: Jaki?
5: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
6: To brzmi jak marzenie.
5: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
7: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: I żadnych wymówek.
8: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
9: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
10: Po reklamie.

0: W sprawie orderu dla Załańskiego wciąż przed prezydentem. Autobus Kolei Małopolskich zamiast linii prywatnego przewoźnika jest rozwiązanie problemu komunikacyjnego między Wierzchosławicami a Wojniczem. Odbudowa Zamku Królewskiego w Nowym Sączu wchodzi w decydującą fazę. O szczegółach już za chwilę. Nadchodzi zmiana pogody. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła wczoraj swoją opinię w sprawie odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załańskiemu. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki zapoznał się ze stanowiskiem kapituły, ale decyzję podejmie w późniejszym terminie. Jan Oleński.
1: Sprawa jest następstwem decyzji Wołodymyra Załańskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia była współodpowiedzialna za zbrodnie na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że decyzja władz Ukrainy była bolesna dla Polaków, ale jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę myślenia o dalszych relacjach.
2: O Wołyniu w żaden sposób nie można zapomnieć i przemilczeć, ale najbardziej z tej decyzji prezydenta Załańskiego cieszy się Moskwa.
1: Nieoficjalnie pojawiają się informacje o przebiegu samych obrad kapituły, którymi dzielił się były prezydent Bronisław Komorowski.
3: Kapituła zdaje się, że nie poparła. Przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania.
1: Szczegóły opinii kapituły pozostają nieznane. Ostateczne rozstrzygnięcie należy do prezydenta Nawrockiego, a ewentualna decyzja o odebraniu orderu wymagałaby jeszcze kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nowa linia autobusowa Kolei Małopolskich ma poprawić dostępność komunikacyjną między Wierzchosławicami a Wojniczem. Po likwidacji jednej z linii oferowanych przez prywatnego przewoźnika uczniowie Wojnickiego Zespołu Szkół zostali bez transportu i nie mogli dotrzeć do szkoły na pierwsze zajęcia. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, przymiarki do uruchomienia linii łączącej Wojnicz z Wierzchosławicami i Radłowem były już pół roku temu, aby rozwiązać problem komunikacyjny Wojnickiego Zespołu Szkół doraźnie zostaną uruchomione 4 kursy nowej linii. Po wakacjach autobusy mają kursować już w pełnym wymiarze.
5: Do końca roku szkolnego, żebyśmy po prostu jeszcze tych dzieci nie zostawili samych, będzie 4 kursy. Natomiast od 1 września planujemy, żeby od rozpoczęcia roku szkolnego tych kursów przez obydwie miejscowości było co najmniej 10-11. Takie mam obietnice właśnie Urzędu Marszałkowskiego.
0: Burmistrz Wojnicza zwrócił uwagę, że prywatna linia została zlikwidowana, bo dla przedsiębiorcy była nieopłacalna. Tadeusz Bąk apelował, aby korzystać z transportu publicznego, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Aktualnie Wierzchosławice i Wojnicz łączy linia A26 realizowana przez Małopolskie Linie Dowozowe. W dni powszednie kursuje 7 razy dziennie, natomiast w pobliżu rynku w Wojniczu dociera już po rozpoczęciu pierwszych zajęć w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Dyrekcja szkoły zapowiada, że w tej sytuacji plan lekcji zostanie przesunięty, by uczniowie mogli zdążyć na zajęcia.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 130 tysięcy metrów sześciennych to planowana kubatura odbudowanego zamku w Nowym Sączu. Miasto wraz z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego wybrało już koncepcję przyszłej budowli. Będzie to klasyczny projekt, a nie proponowany wcześniej futurystyczny. Jak mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel, chodzi o to, aby zamek był dostępny turystycznie, ale też komercyjnie.
6: Funkcja jest tutaj najważniejsza, dlatego że to nie ma być odbudowa dla odbudowy, tylko ma to służyć mieszkańcom Nowego Sącza, regionu. Ma to być oczywiście atrakcja turystyczna, ale także przewidujemy funkcję hotelową, restauracyjną, kawiarnię, centrum informacji turystycznej, ale także będą sale bawialne, takie, gdzie będzie można na przykład zorganizować wesele czy jakąś wielką imprezę, która przyciągnie na pewno zarówno mieszkańców, jak i turystów.
0: Obecnie trwa etap zmian planu ogólnego Starego Miasta, co jest konieczne do rozpoczęcia odbudowy. Ta może ruszyć w 2029 roku, a trwać może przez kolejne 2-3 lata. Więcej o planowanej odbudowie Nowosądeckiego Zamku powiemy w dzisiejszym Pulsie Regionu o 15:30. Chłodny front atmosferyczny ma się dziś przemieszczać z zachodu na wschód kraju, przyniesie zmianę pogody. Od jutra front ma utrzymać się na wschodzie kraju, co spowoduje obniżenie temperatury, zachmurzenie i opady deszczu. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska przewiduje, że dziś na wschodzie będzie pogodnie, wreszcie kraju mogą występować przelotne opady deszczu, duże zachmurzenie i burze.
7: Na zachodzie i nad morzem chłodniej od 18 do 23 stopni. W nocy z torku na środę i w środę środę front pozostanie na wschodzie kraju i będzie ulegał zafalowaniu. W całym kraju zachmurzenie będzie duże, tylko w nocy na zachodzie wystąpią rozpogodzenia. W ciągu dnia występować będą również burze i przelotne opady deszczu. Na południu kraju natomiast opady będą miały charakter ciągły.
0: Więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach, a ja zapraszam za godzinę o 8:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ty, jak słyszeć w wiadomościach, naciągam na chłodny front atmosferyczny, ale my cieszymy się słońcem w trzech godzinach porannych i oby to słońce jak najdłużej z nami pozostało. A przypominam, że w godzinach już wieczornych mogą lokalnie występować opady deszczu, nawet i burze. Te przelotne opady deszczu również w nocy. No i jutro deszcz, jutro 16 stopni. No ale w ciągu dnia temperatura wysoka, 28 stopni, już o poranku mamy 17.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Pochmurne krańce zachodnie naszego kraju i te chmury przemieszczają się z zachodu na wschód. O poranku ciśnienie wynosi 992 hektopaskale, a sytuacja biometeorologiczna z samego rana korzystna. 6 minut po 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Hotel Jan w Szczawnicy Szlachtowej zaprasza na wyjątkowy koncert duetu z Pienin, finalistów programu Must Be The Music. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali bankietowej hotelu Jan niezapomniany wieczór pełen muzyki, emocji i pienińskiego klimatu. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w hotelu Jan oraz pod numerem 728 879 928. Szczegóły na hoteljan.net.pl. Liczba miejsc ograniczona.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Wtorek retro, wtorek do muzyki retro, już my za chwilę wrócimy, ale wcześniej my kalendarz, czyli my sprawdzamy, co dziś czeka nas, a dokładnie kto dziś ma swój dzień. No ale wcześniej my podsumowanie tego dnia, czyli 9 dzień czerwca, 160 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 16 godzin 39 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 57 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku tylko o 6 minut, ale mimo wszystko w dalszym ciągu tego dnia nam cały czas przybywa. No i a propos dzisiejszego dnia, mamy dzisiaj Dzień Przyjaciela w kalendarzu, moi kochani, tak więc pamiętajmy o swoich przyjaciołach, którzy pomagają nam w różnych sytuacjach, dlatego warto złożyć życzenia, pozdrowić swojego przyjaciela albo wpaść samego rana na poranną kawę do przyjaciela z ciastem, z drożdżówkami do kawy, wydaje mi się idealnie. Również dzisiaj taki fajny dzień mamy, Dzień Trójkąta Koralowego. Co to takiego? To taki malowniczy obszar wód tropikalnych, na których występuje większość gatunków koralowców budujących rafy koralowe. I ten dzień po to powstał, żeby dbać o te właśnie koralowce. A tak przy okazji, no to wakacje coraz bliżej. Czerwiec to już też taki okres wakacyjny, wyjazdów wakacyjnych. Tak więc jak będziecie gdziekolwiek wypoczywać, czy to ocean, czy morze, pamiętajcie, dbamy o to nasze środowisko. Co jeszcze dzisiaj w kalendarzu? Dzień Agugaga. To już całkiem wyjątkowy dzień, czyli to są pierwsze słowa tych maluchów, które przyszły na świat. Pierwsze dźwięki słów niemowląt. No i taki właśnie mamy dzień. I dzień księgowego. Oj, to jest ważny dzień księgowego, bo wiemy, że od księgowego to wszystko zależy. Zależy, jak ta nasza firma, w jakiej kondycji jest finansowej. No, dlatego tutaj szczególnie dzisiaj do księgowego, jak będziemy szli, nie wiem po co, a często do tego księgowego chodzimy, no to złóżcie życzenia księgowemu albo księgowej, bo to przecież i księgowa, i księgowy. Tak więc pozdrawiamy jeszcze raz. No i szczególnie pozdrawiamy naszych dzisiejszych solenizantów. Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester. Sylwestra, proszę bardzo, w czerwcu mają też swoje imiona i imieniny. Bertrand i Efrem. Tak więc wszystkiego najlepszego. Teraz Czesław Niemen dla naszych solenizantów, a za chwilę Bertrand nam coś zaśpiewa.

Bertranda dziś w kalendarzu. No i Bertrand 23 minuty po godzinie 7 nam również zaśpiewał retro wtorkowo. A już za chwilę 7.30, czyli wiadomości sportowe. Jak wiadomości sportowe, no to piłka nożna powolutku wkracza nam, bo przecież mistrzostwa świata coraz bliżej w piłce nożnej. No i pozostajemy na chwilę przy piłce nożnej, ale przy naszej piłce nożnej, bo wiemy, że nasza reprezentacja na mistrzostwach nie zagra. Ale cały czas tutaj gremy toczy Robert Lewandowski. Pytanie, no właśnie, w jakim klubie wyląduje? Sporo mówiło się, że Turcja zabiega, no i być może, kto wie, do Stambułu sprowadzi się Robert Lewandowski. Okazuje się, że chyba przegrał z Kretesem. Otóż nowym tutaj prezydent klubu, do którego miał trafić Robert Lewandowski, powiedział: nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi. Nie dam 28 milionów. Nie, 20 milionów, nie 28. 20 milionów nie dał rocznie 38-latkowi. Proszę bardzo. Tak więc wygląda na to, że Turcja odpada i będzie Robert Lewandowski. No musiał się zastanowić nad

innym klubem, no ale przypomnijmy, że tam cały czas Arabia Saudyjska się upomina i chętnie z otwartymi rączkami przyjmie Roberta Lewandowskiego i za dużo większe pieniądze, kto wie, być może wybierze Robert Lewandowski akurat ten klub. No będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać na no, tą odpowiedź Roberta Lewandowskiego a propos tych klubów, które no, być może no, będą gościły jego, kto wie, wszystko czasem na pewno pokaże. A propos tego czasu, to przypominam, 25 minut mamy po 7, 7.30 do wiadomości sportowe, a do tego czasu jeszcze grupa Pet Show Boys, a po sporcie prognoza pogody. Na razie powiem tak, okulary przeciwsłoneczne, krem z wysokim faktorem, bo 28 stopni, ale proszę pamiętać, parasol, kurtka, płaszcz przeciwdeszczowy, przyda nam się. Trzeba mieć w pogotowiu, może nie teraz jeszcze, no ale w najbliższym czasie to na pewno będziemy korzystać. I wygląda na to, że nie jeden dzień, ale kilka dni.

0: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
14: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
15: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rezerwy BrookBetu Termaliki Nieciecza zbroją się na przyszły sezon i zapraszają do współpracy młodych, ambitnych piłkarzy. Drugi skład Termaliki wywalczył awans do Małopolskiej czwartej ligi, a klub ogłosił oficjalne testy piłkarskie. Zaproszenie na testy skierowane jest do piłkarzy z roczników od 2006 do 2008. Testy odbędą się w przyszły wtorek, 16 czerwca o 18 na obiektach treningowych BrookBetu w Niecieczy. Na stronie internetowej termalika.brookbet.com dostępny jest formularz zgłoszeniowy oraz dane kontaktowe do sztabu szkoleniowego. Radosław Galant zakończył karierę hokeisty. To wychowanek KTH Krynica i wielokrotny reprezentant Polski oraz 13-krotny medalista mistrzostw kraju. Ma na koncie 4 złota na krajowym podwórku. W polskiej lidze rozegrał 840 meczów, zdobył w nich 144 bramki i zanotował 205 asyst. Debiutujący w serii Formuły 3 Maciej Gładysz wywalczył kolejne punkty w trakcie minionego weekendu. Niestety młody tarnowianin odniósł sukces tylko w sobotnim sprincie na ulicznym torze w Monako. W tym wyścigu awansował na 8 miejsce, co dało Gładyszowi 5. lokatę w klasyfikacji generalnej sezonu. W niedzielę 18-latek walczył o miejsce w pierwszej dziesiątce, ale po kontakcie z rywalem musiał zjechać do alei serwisowej po nowe przednie skrzydło. Po raz pierwszy w tym sezonie Maciej zakończył wyścig poza pierwszą dziesiątką, mijając linię mety na 24. pozycji. W najbliższy weekend odbędzie się kolejna runda tego sezonu FIA Formuły 3. Zmagania odbędą się na torze w Barcelonie, a wyścigi zaplanowano na sobotę o 10.05 i na niedzielę o 8.40. Włoskie Lazio wygrało 15. turniej Sokolika w Starym Sączu. Do rywalizacji stanęło 36 piłkarskich drużyn w kategorii wiekowej do lat 10. Drugie miejsce wywalczyła austriacka Admira Wacker, trzecie angielskie Derby County. Najlepszą polską drużyną był 11. Śląsk Wrocław. Wśród drużyn z regionu najlepiej wypadł Dunajec Nowy Sącz, który zajął 18. pozycję. Gośćmi specjalnymi turnieju Sokolika byli selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz zawodnik drużyny narodowej Jakub Kamiński.
14: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Słonecznie, ciepło, nawet gorąco w ciągu dnia. Temperatura dzisiaj sięgnie nawet 28 stopni. Poranek już też bardzo ciepły, 19 stopni, taka komfortowa jeszcze temperatura, ale przypominam, z zachodu zmiana tutaj pogody nam napływa. Front chłodny do nas dociera powolutku tutaj do regionu tarnowskiego i będziemy odczuwać już w godzinach wieczornych opady deszczu, nawet mogą występować burze.
3: Sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Wstępnie prognoza pogody nam mówi, że po południu te burze z piorunami, przelotne opady deszczu również w nocy, jutro deszcz i spadek temperatury. Będziemy odczuwać konkretny spadek temperatury, bo dziś 28, a jutro 16 stopni w ciągu dnia i kolejne dni też nie za ciepłe, ponieważ tutaj termometry będą nam wskazywały 17-18 stopni, to nawet sobota, niedziela też 18, tak więc do niedzieli wyłącznie pogoda taka troszeczkę w kratkę, chmury, deszcz trochę przejaśni. Ale od poniedziałku znów zrobi nam się bardzo ładnie, słonecznie i ciepło i temperatura podskoczy do 24 stopni. 7.36 na naszym radiowym zegarze. Za chwilę jeszcze raz ponownie sprawdzimy, co się dzieje na naszych ulicach, jak wygląda sytuacja na tarnowskich ulicach. O poranku, do tego czasu jeszcze zespół Perfect, nie płaczewka, retro wtorkowo przypominam, czyli hity sprzed lat.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Mamo, tato, mam plan!
9: Jaki?
8: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Ty Łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
9: To brzmi jak marzenie.
8: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
10: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
8: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Samochód zatankowany by pod korek? No, mam nadzieję, że tak. Że tak właśnie wyglądają te baki w tych naszych samochodach. A wiemy, że oj, to paliwo ucieka nam cały czas z tych naszych pojazdów i co jakiś czas musimy odwiedzać tą stację benzynową, żeby dotankować. Ale jedziemy samego rana, bo przecież to droga do pracy. Jak ta droga do pracy wygląda, no to przypomnienie jeszcze Wojnicz, tam mieliśmy zdarzenie rowerzysty, a dokładnie rowerzystki z samochodem osobowym, to ulica Podlesiem, nie ma tam żadnych utrudnień. Na szczęście tutaj bez większych obrażeń. Przypominam o tym bezpieczeństwie samego rana. A propos tego bezpieczeństwa, no to na naszych drogach tych policjantów będzie dużo więcej od poniedziałku, od 15 czerwca. Rozpoczyna się ogólnoeuropejskie działanie policji pod kryptonimem Alkohol i Narkotyki. Policjanci nie tylko u nas w kraju, ale w całej Europie będą tutaj szczególnie przyglądali się kierowcom. No i tych kontroli trzeźwości będzie naprawdę sporo. A Polska należy do tych państw Unii Europejskiej, w których częstotliwość prowadzonych na drogach badań trzeźwości kierujących jest największa. I w zeszłym roku policja przeprowadziła 18 milionów kontroli trzeźwości. To naprawdę bardzo dużo. No i niestety tych kierowców pod wpływem alkoholu w dalszym ciągu sporo, a przypomnę, że mamy restrykcyjne przepisy dotyczące jazdy po spożyciu alkoholu, bo legalny limit wynosił u nas 0,2 promila, podczas gdy w wielu europejskich państwach to jest 0,5 promila, ale uczciwość trzeba tutaj przyznać, że są też takie kraje, w których limit wynosi 0,0 promila. No i chciałoby się, żeby i u nas też tak było, no ale wygląda na to, że na razie daleko nam do tego, a kierowcy, no niestety, no często siadają za kółko pod wpływem alkoholu, no i tutaj szczególnie policjanci od 15 czerwca będą przyglądać się tym zmotoryzowanym, jak to u nich jest, jak to wygląda. Tak więc przypominam, piłeś, nie jedź. I to bardzo ważne, a jeżeli ktoś jest nawet świadkiem, że ktoś próbuje wsiąść pod wpływem alkoholu do samochodu, to odbieramy mu kluczyki i oddajemy w momencie, kiedy po prostu wytrzeźwieje. I proszę się tutaj nie przejmować, nie bać, tylko po prostu twardo podejść do tego tematu. Ulicę Tarnową zaglądnijmy, jeszcze sprawdźmy, jak to wygląda teraz o poranku. Słoneczny poranek, ciepły poranek, ale przypominam, czekają nas zmiany, tak więc też zmiany na naszych ulicach, bo zmieni się tutaj sytuacja, będzie padało, będzie mokro. Teraz idealnie z samego rana, ale niestety już nam się troszeczkę korkujemy w paru miejscach. Zatrzymujemy się na Klikowskie, dojeżdżając do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Już tutaj na wysokości Jabłoniowa, Miętowa, powolutku do tego ronda Kaczyńskiego. Ciąg dalszy na Klikowskiej to od 3 maja powoli do ronda Słowackiego Szkotnik. Krótki postój Klikowska do Alei Solidarności, tutaj się zatrzymujemy. Na Szyńskiego na wysokości Szkotnik też krótki postój. Zmożony ruch mamy na Sikorskiego, odcinek między rondem Krakowska a Mościckiego, jadąc w kierunku Szkotnik. Postój też na Tuchowskiej od Drzymałe Przedszkolaków do Konarskiego i Konarskiego na Rutowicza. Tutaj Narutowicza w miarę płynnie, ale Konarskiego od tutaj skrzyżowania Dąbrowskiego do Tuchowskiej powoli. Tych samochodów mamy więcej. Na Krakowskiej wzmożony ruch tutaj między Dworcową a rondem Narutowicza Sikorskiego. Aleja Kwiatkowskiego, zobaczmy sobie Mosice. Tutaj od strony Witosa więcej pojazdów, już od ronda Solidarności powoli jeden za drugim, a przy samym skrzyżowaniu z czerwonymi klonami postój czeka zmotoryzowanych. Z Belitowska płynnie, no i jeszcze nam została ulica Koszycka i tych samochodów też nam tutaj już na Koszyckiej przybyło od Dobrzańskiego Hubala powoli w kierunku skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: To tyle na razie bez dróg. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Pozdrawiamy tych, którzy też na rowerach podążają do pracy, bo przecież wiemy, że to ten czas letni. I tych zmotoryzowanych na tych naszych drogach dużo więcej, a będzie tych rowerzystów jeszcze więcej, bo przecież powolutku będzie ten czas wakacyjny. Przypominam też, a propos rowerzystów, do 16 roku życia dzieciaki kaski obowiązkowo zakładamy. Już nie masz, zapomniałem. Nie masz kasku? nie możesz jechać. 9 minut do 8. Mexican Girl, Smokey, a za chwilę zespół Aha i Take On Me.

Wielki hit zespołu Achaj. Do tych wielkich hitów wrócimy po wiadomościach i po naszej rozmowie. Wiadomości już za chwilę punktualnie o 8, a po 8 jak zwykle nasza poranna rozmowa. Słowo za słowo, 8:10, a gościem dziś radia wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
4: Obradowała kapituła Orderu Orła Białego w sprawie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Pierwsze pociągi z Nowego Sącza do Marcinkowic już w niedzielę, a dziś jazdy testowe PKP Alp apeluje o ostrożność. Sprzedawcy z Małego Burku w Tarnowie szukają ratunku, zbierają podpisy pod petycją do prezydenta miasta. To będzie modlitwa za rodziny i z udziałem rodzin. W niedzielę 21 czerwca w Starym Sączu odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Znaczna część kapituły Orderu Orła Białego najprawdopodobniej nie poparła pomysłu odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. Kancelaria prezydenta nie ujawniła jednak szczegółów opinii kapituły. Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości odniósł się także do apelu premiera Donalda Tuska o rozmowę prezydentów Polski i Ukrainy. Poseł PiS ocenił, że takie spotkanie mogłoby się odbyć, gdyby Wołodymyr Zełenski wycofał się ze swojej decyzji.
5: On musi po prostu wykazać się gestem odpowiednim do sytuacji. Ja tak uważam, że nasz prezydent powinien przede wszystkim tego oczekiwać. Wycofanie się z nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. I to jest jakiś warunek tego, żeby można było rozmawiać. No bo o czym z nim rozmawiać? No prezydent co by miał powiedzieć? Czekamy na propozycję z tamtej strony, natomiast tej propozycji nie ma i dlatego ja uważam, że dzisiaj kapituła powinna zdecydować o odebraniu tego orderu i to się powinno wydarzyć.
4: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, była formacją zbrojną działającą w latach 1942-1954. Jej celem było stworzenie niepodległego, jednonarodowego państwa ukraińskiego. UPA jest współodpowiedzialna wraz z banderowską frakcją Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. W jego wyniku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zostało zamordowanych około 100 tysięcy Polaków.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Już w najbliższą niedzielę, w momencie wejścia w życie korekty rocznego rozkładu jazdy, Małopolska Kolej zyska nową linię. Dzięki zmodernizowanemu w latach 2023-2026 odcinkowi linii kolejowej numer 104 pociągi wyjadą na trasę między Nowym Sączem a Marcinkowicami.
7: Na pewno to jest nowość, ponieważ od lat nie było tutaj regularnego ruchu pociągów na linii kolejowej 104. Oczywiście od pewnego czasu pojawiają się już pociągi techniczne, pociągi związane z tym, że wykonujemy prace budowlane, natomiast dopiero od niedługiego czasu funkcjonują na przejazdach kolejowo-drogowych urządzenia zabudowane w ramach modernizacji tej linii kolejowo-drogowej. Są to przejazdy kolejowe kategorii kategorii B.
4: Piotr Chemernik z biura prasowego PKP PLK. Linia kolejowa numer 104 łączy Nowy Sącz z Chabówką. Jej modernizacja jest częścią wielkiej inwestycji, której potoczna nazwa brzmi Podłęże Piekiełko. Pociągi na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice na stałe wrócą w weekend, natomiast dziś prowadzone będą przez cały dzień przejazdy techniczne oraz jazdy testowe. Warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie przejazdów kolejowych, które znajdują się w Nowym Sączu na ulicach Mickiewicza, Kościuszki i Jagodowej, a na terenie między Nowym Sączem a Marcinkowicami w Rudziostowie. Sprzedawcy placu targowego przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie szukają ratunku dla swojego biznesu. Od kiedy na tak zwanym Małym Burku pojawił się wysoki mur oddzielający dwie części placu, sprzedawcy narzekają, że ich utargi spadły nawet o połowę. Teraz zbierają podpisy pod petycją do prezydenta miasta, liczą na jego reakcję. Na sytuację narzekają również klienci, którzy zauważają, że w części placu znajdującej się poza murem ciężko jest się poruszać, jest ciasno i duszno, a przejście z dziecięcym wózkiem jest praktycznie niemożliwe.
8: No jest bezsens, wielki bezsens. Ciężko się w ogóle dostać do sklepu, trzeba obejrzeć dookoła. Jeżeli już tak ktoś musiał ten mur wybudować, to przynajmniej wejście i wyjście, a tak jest tylko wejście i wyjście w jednym miejscu. Nie jesteśmy zadowoleni. To w ogóle nikomu nie służy, no tylko jakiemuś podziałowi, bez sensu.
9: Myślę, że stracą i jedni, i drudzy, tak naprawdę. Gdzie tak dookoła? Tak to mek z jednej strony na drugą.
10: Fatalny. Właśnie w tej chwili rozmawiałyśmy. Po co to było potrzebne, to nie wiem. Lepiej było, jak było przedtem.
4: Wysoki mur dzielący plac handlowy powstał w wyniku konfliktu między dwoma prywatnymi właścicielami tego placu. Właścicielka części, która znajduje się poza murem, Ewa Chlebuś, tłumaczyła w rozmowie z RDN Małopolska, że konflikt rozpoczął się po śmierci ojca drugiego właściciela. To właśnie ze zmarłym sąsiadem ustalane miały być zasady współpracy, do których według pani Ewy jego syn się nie stosuje. O stanowisko w sprawie zapytaliśmy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie. Tam dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście pojawiło się zgłoszenie dotyczące muru, jednak z perspektywy prawnej budowla została postawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z kolei rzecznik prezydenta Tarnowa powiedział, że Jakub Kwaśny odniesie się do sprawy dopiero po otrzymaniu petycji i zapoznaniu się z jej treścią.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
4: To będzie modlitwa za rodziny i z udziałem rodzin. W niedzielę 21 czerwca w Starym Sączu odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza będzie sprawowana o godzinie 11 przy ołtarzu papieskim. Na to spotkanie zaprasza dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ksiądz dr Piotr Cebula.
11: Diecezjalne święto rodziny ma na celu przede wszystkim wzmocnić rodzinę. Ten dzień przeżywamy tego roku jako szczególne ukierunkowanie na słowa świętego Jana Pawła II, które wyraził w dokumencie Rosarium Virginis Mariae, czyli dokumencie o różańcu, w którym podkreślił, że warto i trzeba modlić się z rodzinami i za rodzinę. I Jan Paweł II podkreślał, że rodzina zjednoczona na modlitwie zjednoczona pozostaje. Modlitwa łączy. Łączy z Bogiem, ale też łączy z sobą nawzajem. Zachęcamy więc do tej wspólnej modlitwy.
4: W Radiu RDN będzie transmisja mszy świętej o godzinie 11. To spotkanie, przypomnę, w Starym Sączu 21 czerwca. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo gościem RDN Małopolska będzie Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W ciągu dnia wiatr lekki, ale wiatr zmienny. No i temperatury też zmienne. O poranku teraz nasz radiowy termometr wskazuje w Tarnowie 20, już prawie 1 stopnie, ale maksymalnie w ciągu dnia region tarnowski to 28 stopni. Ale przypominam, że zmiana pogody nas czeka i chmury deszczowe, chmury burzowe nadciągają z zachodu i przemieszczają się na wschód i spodziewane są opady deszczu już w godzinach wieczornych.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
8: Hotel Jan w Szczawnicy Szlachtowej zaprasza na wyjątkowy koncert duetu z Pienin, finalistów programu Must Be The Music. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali bankietowej Hotelu Jan niezapomniany wieczór pełen muzyki, emocji i pienińskiego klimatu. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w Hotelu Jan oraz pod numerem 728 879 928. Szczegóły na hoteljan.net.pl. Liczba miejsc ograniczona.
9: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
4: Po reklamie.

0: 12 minut mamy już po godzinie 8, wakacyjne takie rytmy, czyli Los Lobos i La Bamba. Retro wtorek, przypominam, hity sprzed lat. Do tych hitów wrócimy po naszej porannej rozmowie, bo teraz czas na rozmowę słowo za słowo. 12 minut mamy już po godzinie 8, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, witamy słuchacze, witam naszego gościa, Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie, witam państwa.
2: Centrum Zdrowia Psychicznego powstanie w Brzesku. Wczoraj podpisano umowę z wykonawcą. W tym uroczystym podpisaniu umowy wzięła udział Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Co zakłada umowa, kiedy powstanie to ważne i potrzebne centrum?
3: To jest bardzo ważna instytucja, która powstanie w powiecie brzeskim. Będzie to element rozbudowywanego szpitala brzeskiego. Będzie to 16. powiatowe centrum na terenie Małopolski. Dzięki temu centrum, które ma powstać w szpitalu w 2028 roku, bo wtedy zakończono są prace budowlane, powstanie poradnia zdrowia psychicznego, powstanie środowiskowe, punkt konsultacyjny, powstanie również oddział dla osób z problemami psychicznymi. Do tej pory te 15 działających już powiatowych centrum na terenie Małopolski udzieliło wsparcia ponad 2 milionom osób, a generalnie wsparciem w tym zakresie objętych jest ponad 80% Małopolan, mając powiatowe centra najbliżej siebie, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie, z reguły w miastach powiatowych na terenie, na prawie całej Małopolski.
2: Czyli powiat brzeski już przestanie być tą białą plamą na mapie opieki psychiatrycznej tak. W Małopolsce. Bardzo ważna inwestycja. A jak w ogóle jeszcze to wsparcie do szpitali płynie, bo tutaj o sejmiku będziemy ostatnim opowiadać. Do kilkunastu szpitali w Małopolsce takie wsparcie trafi.
3: Tak, tutaj sejmik na ostatniej sesji wsparł kwotą ponad 3 400 000 zł szpitale na terenie powiatów, też praktycznie całej Małopolski. Takie wsparcie uzyskały w kwocie po 200 000 zł szpital Świętego Szczeklika w Tarnowie, szpital w Dąbrowie Tarnowskiej, w Brzesku, w Bochni, w Miechowie, w Proszowicach. To tylko te najbliżej nas tutaj zlokalizowane. Są to środki na zakup wyposażenia specjalistycznego. Tutaj jakby nie ograniczaliśmy szpitali, co mają kupować. To o szpitale decydowały, co jest im najbardziej potrzebne. Niektóre kupowały sprzęt stricte medyczny. Część zakupiło nowoczesne łóżka dla chorych w szpitalach, więc to jest takie cykliczne wsparcie, które kierujemy do naszych do jednostek, których nie jesteśmy organem prowadzącym, ale przecież w tych szpitalach powiatowych najbliżej nas konsultują się nasi mieszkańcy.
2: A to jest bardzo, bardzo potrzebne. Wiemy, zwłaszcza jak szpitale powiatowe są w trudnej sytuacji. Na pewno to wsparcie, które płynie do Małopolski, państwo również chyba patrzycie na dane Głównego Urzędu Statystycznego, bo raport dostanie województwa małopolskiego, do tego są te potrzeby dopasowywane. Przyjrzyjmy się właśnie, bo także na sejmiku była mowa o danych statystycznych. Rodzina siłą Małopolski to cieszy. Jesteśmy regionem, w którym rodzi się najwięcej dzieci, mimo takich danych demograficznych w całej Polsce dramatycznych. U nas jest...
3: Nie zapeszając, ale w Małopolsce mamy dodatni przyrost naturalny, co oznacza, że urodziło się więcej osób niż zmarło, czy wyemigrowało. Nieduży przyrost, bo jest 0,01%, ale zawsze jest to przyrost. W Małopolsce, jak pani dyrektor słusznie wspomniała, bardzo dobrze się żyje. Jeżeli chodzi o średnią urodzeń na 1000 mieszkańców, jest ona na poziomie 7,5 urodzenia, dla średniej w kraju na poziomie 6,5, więc jesteśmy tutaj naprawdę na dobrym poziomie. W 3 powiatach w województwie małopolskim urodziło się więcej dzieci niż statystycznie w kraju, był dodatni przyrost w około kilkunastu gminach, w tym bardzo dużo dzieci urodziło się w gminie Zakliczyn, tu jest taki nam najbliższy, oraz w gminie Wieliczka. Również Małopolanie należą do najmłodszych ze średnią wieku wśród mężczyzn, drugie miejsce, jeżeli chodzi o kobiety. Przypomnę, że niecałe 41 lat to jest średnia obecnie życia mężczyzny i 42 lata kobiety przy 44 mężczyzny i 45 kobiety.
2: I Małopolska znajduje się także bardzo wysoko, jeżeli chodzi o liczbę zawieranych związków małżeńskich.
3: Tak,
2: i także tutaj region należy nasz wyróżnić. Liderem krajowym, absolutnym jest gmina Bolesław w powiecie dąbrowskim.
3: Tak, gmina Bolesław jest tutaj absolutnym liderem i Małopolska również należy do czołówki województw, w których zawierane są małżeństwa.
2: Samorząd województwa małopolskiego wspiera rodzinę. O tym mówiliśmy ostatnio z panią Martą Malec z Lech, ale ostatni sejmik to także inwestycje, działania na rzecz rodzin, inwestycje w place zabaw, boiska, zabytki, wsparcie dla strażaków OSP. To jakie wsparcie do strażaków popłynie?
3: Na ostatnim sejmiku podjęliśmy trzy uchwały, w których wspieraliśmy w różnych obszarach jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu całej Małopolski. Pierwszy z komponentów, który został rozdysponowany, to było wsparcie dla jednostek na modernizację i budowę remis ochotniczych straży pożarnych i tutaj wsparliśmy jednostki w kwotach około 40 tysięcy złotych dla każdej jednostki, dla okolicznych gmin, gmina Tuchów, Pleśna, Szerzyny, Ryglice, Żabno i wiele, wiele innych. Również wspieraliśmy druhów, jeżeli chodzi o zakup urządzeń praliczno-suszących. To jest bardzo ważne, żeby druhowie po zakończonej akcji mogli wyprać swoje mundury, swoje stroje po to, żeby no nie stanowiły zagrożenia dodatkowego jeszcze dla ich życia i zdrowia. I również, co jest nowością, po raz pierwszy w tym roku wsparliśmy jednostki OSP w zakupie zbiorników na paliwo, tak żeby stanowiły one też rezerwuar na okoliczność wyjazdu do akcji. Jest to też podnoszenie bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Małopolsce.
2: No bo ważną rolę mają strażacy, zwłaszcza OSP, oni są tak blisko zdarzeń.
3: Szczególnie po ostatniej zmianie i wprowadzeniu ustawy o obronie cywilnej zyskali oni status takiej jednostki najbliższej ratowniczej na
2: i często też ten sprzęt jest zniszczony podczas różnych akcji. Chyba też takie wsparcie w takich przypadkach popłynęło tam.
3: Również wspieramy zakup sprzętu. Tym bardziej, że druhowie od druhów wymaga się takiego samego wyszkolenia i takiego samego sprzętu, jakim dysponują strażacy zawodowcy, a więc są to potężne koszty, które często są trudne do sprostania przez samorządy gminne i tutaj pomoc

0: kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, to w zależności od tego, w jakim stanie ta kapliczka technicznym była, o jaką kwotę wnioskowały samorządy. Tutaj wspieramy samorządy gminne. Warunkiem jest, aby kapliczka była wpisana do rejestru zabytków. Może to być rejestr gminny, czyli ten taki najmniej sformalizowany. Potrzebny jest zakres prac konserwatorskich, kosztorysy, dokumentacja oczywiście. No i warunkiem jest to, żeby ta kapliczka miała walory też historyczne i kulturowe.
1: Panie przewodniczący, jakie aktualnie konkursy są, bo słuchają nas tutaj działacze, chociażby dzięki nim tak wiele dzieje się w regionie. Budżet obywatelski, z tego co pamiętamy, jeszcze trwają.
0: Jeszcze trwa głosowanie.
1: Ostatnie dni już na
0: można powiedzieć,
1: na głosowanie.
0: Że został niecały tydzień do głosowania, bo do 15 tak naprawdę można jeszcze głosować w budżecie obywatelskim. Zachęcamy. To głosowanie trwa już ponad 20 dni. Zachęcamy, aby zapoznać się z listą wniosków, które są, nad którymi trwa głosowanie. Warto, aby wesprzeć te najbliższe nam, te, które będą potem
1: będzie się działo w całym regionie.
0: W naszym regionie. Oprócz tego jest jeszcze jeden konkurs, do którego też zachęcam w ramach Małopolski Gościnnej. Tutaj też wsparcie w obszarach turystyki, promocji regionu, promocji Małopolski. Zachęcamy do składania wniosku. To są już jeden z ostatnich konkursów. Jesteśmy już prawie w połowie roku, w związku z tym trzeba pozostawić czas beneficjentom na wydatkowanie tych środków.
1: Wczoraj odbyła się gala Święta Małopolski w Krakowie. Pan uczestniczył w tych uroczystościach. Nagrodzeni zostali działacze, instytucje zasłużeni dla kultury. To były odznaczenia województwa małopolskiego.
0: Tak, to była doroczna gala, która odbywa się już cyklicznie w Małopolsce, z reguły w Krakowie, ale mieliśmy też galę choćby w Lusławicach swego czasu. Podczas tego wydarzenia wręczono Krzyże Małopolski dla zasłużonych osób. Wręczono również medale zasłużonych dla Małopolski. To były medale kierowane do osób fizycznych za szczególne zasługi dla Małopolski, ale również i dla instytucji. I tutaj, jeśli moglibyśmy wskazać tych najbliższych nam tutaj właśnie osób i instytucji, takie wyróżnienie uzyskał pan Adam Bartosz, brązowy medal za zasługi dla województwa małopolskiego, za całokształt działalności i pracy pana Bartosza właśnie dla Tarnowa, dla tarnowskiej kultury, dla pamięci historycznej, którą przez lata jako dyrektor tarnowskich instytucji kultury prowadząc je, wkłada ogromną pracę i zaangażowanie, a z instytucji Centrum Podrawskiego Tarnów Kąśna Dolna, tutaj na ręce pana dyrektora Gaja też miałem przyjemność przekazać odznaczenie, wyróżnienie dla tej instytucji, też za pracę, za kultywowanie pamięci o naszym wielkim Polaku, o premierze, ale też i przecież artyście muzyku Ignacym Janie Paderewskim.
1: Na koniec jeszcze zmienimy temat, bo nasz gość jest także prezesem spółki do rzeczy białej. Mniej więcej rok temu pytaliśmy o inwestycje, bardzo także ważną dla regionu. Między innymi chodzi o linię technologiczną do produkcji nawozów z osadów ściekowych. Proszę powiedzieć, jak ta inwestycja postępuje, na jakim to jest wszystko etapie?
0: Jesteśmy już na finale prac. Wykonawca kończy prace związane z montażem linii technologicznej. Wykonano już wszystkie budowle, które służyć będą temu przedsięwzięciu. Pozostał jeszcze tak naprawdę montaż części okablowania, montaż aparatury sterowniczej. Większość urządzeń jest już zamontowanych, jest na miejscu. Za jakiś do 2 tygodni rozpoczną się prace związane z rozruchem tej instalacji. Rozpoczniemy również działania związane z stworzeniem już ostatecznego modelu funkcjonowania tej linii.
1: Dlaczego to jest inwestycja taka innowacyjna na skalę Polski? Powstaje w Tuchowie, na terenie
0: oczyszczalni ścieków w Tuchowie.
1: Na czym polega ta innowacyjność?
0: Innowacyjność polega na tym, że w ramach tej inwestycji w zasadzie 99% odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków komunalnych zostanie przywrócone do środowiska. Wykorzystamy odpady, tutaj do tej pory odpady, które produkowane były, czyli osady ściekowe, piasek z piaskowników, ale również i zielone odpady, które zbieramy od mieszkańców z terenu gminy Tuchów. Będziemy również tutaj nabywać odpady zielone z innych gmin. W procesie uzyskamy dwa produkty, które wpływać będą pozytywnie na poprawę struktury gleby, wzbogacając je w składniki mineralne. Bardzo ważnym tutaj składnikiem

0: Składnikiem i czynnikiem w naszych glebach jest to poprawienie tej struktury biologicznej, przede wszystkim gleby. Mamy już to z decyzję ministerstwa w tym względzie.
1: Jakie właściwości ten nawóz będzie miał? To posłuży, nie wiem, dla rolników zwłaszcza, czy także działkowcy będą mogli...
0: Nawóz będzie taką strukturę granulową, ziemistą granulowaną. Będzie on mógł być wykorzystywany w 9 różnych obszarach, na które mamy pozwolenie. W obszarze rolnictwa, sadownictwa, również może być wykorzystywany w szkółkach leśnych, w szkółkach ogrodniczych. Jest również kierowany i jak najbardziej wskazany do rekultywacji, do poprawy struktury gleby. Oprócz składników bogactwa, składników mineralnych, również będą składniki chemiczne, takie jak azot, potas, magnez, dzięki wysokiej dawce wysokoreaktywnego wapna nawozowego, również będzie poprawiał strukturę gleby w zakresie kwasowości. Dodatek struktury bio spowoduje, że do gleby przekazane zostaną również frakcje biologiczne poprawiające strukturę gleby, użyźniającą tą glebę. Będzie po prostu element, który normalnie nazwalibyśmy kompostem, bo to będzie tak naprawdę kompost wymieszany z pozostałymi składnikami. Mam nadzieję, że w tym roku ruszymy z produkcją i będziemy udostępniać ten nawóz mieszkańcom, którzy będą chcieć z tego skorzystać.
1: Czyli coś nowego. Spółka na pewno liczy tutaj na zyski, planując sprzedaż tak i hurtową, indywidualną.
0: Planujemy sprzedaż. Oczywiście to wpłynie też na strukturę przychodów i na obniżenie kosztów funkcjonowania spółki. Już pierwsze w tym roku obniżki zaplanowaliśmy dla ścieków. Będzie to ponad 2 zł taniej dla mieszkańców, odbiorców z terenów gminy Tuchów, Ciężkowice, Ryglice.
1: A ile kosztuje ta inwestycja?
0: Inwestycja kosztuje około 5 milionów złotych. Uzyska dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako inwestycja, która wpisuje się w tak zwaną gospodarkę obiegu zamkniętego. Wsparcie jest na poziomie ponad 3 milionów złotych. Tu będziemy mieć umorzenie na poziomie 20% od razu po oddaniu do użytku i 20% później możemy się ubiegać po spłacie częściowo tej pożyczki. Pozostałe środki są środkami własnymi spółki komunalnej. I tak jak wspomniałem, wszystko zmierza ku szczęśliwemu końcowi tej inwestycji, która już trwa kilka lat, jeżeli chodzi o cały proces od projektowania, od pomysłu, poprzez projektowanie, poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej, przebrnięcie przez trudny proces certyfikacji w Ministerstwie Rolnictwa, bo mam nadzieję szczęśliwy finał, jaki
1: przed nami. Czyli będzie otwarcie ze wstęgą?
0: Oczywiście będzie ze wstęgą otwarcie, bo warto, aby pierwsza tego typu inwestycja w Małopolsce, ale również i w Polsce została dostatecznie rozpropagowana i być może stanowić będzie jakąś tam zachętę i motywację dla innych przedsiębiorstw, które działają w naszej branży.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i prezes spółki Do Rzeczy Białej.
0: Bardzo dziękuję.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
3: Reklama. Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor. Legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
4: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
8: 21 stopni już mamy, a będziemy jeszcze cieplej, bo termometry będą wskazywały nam dzisiaj 28 stopni, czyli dzisiejszy dzień naprawdę bardzo gorący. A do tego jeszcze spodziewane są opady deszczu i burze mogą występować, ale to w godzinach wieczornych i nocnych, ponieważ nadciąga ten chłodny front atmosferyczny z zachodu, który przemieszcza nam się na wschód. Na szczęście jeszcze do nas nie dotarł. Opady deszczu w nocy i jutro.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
8: Sytuacja biometeorologiczna korzystna. No i to, co lubimy a propos temperatur, no to powiem, często nas to dopada, że te skoki temperatur naprawdę są bardzo odczuwalne. I tak, dziś 28, a jutro 16 stopni. Czyli spadek o ponad nawet 10 stopni. No i taka temperatura będzie nam się utrzymywała już do końca tygodnia, 16-17, ale w przyszłym tygodniu już od poniedziałku znów wzrost temperatury powyżej 20 stopni. 28 minut nam zostało do godziny 9. My za chwilę jeszcze raz ulicę Tarnowa, no i też zaglądniemy do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, jak co wtorek oferty pracy, czyli coś dla tych, którzy szukają wymarzonej pracy, tak więc słuchajcie nas uważnie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej? Gastronomicznej? Kosmetologicznej? Grafiki i poligrafii cyfrowej, a może w nowoczesnej przestrzeni VR. W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Ciąg dalszej informacji dla zmotoryzowanych. No i przypominam o tym, żeby tutaj szczególnie zwracać uwagę na to wszystko, co się dzieje wokół nas. Mamy stuczkę parkingową, to Wola Rzędzińska pod sklepem. No, drodzy zmotoryzowani kierowcy, często do takich stuczek parkingowych nam dochodzimy. Tutaj pamiętajmy, że trzeba spoglądać na lusterko, bo często jeden samochód obok drugiego bardzo blisko parkuje, a później cofamy, no właśnie, i gdzieś za absorbowaniem tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, nie zauważymy, że gdzieś możemy tam uderzyć ten samochód albo obetrzeć ten pojazd, dlatego pamiętajcie, czasami warto wyjść z tego pojazdu, zobaczyć, jakie mamy odległości między tymi samochodami, tak żeby my spokojnie wyjechać i nie uszkodzić innych pojazdów i też swojego pojazdu nie uszkodzić. Bez zdarzeń drogowych poza tym na naszych drogach. I a propos naszych dróg, ja wiem, że za oknem 21, będzie 28, już lato coraz bliżej, ale spoglądnijmy na to, co było i co minęło, czyli spoglądnijmy, jak zima wyglądała, tegoroczna zima, bo mamy już podsumowanie, jak wyglądało zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025-2026 i powiem, że nie najlepiej to wygląda. Okazuje się, że to największe wyzwanie ostatnich lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała miesiące walki ze śniegiem, oblodzeniem i na nasze drogi trafiło niemal 469 tysięcy ton soli, a koszty utrzymania krajowej sieci przekroczyły 750 milionów złotych i to jest 13% więcej niż rok wcześniej, czyli dużo więcej soli, dużo więcej pieniędzy, no i wiemy, co za tym idzie. To nie tylko chodzi o to pieniądze, ale też chodzi o tą sól, która na tych naszych drogach zalegała, no i też tutaj mamy to na uwadze, że to wpływa na nasze środowisko, wpływa też na nasze pojazdy, a do zimowego utrzymania dróg wykorzystano 2664 pojazdy. Liczba wyjazdów sięgnęła ponad 118 tysięcy. No i to z użyciem soli, przypominam, 469 tysięcy ton, a w magazynach pozostało 279 tysięcy ton soli drogowej. Tak więc będzie trzeba pewnie tej soli uzupełnić, bo wygląda na to, że tej soli coraz więcej zużywamy na naszych drogach. Przechodzimy z zimy do lata, a dokładnie jeszcze wiosna w kalendarzu, ale lato coraz bliżej. Jak ta wiosna wygląda na naszych ulicach? Słonecznie, ale przypominam, zmiana pogody nam się szykuje, tak więc będą zmienne warunki nam panowały już od nocy. Na Rutowicza w miarę spokojnie, na Tuchowskiej stoimy od Drzymały, Konarskiego wzmożony ruch w obu kierunkach, krótki postój na Gumniskiej do Dąbrowskiego, krótki postój też na Szujskiego w okolicach Matejki Solidarności Klikowskiej, postój od 3 Maja Klikowska do Ronda Słowackiego Szkotni w kierunku Solidarności i Klikowska też sporo tych samochodów od Miętowej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Mościca, Aleja Katkowskiego, tutaj już bez problemów w obu kierunkach. Podobna sytuacja ulica Zbylitowska i Koszycka. No praktycznie do Sucharskiego tutaj bez problemów, od Sucharskiego bez postoju, ale troszeczkę trzeba będzie pewnie odstać, bo jeden samochód za drugim. Na szczęście płynnie to skrzyżowanie z ulicą Krakowską i Czerwoną będziemy pokonywać.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: A już za chwilę giełda pracy, oferty pracy na antenie radia RDN Małopolska.

0: RDN Małopolska.
1: I tak oto 13 minut przed godziną 9. My szybciutko przechodzimy do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Z nami już jest pani Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia. Dzień dobry, witam serdecznie pani Katarzyno.
2: Dzień dobry.
1: No i zaglądamy do ofert pracy. Tak się zastanawiam, czy dzisiaj mamy jakieś oferty dla księgowego, bo dzisiaj księgowy ma swój dzień. A wiemy, że księgowy, oj, w każdej firmie...
2: To filar.
1: Tak, filar potrzebny do księgowego, to zawsze tak idziemy z taką bardzo sympatią, bo to wiemy, że od księgowego różne rzeczy zależą, między innymi nasze wynagrodzenie, tak więc warto pozdrowić dzisiaj księgowego, ale też i księgowo, bo chyba większość księgowych, wydaje mi się, w firmach.
2: U nas jest pan księgowy.
1: U was jest pan, tak. Jak ma na imię pan księgowy? I wyszło szydło z worka. I pani Kasia nie wie, jak ma na imię księgowy.
2: Za rzadko chodzę.
1: Proszę bardzo. To znaczy, że nie ma potrzeby. Pani Kasiu, tak. Nie ma potrzeby posadzić do księgowego. Czyli dobre zarobki. Bo w sprawie zarobków to się chodzi do szefa przecież, tak, nie do księgowego. Tak. Księgowy to tylko sprawdza, czy wszystko idzie dobrym torem.
2: Tak, pozdrawiam panią Monikę.
1: Proszę, że tak powiem poszła pani Kasia po bandzie. Dobrze, pani Kasiu, zostawmy tego księgowego u was, ale pozdrawiamy wszystkich księgowych bez względu na to, jak mają na imię i księgowe, bo dzisiaj mają swój dzień, pamiętajcie. 9 czerwca 1907 roku powołano do życia Związek Buchalterów w Warszawie, który obejmował swym zasięgiem całe Królestwo Polskie. No i tak się zaczęło właśnie to świętowanie księgowych. No to teraz przejdźmy do ofert pracy. Co tam ciekawego pani przygotowała? Dokładnie Powiatowy Urząd Pracy, jakie ma oferty dla naszych radiosłuchaczy?
2: Na księgowego akurat nie mamy oferty, ale może ktoś znajdzie coś, co go zainteresuje. Osoba na stanowisku pracownik ogólnobudowlany. Wymagania: 2 lata doświadczenia, oprócz praktyki szkolnej, na samodzielnym stanowisku. Odpowiedzialność, dokładność w wykonywaniu pracy. Wykształcenie minimum podstawowe. Praca na terenie Tarnowa i okolic od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie od 5100 zł brutto do uzgodnienia. Osoba na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego ODMC powyżej 3,5 tony. Wymagania: wykształcenie średnie zawodowe, rok doświadczenia, mile widziane doświadczenia w prowadzeniu wywrotki, prawo jazdy kategorii C+E, aktualna karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji zawodowej, aktualne badania lekarskie i psychologiczne, mile widziane doświadczenie w pracy na wywrotce, praca w żabni od poniedziałku do piątku w ruchu ciągłym, godziny do ustalenia, wynagrodzenie od 8000 zł brutto. Osoba na stanowisku spawacz. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, praca w Niemczech od poniedziałku do piątku w przedziale godzin od 7 do 16. Pracodawca zapewnia dojazd i zakwaterowanie. Wynagrodzenie 14 tysięcy zł brutto. Fizjoterapeuta, fizjoterapeutka. Wymagania: rok doświadczenia na stanowisku, wykształcenie wyższe kierunkowe, prawo wykonywania zawodu, orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność obsługi sprzętu do fizykoterapii, znajomość podstaw anatomii, doświadczenie pracy w zespole, umiejętne wykorzystywanie wiedzy, mobilizacja osób starszych. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 lub od 8 do 16. Wynagrodzenie 5200 zł brutto. Asystent, asystentka kas samoobsługowych. Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne lub gotowość do ich wyrobienia. Chęć do pracy ukierunkowanej na klienta. Praca w Tarnowie na 2 zmiany od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22. Wynagrodzenie 5250 zł brutto. Osoba na stanowisku pracownik biura obsługi klienta. Wymagania: komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność za powierzone zadania i samodzielność w działaniu, umiejętność jasnego i spokojnego wyjaśniania zagadnień klientom, podstawowa obsługa komputera i systemów informatycznych, chęć nauki i rozwoju w branży telekomunikacyjnej, mile widziane doświadczenie w biurze obsługi klienta, podstawowa wiedza w zakresie usług telekomunikacyjnych, umiejętność pracy z klientem w sytuacjach problemowych, znajomość systemów lub programów do fakturowania, prawo jazdy kategorii B, orzeczenie o niepełnosprawności. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wynagrodzenie 4806 zł brutto. Osoba sprzątająca. Wymagania: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wykształcenie bez znaczenia. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 22. Wynagrodzenie 4806 zł brutto. Osoba na stanowisku lakiernik samochodowy. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe lub doświadczenie na stanowisku. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie od 4806 zł brutto do uzgodnienia. Dziękuję.
1: Ofertę pracy przekazywała Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Pani Kasiu, no nie słyszałem żadnych ofert dla wszystkich fanów piłki nożnej w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych albo w Meksyku. Są takie oferty? Coś jest dla fanów piłki nożnej w tamtych rejonach
2: świata? Myślę, że tutaj by się kolejka panów ustawiała.
1: No ustawiałaby się, bo przecież Mistrzostwa Świata w piłce nożnej już w czwartek, 11 się rozpoczynają. To wydaje mi się, że no, każdy by tak chciał być blisko stadionu, żeby zobaczyć to na żywo. No, prywatnie jest pani fanką piłki nożnej, czy nie bardzo?
2: Nie bardzo.
1: No to jako nie bardzo fankę piłki nożnej zapytam, bo mistrzostwa już się rozpoczynają. Faza grupowa 11 czerwca, czyli czwartek, dosłownie za dwa dni. Godzina 21. Meksyk, Republika Południowej Afryki, grupa A. Kto zwycięży? Za kim pani jest? Meksyk czy Republika Południowej Afryki?
2: Chyba Meksyk bym wybrała.
1: Proszę bardzo. No to dobrze. Ile? Ile? Jaki wynik?
2: Proponuję 4-2.
1: 4-2. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy za tydzień i sprawdzimy. Jedno, moi kochani, no, mnie tylko przeraża, że wszystkie spotkania, albo 21, albo 4-3 nad ranem. Kto o 4-3 nad ranem będzie oglądał, jak trzeba iść do pracy? Będzie trzeba iść do szefa i powiedzieć, szefie, nie na rano do pracy, tylko na popołudniu.
2: Tak.
1: Ciekawe, czy się szef zgodzi.
2: Chyba, że też jest fanem.
1: Wszyscy wtedy po południu do pracy, żeby można było sobie obejrzeć na spotkanie mecz. Dobrze, dziękuję serdecznie pani Katarzyno.
2: Dziękuję.
1: Spotykamy się za tydzień, jak zwykle oferty pracy wtorek przed godziną 9:00. A przypominam, tylko dwa dni zostały do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Oj, zacznie się szaleństwo. No to pozostajmy w Stanach Zjednoczonych. Red Box for America, a już za chwilę wiadomości.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 840 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
4: Mamo, tato, mam plan!
5: Jaki?
4: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
5: To brzmi jak marzenie.
4: Nie! To brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
6: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
4: I żadnych wymówek.
1: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Są ostrzeżenia przed burzami i upałem, o szczegółach już za chwilę. Nowy Sącz odzyska królewską perłę. W zamku powstaną hotel, restauracja i przestrzeń na wyjątkowe wydarzenia. Po raz pierwszy w parafii w Niedzieliskach w gminie Szczurowa odbędzie się piknik motocyklowy, o tym w tych wiadomościach. Wicemistrzyni i sensacja tegorocznego French Open Maja Chwalińska jest już w Polsce. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą występować niemal w całym kraju. Przy czym dla części województw Małopolskiego i Śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Aleksander Przoniak.
2: Jak informuje IMGW, w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu. Lokalnie mogą występować opady gradu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 75 km na godzinę. Wydane przez IMGW ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 23. Synoptycy ostrzegają również przed upałem. W części województw łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego temperatura maksymalna może wynosić około 30 stopni. Wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem będą obowiązywać od godziny 14 do 18.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Odbudowa Zamku Królewskiego w Nowym Sączu wkracza w decydującą fazę. Miasto wraz z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego wybrało już koncepcję przyszłej budowli. Zamiast nowoczesnej, futurystycznej wizji postawiono na klasyczny projekt, który ma nawiązywać do historycznego charakteru tego miejsca. Planowana kubatura odbudowanego zamku wyniesie aż 130 tysięcy metrów sześciennych. Obiekt ma pełnić nie tylko funkcję turystyczną, ale również biznesową i eventową.
3: Funkcja jest tutaj najważniejsza, dlatego że to nie ma być odbudowa dla odbudowy, tylko ma to służyć mieszkańcom Nowego Sącza, regionu. Ma to być oczywiście atrakcja turystyczna, ale także przewidujemy funkcję hotelową, restauracyjną, kawiarnię, centrum informacji turystycznej, ale także będą sale bawialne, takie, gdzie będzie można na przykład zorganizować wesele czy jakąś wielką imprezę, która przyciągnie na pewno zarówno mieszkańców, jak i turystów.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Obecnie trwa procedura zmian w planie ogólnym Starego Miasta, niezbędna do rozpoczęcia inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, odbudowa zamku ruszy w 2029 roku i potrwa od 2 do 3 lat. Więcej o planach związanych z odbudową nowosądeckiego zamku powiemy w dzisiejszym Pulsie Regionu o 15:30. Będzie wspólna modlitwa, błogosławieństwo kierowców i pojazdów, a także parada motocyklowa. Po raz pierwszy w parafii w Niedzieliskach w gminie Szczurowo odbędzie się piknik motocyklowy. Proboszcz ksiądz Mariusz Florek od lat jest miłośnikiem motocykli.
4: Tak, jest to moja pasja od dzieciństwa. Po dzień dzisiejszy motocykle są mi bardzo bliskie. W sumie to już będzie 5. parafia, gdzie organizuje z motocyklami takie wydarzenie, a w tej parafii w Niedzieliskach po raz pierwszy. Celem tego wydarzenia jest integracja przede wszystkim społeczności lokalnej, wszystkich przybyłych gości. Przy okazji chcemy zebrać środki na dzwonnicę, która została już wyremontowana.
1: Parafia w najbliższą niedzielę będzie przeżywać odpust. O 12:00 będzie msza święta z błogosławieństwem kierowców i pojazdów. O 13:15 rozpocznie się parada motocyklowa. Na boisku sportowym będzie czekać wiele atrakcji. Dla uczestników będą także przygotowane regionalne potrawy. Gwiazdą wieczoru o 19:30 będzie zespół góralski Bajeranty. Piknik zakończy zabawa pod gwiazdami. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wicemistrzyni i sensacja tegorocznego French Open Maja Chwalińska jest już w Polsce. Po powrocie w trakcie konferencji prasowej podziękowała za olbrzymie wsparcie, jakie otrzymała w trakcie ostatnich 3 tygodni. Pytana o jej receptę na sukces, Maja Chwalińska odpowiedziała, że jest to ciężka praca i cierpliwość.
5: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło. Chciałabym bardzo Wam podziękować za takie ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie. wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć.
1: Samolot oznaczony kodem LOT Maja z nową wicemistrzynią wielkoszlemową Mają Chwalińską wczoraj wylądował na lotnisku Chopina. W hali przelotów zgromadziły się tłumy fanów, którzy chcieli podziękować tenisistce za wspaniałą grę. Przynieśli ze sobą piłeczki tenisowe na autografy, szaliki i transparenty. Paryski sukces zapewnił Polsce poza uznaniem kibiców również potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: No powiem tak, że niebo troszeczkę mało błękitne, no i to słoneczko jakoś takie troszeczkę przymglone. Dziś maksymalnie 28 stopni, mamy 22. Przypominam, te chmury cały czas nadciągają z zachodu, będą się przemieszczać z zachodu na wschód i będzie zmiana pogody odczuwalna, i to konkretna, obniżona temperatura, zachmurzenie, opady deszczu. To opady deszczu już mogą występować i burze nawet w godzinach wieczornych w regionie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Deszcz może występować również w nocy. Jutro przelotnie nam popada jeszcze w czwartek oraz w piątek, nawet w sobotę i w niedzielę synoptycy zapowiadają nam przelot, opady deszczu i temperatury. No jutro spadek z temperatury, bo przecież 16 stopni z 28 to będzie duży odczuwalny spadek. Kolejne dni to 17-18 i takie temperatury będą nam się utrzymywać do niedzieli. Włącznie od poniedziałku już tutaj mamy wzrost tych temperatur 21, 22, 24 stopnie. To przyszły tydzień maksymalnie. No i więcej słońca, mniej chmur, mniej deszczu. To taka prognoza długoterminowa, czyli na najbliższe 2 tygodnie. 7,5 minuty mamy po godzinie 9. Wracamy do naszej muzyki, muzyki sprzed lat. Teraz zespół Status Quo, a za chwilę Simon & Garfunkel.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: To była autopromocja.

Mamma mia. I zespół Abba, 19 minut po godzinie 9. Teraz dmuchawce, latawce, wiatr, czyli taki wakacyjny utwór. No i pytanie, gdzie ten wiatr nas poniesie? Gdzie my spędzać będziemy wakacje? Bo o tych wakacjach coraz więcej już się teraz mówi. Spoglądamy, zaglądamy, ale też zaglądamy do naszego portfela, bo to jest też ważne. No bo przecież kierujemy się tym naszym portfelem. To decyduje o tym naszym wypoczynku, czy w kraju, czy poza granicami kraju, ale jak tak spoglądam na ceny, to wydaje mi się, że no, niektóre miejsca w kraju dużo droższe niż za granicą. Dlatego tutaj warto sprawdzić, przemyśleć dokładnie, jeżeli chcemy zaoszczędzić. Co się okazuje, że

ale też i warto tą lokalną kuchnię sprawdzić, dlatego tutaj analiza tego rynku wskazana. No właśnie, jak ten rynek wygląda, czyli ekonomia, już za chwilę, 9:30, do tego czasu dmuchawce, latawce, wiatr.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Rząd bierze pod lupę płacę minimalną w przyszłym roku. Do połowy czerwca swoją propozycję musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Resort pracy rekomenduje podwyżkę o 180 zł w stosunku do wynagrodzenia, które obowiązuje w tym roku. Ministerstwo Finansów studzi te zapędy. Ostateczna propozycja zostanie wypracowana na dzisiejszym posiedzeniu. Rada Ministrów zbiera się w południe. Sylwia Białek.
2: Płaca minimalna wynosi w tym roku 4806 zł. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by minimalne wynagrodzenie wynosiło w 2027 roku 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł. Resort Finansów z korektorem w dłoni te propozycje zmienia. Dziś do porozumienia będą musieli dojść ministrowie, a później pracodawcy, pracownicy i rząd będą mieli 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli to się nie uda, decyzję podejmie Rada Ministrów. Ministrowie zapoznają się także z informacjami dotyczącymi prognozowanych wielkości makroekonomicznych na przyszły rok. Zgodnie z przyjętymi dwa miesiące temu wieloletnimi założeniami wzrost PKB w 2027 roku ma wynieść 3,1%, a inflacja średnia roczna 2,5%. Rząd zajmie się również propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku.
1: Zmiany w lekarskim egzaminie końcowym, ustny egzamin specjalizacyjny oraz skrócenie stażu podyplomowego. To propozycje zmian w kształceniu lekarzy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Katarzyna Kęcka podkreśla, że chodzi o poprawę jakości kształcenia oraz lepszy dostęp pacjentów do opieki lekarskiej.
3: Mowa o skróceniu stażu podyplomowego o pół roku i jak nam się to w praktyce sprawdzi. Bo chcemy też, aby studenci byli przygotowywani w stabilny sposób. Mamy bardzo duży nacisk na kształcenie praktyczne studentów medycyny, wykorzystując przede wszystkim to, że w naszych uczelniach mamy centra symulacji medycznej.
1: Przygotowywana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty już budzi krytykę samorządu lekarskiego. Resort zdrowia zapowiada, że zmiany będą jeszcze konsultowane z Naczelną Radą Lekarską. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 2 miliardy 800 milionów euro. To siódma transza z pakietu wsparcia wynoszącego 50 miliardów euro od czasu jego zatwierdzenia w marcu 2024 roku. Beata Płomecka.
4: Pieniądze mają być przekazane na pokrycie bieżących wydatków i funkcjonowanie administracji publicznej. W sytuacji, gdy Ukraina nadal broni się przed rosyjską agresją, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier. Wraz z tą płatnością łączna pula unijnego wsparcia udzielonego w ramach pakietu dla Ukrainy wynosi 29,5 miliarda euro. Komisja przesłała pieniądze, bo pozytywnie oceniła reformy przeprowadzone przez Ukrainę w kilku strategicznych sektorach, takich jak zarządzanie finansami publicznymi, sądownictwo, energia, rolnictwo, cyfryzacja czy transformacja ekologiczna. Beata Płomecka, Bruksela.
1: Długie kolejki, nerwy i ryzyko spóźnienia na samolot. Tak mogą wyglądać tegoroczne wakacje milionów Brytyjczyków lecących do Europy. Linie lotnicze ostrzegają, że na niektórych lotniskach pasażerowie spędzają przy kontroli granicznej nawet 6 godzin. Linie lotnicze, wśród nich Ryanair i Wizz Air, zapowiadają, że nie będą czekać na osoby, które nie zdążą dotrzeć do bramki na czas. Z Londynu Anna Roczkowska.
5: Linie lotnicze obawiają się, że największe problemy pojawią się w szczycie sezonu wakacyjnego, gdy do Hiszpanii, Grecji, Portugalii czy Francji ruszą miliony brytyjskich turystów. Według przedstawicieli branży już teraz na niektórych lotniskach tworzą się długie kolejki do kontroli granicznej. Przyczyną problemów jest nowy unijny system rejestracji podróżnych spoza Unii Europejskiej. Brytyjczycy będą musieli przy pierwszym wjeździe do strefy Schengen zostawić odciski palców i zrobić zdjęcie twarzy. Cała procedura trwa tylko kilka minut, ale przy tysiącach pasażerów dziennie może znacząco wydłużyć odprawę. Przewoźnicy ostrzegają, że osoby, które przyjadą na lotnisko zbyt późno, mogą po prostu nie zdążyć na swój samolot. Irlandzkie linie Ryanair podkreślają, że przewoźnicy nie będą opóźniali odlotów z powodu pasażerów stojących w kolejce do kontroli paszportowej. Podobne ostrzeżenia wydał Wizz Air. Branża lotnicza apeluje do władz Unii Europejskiej o takie wdrażanie nowych przepisów, aby nie sparaliżować ruchu turystycznego w środku wakacji.
1: PKO Bank Polski z nową kampanią edukacyjną Reklamy. Reklamy, które kłamią. Bank pokazuje w niej mechanizmy, których używają cyberprzestępcy, jak manipulują emocjami i wykorzystują pośpiech strach, ciekawość i chęć szybkiego zysku. Wiceprezes PKO BP Piotr Mazur podkreślił, że choć polski sektor bankowy jest jednym z najbezpieczniejszych na świecie, to można się spodziewać wzrostu ataków ze strony cyberprzestępców.
6: Będzie rosła dlatego, że coraz bardziej jesteśmy online, jesteśmy bardziej zamożni, ale też starzejemy się, a ta grupa jest bardziej podatna na tego typu ataki. I ostatni argument, AI. AI, który powoduje, że przygotowanie transakcji oszukańczych dla przestępców stało się dużo tańsze. A biznes związany z oszustwami finansowymi to jest po narkotykach drugi najbardziej dochodowy biznes i to biznes o mniejszym poziomie ryzyka.
1: PKO Bank Polski przypomina, że najczęstsze oszustwa to fałszywe inwestycje, oszustwa telefoniczne, podszywanie się pod banki i instytucje, oszustwa związane z zakupami, sklepami online i wyłudzenia BLIK.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Było o podróżach, proszę pamiętać, na lotnisku. Raz, że kolejki, dwa, trzeba pamiętać o tym bagażu podręcznym, żeby wymiary się zgadzały, bo to też tutaj my możemy tego czasu troszeczkę stracić i co się okaże, że samolot odleci. Oj, to nie byłoby zbyt dobre. Pogoda 28 stopni maksymalnie, my mamy 22 słonecznie, ale uwaga, nadchodzi zmiana pogody i ze wschodu, tutaj, a dokładnie z zachodu na wschód, front chłodny.
7: Naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Na krańcach zachodnich naszego kraju już ten front chłodny jest odczuwalny. On się będzie przemieszczał na wschód naszego kraju i obniżenie temperatury, zachmurzenie, opady deszczu i te opady deszczu również spodziewane są u nas w nocy, w godzinach wieczornych. Synoptycy nam zapowiadają jutro też opady deszczu, ale nie jest źle mimo wszystko, bo jeżeli my spoglądniemy do kalendarza i przeniesiemy się do roku 1951 i dokładnie 9 czerwca, Lemborg, czerwcowe minimum temperatury w Polsce, ile wynosi? Siło? Minus 3 stopnie. Minus 3 stopnie to był 1951, a my dzisiaj mamy tutaj w regionie tarnowskim 22 stopnie, ma być 28, tak więc nawet te spadki temperatury, tak jak jutro synoptycy nam zapowiadają, że będzie 16 stopni, to nic w porównaniu do tego minus 3, co było przed laty. 23 minuty nam zostało do godziny 10. Przypominam dzisiaj retro wtorek, hity sprzed lat, teraz zespół OMD.

0: konfekcjerów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Mamo, tato, mam plan!
5: Jaki?
4: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
5: To brzmi jak marzenie.
4: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
0: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
4: I żadnych wymówek.
6: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Po reklamie.

od Papugami Czesław Niemen. Jeden z najbardziej kultowych polskich przebojów. No i nazwa klubu, którym fascynował. Między innymi też i Czesława Niemena, bo przecież to szczeciński klub, bardzo popularny w latach 60. i 70. Co ciekawe, piosenka kojarzona z Czesławem Niemenem, ale tak naprawdę to po raz pierwszy w 1963 roku na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie wykonał zespół Czerwono-Czarni z wokalistą Józefem Ledeckim. No i prawdziwa historia. Pod Papugami jest szeroko niklowany bar. No nie wzięła się znikąd. Autor tekstu, poeta i dziennikarz Jan Gałkowski, który zainspirował się właśnie legendarnym szczecińskim lokalem o tej nazwie. Pod Papugami. 9 minut nam zostało do godziny 10. No i takie perełki muzyczne. W każdy wtorek przypominam na antenie Radia RDN Małopolska. Teraz kolejna perełka. Zespół Erasure, a już za chwilę król rock'n'rolla Elvis Presley.

0: Głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Decyzja w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy dziś lub jutro. Pociągi wracają na trasę Nowy Sącz-Marcinkowice już od niedzieli, nawet 14 kursów dziennie. Ludzie toną w ciszy i samotności. Przed sezonem letnim ratownik wyjaśnia, jak dochodzi do tragedii. W tych wiadomościach także zaproszenie na pielgrzymkę słuchaczy i pracowników RDN na Jasną Górę. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Dziś, najpóźniej jutro poznamy decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełańskiemu ordera Orła Białego. Orderu Orła Białego. Taką informację usłyszeli dziennikarze z otoczenia prezydenta. Wczoraj w tej sprawie obradowała kapituła Orderu Orła Białego. W rezydencji prezydenta w Juracie spotkali się wszyscy członkowie kapituły. Obrady trwały kilka godzin. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Na razie mamy niewiele oficjalnych informacji o spodziewanej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Wczorajszy wpis na platformie X rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza mówi jedynie o tym, że odbyła się dyskusja, a prezydent podejmie decyzję w stosownym czasie. Ten czas, jak ustaliłam, nastanie szybko, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Z moich ustaleń wynika również, że wczorajsze posiedzenie kapituły przebiegało spokojnie, debata była szeroka i pogłębiona. Nie było jednak jednomyślności wśród jej członków. Wiemy również, i to także usłyszałam z otoczenia prezydenta, że członkowie kapituły zostali poproszeni o wstrzymanie się od medialnych wypowiedzi do czasu ogłoszenia decyzji Karola Nawrockiego. A sama inicjatywa odebrania orderu ma związek z nadaniem przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Już od 14 czerwca, czyli od najbliższej niedzieli, mieszkańcy Sądecczyzny ponownie skorzystają z połączeń kolejowych na trasie Nowy Sącz-Marcinkowice. Wraz z wejściem w życie korekty rocznego rozkładu jazdy uruchomionych zostanie 14 par pociągów w dni robocze oraz 9 par w weekendy i święta. Informację tę przekazał marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Powrót pociągów na ten odcinek stał się możliwy dzięki zakończeniu modernizacji torów i infrastruktury na fragmencie linii kolejowej numer 104. To pierwszy widoczny efekt jednej z największych inwestycji kolejowych w regionie, czyli projektu Podłęże Piekiełko.
3: Bardzo ważne jest to, że to jest jeden z elementów dużego projektu, strategicznego projektu dla Polski, dla Małopolski, połączenia kolejowego Kraków Podłęże Piekiełko. W ramach tego połączenia pierwszy element już zostaje oddany mieszkańcom na odległości blisko 10 km pomiędzy Marcinkowicami a Nowym Sączem. Pociągi będą dedykowane pasażerom oraz turystom, którzy w okresie wakacyjnym będą przebywać na terenie Sądecczyzny.
1: Linia numer 104 łączy Nowy Sącz z Chabówką. Jej przebudowa wraz z budową nowej linii numer 622 Podłęże Szczyrzyc, Tymbark Mszana Dolna ma w przyszłości znacząco skrócić czas podróży między południową Małopolską a Krakowem, który może wynieść zaledwie godzinę. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla pasażerów. Od 14 czerwca ponownie będzie można dojechać pociągiem z Muszyny do słowackiego Popradu. Z kolei od wakacji na tory wróci popularny pociąg kolei małopolskich Włóczy-Kij, kursujący między Jasłem a Krynicą Zdrojem. Pociąg będzie jeździł w sobotę i niedzielę aż do połowy września. My nie zdajemy sobie sprawy, co tak naprawdę znaczy utonięcie, twierdzi ratownik wodny Ireneusz Skoczeń. Przedstawiciel tarnowskiego WOPR-u tłumaczy, jak rozpoznać, że osoba w wodzie potrzebuje pomocy i w jaki sposób takiej pomocy bezpiecznie udzielać. Ireneusz Skoczeń zwraca uwagę, że w społeczeństwie często słyszymy o utonięciach, jednak nie zawsze wiemy, jak wygląda mechanizm takiej tragedii.
4: Często mówimy utopienie. Utopić to można kamień, ale utonąć to stracić życie poprzez zalanie dróg oddechowych wodą. I często ludzie tak powierzchownie mówią, a musimy zdać sobie sprawę z tego, że następuje rozstrój organizmu, kiedy woda przedostaje się. Człowiek chce złapać powietrze, a tutaj woda zalewa jego górne drogi oddechowe i wtedy zaczyna się panika, wtedy zaczyna tonąć.
1: Całej rozmowy będzie można posłuchać dzisiaj w Pulsie Regionu po godzinie 16:00.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Serce matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem odbędzie się pielgrzymka słuchaczy i pracowników Radia RDN na Jasną Górę. Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy za wierzenie Matce Bożej oraz budowania więzi tworzących wspólnotę radia. Hasło pielgrzymki nawiązuje do przesłania papieża Leona XIV, który w swoim orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zwrócił szczególną uwagę na potrzebę budowania autentycznych relacji międzyludzkich opartych na prawdzie, szacunku i wzajemnym słuchaniu. Dyrektor radia, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek podkreśla, że pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Pani będzie okazją do przyjęcia i realizowania tego przesłania w codziennym życiu oraz działalności medialnej. Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja to zaproszenie do odkrywania wartości spotkania, dialogu i wspólnoty, podkreśla ksiądz Jan Bartoszek.
5: Papież w tym liście pisze o tym, aby ocalić głosy i twarze. Udajemy się na Jasną Górę przed oblicze Matki Bożej, gdzie mamy przedstawioną do kontemplacji twarz Maryi, tą pociętą twarz, która wzbudza w nas właśnie poczucie takiego realizmu. I chcemy też zaakcentować to budowanie relacji. Papież mocno podkreśla w przesłaniu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu właśnie prośbę, abyśmy ochronili przed sztuczną inteligencją, czy w dobie sztucznej inteligencji, właśnie ludzkie głosy i twarze.
1: Wyjazd pielgrzymki zaplanowano na 1 lipca. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz zapisów można znaleźć na stronie internetowej Radia RDN.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W czerwcu pełnia sprowadza burzę, a ostatnia kwadra zaś deszczem dużym. To przysłowie na dziś. I a propos tych burz, no spodziewane są te burze w godzinach wieczornych. Zapowiadają nam synoptycy w regionie tarnowskim. Temperatura w ciągu dnia to 28 stopni. Mamy 25 stopni już prawie, sporo słońca, ale nadciągają chmury i te chmury przemieszczają się cały czas z zachodu na wschód.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dziś koszulka z krótkim rękawem, okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem, ale już jutro płaszcz przeciwdeszczowy i parasol. Synoptycy zapowiadają nam jutro opady deszczu, 16 stopni i wydaje mi się, że koszulka jutro to już z długim rękawem. No i taka pogoda nam się może utrzymać do końca tygodnia, czyli czwartek, piątek, sobota, a nawet i niedziela. Temperatura od 17 do 18 stopni i przelotne opady deszczu w nocy 10-12 stopni.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

od Chili Peppers. O, zrobiło się gorąco, no to wszystko za sprawą papryczek. My 16,5 minuty mamy po godzinie 10:30 wiadomości kulturalne. A propos wiadomości kulturalnych, no szykuje nam się rewolucja. Rewolucja nam się szykuje koncertowa i powiem, że bardzo dobrze, że szykuje nam się taka rewolucja w kulturze, a dokładnie rewolucja koncertowa. O co chodzi? No, otóż znana amerykańska piosenkarka ogłosiła trasę koncertową. No to nic nowego, bo przecież trasa koncertowa to standard, ale ta trasa może zapoczątkować nowy trend na rynku. Na czym ten trend polega? Otóż artystka Phoebe Bridgers poinformowała fanów, że na jej nadchodzących koncertach nie będą mogli nagrywać występów ani robić zdjęć. Będzie całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Pytanie tylko, czy inne gwiazdy pójdą jej śladem? Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, bo ci, którzy chodzą na koncerty, no i obserwują te koncerty, to zamiast, no właśnie, są takie osoby, które wczuwają się i odbierają ten koncert całym sobą, ale są tacy, którzy cały czas robią zdjęcia, fotografują, filmują i tak naprawdę nie skupiają się na tym, co się dzieje na scenie, nie słuchają muzyki, tylko skupiają się, czy dobre zdjęcie, czy ładnie wyszedłem na tym zdjęciu. Dlatego wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Zakaz używania telefonów komórkowych, a przy okazji nie będzie rozpraszało też i innych, bo czasami ten telefon też zadzwoni w trakcie koncertu, a to chyba najgorsze, co może się wydarzyć, bo to przeszkadza i osobie, która słucha tego koncertu, ale też i przeszkadza muzykom, bo ten dźwięk z tych telefonów to często właśnie i dochodzi również na scenę. Tak więc pytanie tylko, czy inne gwiazdy pójdą śladem właśnie Phoebe Bridgers? Zakaz używania, całkowity zakaz używania telefonów podczas koncertu.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
0: Po reklamie.

0: Easy come, easy go, czyli zespół 2 plus 1. A przypominam, dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Przyjaciela. No właśnie, a prawdziwa przyjaźń to nie tylko wsparcie psychiczne, ale też taki zastrzyk endorfin. No i warto pamiętać, że mózg traktuje przyjaciół i rodzinę w podobny sposób. Badania pokazują, że silna więź aktywuje te same obszary odpowiedzialne za bezpieczeństwo i tożsamość. Tak więc proszę nie zapominać o swoich przyjaciołach. No ja proponuję właśnie przyjaciół. No to nie tylko kultowy serial Przyjaciele, czyli taka kopalnia zaskakujących faktów, no i też wyjątkowej muzyki. Ta muzyka z tego serialu już za chwilę brzmi, bo to zespół The Rembrandts, ale też warto z tego swojego przyjaciela gdzieś zabrać. No i pytanie teraz, gdzie z nim się udać, na co się wybrać? No to proszę posłuchać, bo teraz będziemy wam podpowiadać.
1: Wiadomości kulturalne.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Młodzi wokaliści wystąpią w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie. Zbliża się 9. edycja muzycznego wydarzenia Tarnów ma głos. Uczniowie szkół wezmą udział w konkursie, który odbędzie się w środę i w czwartek w Pałacu Młodzieży. Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 10. Zmagania wokalistów oceniać będzie jury, a na zwycięzców czekają nagrody. Będzie to m.in. rozmowa na antenie Radia RDN Małopolska i prezentacja utworów. Laureaci wystąpią podczas koncertu, który odbędzie się w piątek o godzinie 19 w Amfiteatrze Letnim. Gościem koncertu będzie Nikodem Liro z zespołem. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. W Nowym Sączu w czwartek rusza Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L'Arte Organica. To cykl koncertów organowych, recitali oraz koncertów kameralnych z udziałem organów nawiązujący do tradycji zapoczątkowanej w latach 70. w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu z inicjatywy profesora Jana Jargonia z Akademii Muzycznej w Krakowie. Podczas koncertów wystąpią wirtuozi organów w muzyce z Polski i z zagranicy. Obok kompozycji wielkich klasyków Bacha, Händla, a także utworów dawnej muzyki polskiej będzie można usłyszeć muzykę organową rzadko prezentowaną w Polsce, na przykład kompozytorów meksykańskich czy urugwajskich. Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L'Arte Organica potrwa od 11 czerwca do 9 lipca. Pierwszy koncert już w czwartek w Sądeckiej Bazylice. W koncercie zatytułowanym Dawni Mistrzowie na organach zagra Kuli Eriksson z Estonii. Początek o godzinie 18.30. Wstęp jest wolny. Pierwszy raz w parafii w Niedzieliskach to gmina Szczurowa odbędzie się piknik motocyklowy. Będzie wspólna modlitwa, błogosławieństwo kierowców pojazdów, a także parada motocyklowa. Proboszcz ksiądz Mariusz Florek od lat jest miłośnikiem motocykli. Parafia w najbliższą niedzielę będzie przeżywać odpust. O 12.00 będzie msza święta z błogosławieństwem kierowców i pojazdów. O 13.15 rozpocznie się parada motocyklowa. Na boisku sportowym czekać będzie wiele atrakcji. W ich przygotowanie włącza się także grupa młodzieżowa.
3: Łączy nas wiara, pasja, wolność i braterstwo, dlatego zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału i spotkania się razem z nami i spędzenia miło czasu.
4: Po paradzie motocyklowej wyjedzie druga grupa rowerowa, która przyjedzie na stadion, gdzie będzie się odbywała impreza.
5: Bardzo się cieszę, że właśnie w naszej wspólnocie Niedzieliska jest organizowany właśnie taki piknik motocyklowy. Przyjadę z rodziną.
6: Na boisku sportowym będzie wiele atrakcji, takie jak na przykład bigot myśliwski z dziczyzny dla motocyklistów gratis. Występy dzieci i młodzieży, które organizuje nasza szkoła podstawowa Niedzieliska. Konkursy sportowe z nagrodami, dmuchańce dla dzieci. Do wygrania będą różne nagrody, m.in. skuter, rowery.
2: Mówili Julia, Antoni, Milena, Sebastian. Dla uczestników będą także przygotowane regionalne potrawy. Gwiazdą wieczoru o 19.30 będzie zespół góralski Bajeranty. Piknik zakończy zabawa pod gwiazdami. Podczas tego wydarzenia będą zbierane datki na dzwonnicę, która została już wyremontowana. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci w wieku od 3 do 9 lat wraz z opiekunami do udziału w literacko-teatralnej zabawie, która odbędzie się w sobotę przy scenie w parku imienia Ireny Styczyńskiej w Nowym Sączu. Pan poeta zabierze uczestników do świata wyobraźni, humoru i dobrej zabawy. Podczas spotkania z bohaterami jego książek dzieci wyruszą w pełną śmiechu i przygód podróż. Będzie to interaktywne wydarzenie, które zostało stworzone z myślą o najmłodszych odbiorcach kochających ruch, śpiew, wspólne zabawy i angażujące historie. W trakcie spotkania dzieci będą aktywnie uczestniczyć w opowieściach, razem z prowadzącym będą śpiewać, odpowiadać na pytania, wykonywać zadania ruchowe oraz współtworzyć przebieg wydarzenia. Ta akcja rozpocznie się o 14.00, wstęp jest wolny. finale kończącym projekt Instytutu Pileckiego Pamięć Miejsca, Miejsca Pamięci weźmie udział 40 zespołów z 27 miejscowości całej Polski, w tym także z naszego regionu. Dwudniowy zjazd uczestników projektu odbędzie się w piątek i w sobotę w warszawskiej siedzibie Instytutu przy ulicy Siennej. Ogólnopolski projekt Pamięć Miejsca, Miejsca Pamięci polega na odkrywaniu, badaniu i dokumentowaniu historii związanych z lokalnymi miejscami pamięci. Od lutego do maja uczestnicy realizowali zadania projektowe i wysyłali sprawozdania do Instytutu. Reprezentanci wszystkich zespołów, które ukończyły projekt, przyjadą do Warszawy na dwudniowy zjazd, podczas którego w siedzibie Instytutu przedstawią efekty kilku miesięcy swojej pracy na specjalnie przygotowanych stoiskach. Grupa reprezentująca Szkołę Podstawową imienia księdza Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich pomyślnie ukończyła zadania ogólnopolskiego projektu historycznego Instytutu Pileckiego i zakwalifikowała się do finału. Wezmą w nim udział także grupy ze szkół z Bystrej, Biecza, Bochni i Binarowej.
1: To były wiadomości kulturalne.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Słonecznie 25 stopni, maksymalnie 28, ale czekają nas zmiany w pogodzie, burze, dopady deszczu i taka pogoda będzie nam towarzyszyła do niedzieli. Spadek temperatury z 28 na 16 stopni. Jutro w nocy ma być 15, opady deszczu w nocy, również te opady deszczu. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela to przelotne opady deszczu. No i te chmury, które nadciągają do nas.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Z zachodu na wschód przemieszczają nam się te chmury deszczowe, chmury burzowe, ale może nie będzie tak źle. Zdjęcia satelitarne nam cały czas pokazują, że tylko na zachodnich krańcach na razie te chmury dominują i wygląda na to, że troszeczkę jakby skręcały, przemieszczały się z południowego zachodu na północny wschód. No to może, kto wie, może ominie tutaj region nasz tarnowski. Oby tak było, abyśmy się mogli cieszyć ładną pogodą. Wracamy do tych naszych przyjaciół, bo przypominam dzisiaj w kalendarzu Dzień Przyjaciela. Jak Dzień Przyjaciela, to też i filmowo. A propos wydarzeń kulturalnych, filmowo, to zaglądamy do amerykańskiego serialu komediowego o grupie przyjaciół, którzy mieszkają na Manhattanie, czyli Ross, Rachel, Ursula, Chandler, Monika, no i oczywiście Joy, czyli Przyjacielem. Serial bardzo popularny w latach szczególnie 1994-2004, chociaż w dalszym ciągu popularny, wyświetlony ponad setce krajów. No i piosenka, która temu serialowi towarzyszy, czyli grupa The Rembrandts i Przyjaciele.

0: Reklama.
1: Mamo, tato, mam plan!
2: Jaki?
1: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
2: To brzmi jak marzenie.
1: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
3: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
1: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.

Trzeba nam wielkim wody i Maryla Rodowicz, retrotrakowa przez samą godziną 11. A propos, no właśnie, tego, co nam potrzeba, no to potrzeba nam wolnego urlopu, wakacji. Te wakacje coraz bliżej. A samo słowo wakacje pochodzi z języka łacińskiego, vacatio, i oznacza uwolnienie lub zwolnienie z obowiązków. No i odliczamy już te godziny. Są tacy, którzy może odliczają już minuty do tego zwolnienia z obowiązków, żeby można było sobie wypocząć. No, między innymi właśnie nad wodą. Ale są tacy, którzy zamiast wody wybierają górę. To pamiętajcie, jeżeli wybieracie się w góry, sprawdzamy obowiązkowo prognozę pogody przed każdym wyjściem, bo wiemy, że w górach ta pogoda szybko się nam zmienia. 9 do 11, In Excess, no i za chwilę Universe. Przypominam, retro wtorek, hity sprzed lat, a punktualnie o 11 wiadomości.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
0: Po reklamie.
2: RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: 103,6 FM. RDN Małopolska.
1: Już za chwilę Hiszpania i pożar w Andaluzji. Z ogniem walczy 270 strażaków. Zaprosimy też na festyn dzielić chleb z głodnymi. Ten już w najbliższą niedzielę w Nowym Sączu. Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ponad 360 osób zostało ewakuowanych ze swoich domów z powodu rozległego pożaru lasu na południu Hiszpanii. Ogień podsycany przez silny wiatr nadal pozostaje poza kontrolą. Strażacy przez całą noc walczyli z szybko rozprzestrzeniającymi się płomieniami. Jednak jak mówią, trudne warunki pogodowe utrudniają opanowanie żywiołu. Jest bardzo wiecznie, wokół rozciągają się pastwiska, a dostęp jest utrudniony, ponieważ wiele gospodarstw jest ogrodzonych. A w akcji gaśniczej uczestniczy w sumie 270 ratowników. Do działań skierowano także śmigłowce gaśnicze i funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Na razie nie wiadomo, jak duży obszar został objęty pożarem.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jechał po alkoholu i mimo zakazu. Mieszkaniec powiatu gorlickiego ponownie odpowie przed sądem. Konsekwencje mogą być w tym przypadku surowe. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
2: Jadący przez Białą Niżną w gminie Grybów 26-latek zjechał swoim BMW na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się z Volkswagenem oraz wjechał w ogrodzenie pobliskiej posesji. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci, przeprowadzili badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że kierujący osobówką miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Okazało się też, że mieszkaniec powiatu gorlickiego posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a wcześniej był już karany za to przestępstwo. Mężczyzna został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania samochodem pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy, czyli w okresie orzeczonego zakazu. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Dodatkowo mężczyzna odpowie za spowodowanie kolizji.
1: Dochód z parafialnego festynu rodzinnego w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu będzie przeznaczony na ubogich i potrzebujących. Wydarzenie Dzielić chleb z głodnymi odbędzie się już w najbliższą niedzielę na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku. Działania parafialnego zespołu Caritas przy Sądeckiej Bazylice to też cicha, codzienna, ale też cykliczna praca, którą nie zawsze widać. To bardzo szeroka pomoc, mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz ksiądz prałat Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty, a zarazem kustosz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu.
3: Kuchnia Caritas, tutaj są ciepłe posiłki, jak również czasami też wydawane są jakieś tak prowiant, można sobie zabrać do domu. Też cyklicznie, 2 razy w miesiącu, jeżeli jest taka potrzeba, to częściej. Rozdajemy artykuły spożywcze dla osób potrzebujących. Mamy parę dziesiąt takich rodzin, którym systematycznie pomagamy. Też taką naszą pomocą jest pomoc w realizacji recept.
1: Parafialny festyn rozpocznie się o godzinie 13:00. Szykuje się wiele atrakcji dla całych rodzin, m.in. gastronomia, gry, zabawy i loteria, czy występy artystów i zespołów muzycznych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pogwizdani. Parafia zachęca też, aby przygotować ciasta na festyn, które będzie można przynosić do punktu Caritas przy Placu Kolegiackim 4 w sobotę w godzinach od 16:00 do 18:00. A Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.
0: Z życia kościoła.
1: Tymczasem pierwszy raz w parafii w Niedzieliskach w gminie Szczurowa odbędzie się piknik motocyklowy. Będzie wspólna modlitwa, błogosławieństwo kierowców i pojazdów, ale też parada motocyklowa. Proboszcz ksiądz Mariusz Florek od lat jest miłośnikiem motocykli.
4: Tak, jest to moja pasja od dzieciństwa. Po dzień dzisiejszy motocykle są mi bardzo bliskie. W sumie to już będzie 5. parafia, gdzie organizuję z motocyklami takie wydarzenie, a w tej parafii w Niedzieliskach po raz pierwszy. Celem tego wydarzenia jest integracja przede wszystkim społeczności lokalnej, wszystkich przybyłych gości. Przy okazji chcemy zebrać środki na dzwonnicę, która została już wyremontowana.
1: Parafia w najbliższą niedzielę będzie przeżywać odpust. O 12:00 będzie msza święta z błogosławieństwem kierowców i pojazdów, a o 13:15 rozpocznie się parada motocyklowa. Patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Opalamy się już na brąz, 26 stopni, będzie 28. Proszę pamiętać, żeby nie przesadzać tym opalaniem. Kremy z filtrem, okulary przeciwsłonecznym. Chociaż dziś to słońce nam będzie towarzyszyło, to już jutro opady deszczu nam zapowiadają synoptycy i chmury. Jutro 17 stopni, w nocy 15, dziś maksymalnie 28. I przypominam, że już w godzinach wieczornych może nam popadać i mogą występować również burze.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Święty Jan Paweł II uczy nas, że rodzina wielopokoleniowa to najpiękniejsza szkoła wartości. Mówił w audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II ksiądz dr habilitowany Marek Klus, profesor UPJP2 w Krakowie. Seniorów w naszym regionie przybywa, wielu z nich wymaga opieki całodobowej, co staje się dużym wyzwaniem dla całej rodziny. Tematem kolejnej audycji była etyka opieki nad starzejącymi się rodzicami.
3: Cześć wynikająca z czwartego przykazania to przede wszystkim uznanie niezbywalnej godności człowieka, która nie zależy od jej zdrowia czy przydatności społecznej. Cześć oznacza przede wszystkim głęboką postawę serca. U świętego Jana Pawła II wdzięczność jest naturalną odpowiedzią na dar życia. W Małopolsce, w naszej kulturze, zawsze rozumieliśmy, że opieka nad rodzicami to nie jest jakiś prawny ciężar, ale spłata długu miłości. To jest obecność, która mówi seniorowi: jesteś dla mnie kimś ważnym. Choć teraz to ja muszę podać ci rękę.
2: Audycji w ramach cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II można posłuchać w każdy czwartek o 13:15 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a archiwalne audycje znajdziecie na rdn.pl. Wspominali swoją patronkę świętą Jadwigę dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu. Polska Królowa jest wzorem na co dzień. W jej liturgiczne wspomnienie cała społeczność uczniów, nauczycieli obchodziła święto szkoły. Podtrzymujemy te ważne dla nas tradycje i skupiamy obchody wokół postaci świętej Jadwigi, mówi dyrektor Elżbieta Kawik.
4: Patronka przekazuje nam najważniejsze wartości, które staramy się wpajać dzieciom: pasję, zaangażowanie, uczciwość, wierność. To przyświeca najbardziej naszej szkole. Dzisiaj nie festiwal młodych talentów, tak jak kiedyś to bywało. To jest taki festiwal prezentacji naszych talentów ogólnie. Czyli dajemy szansę każdemu, kto czuje się utalentowany.
2: W ramach święta szkoły cała społeczność uczestniczyła w mszy świętej i w pochodzie ulicami miasta. Później młodzież prezentowała swoje zdolności w ramach koncertu Talent. Wiara najlepiej rozwija się we wspólnocie i w drodze z innymi, podkreśla diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej ksiądz dr Tomasz Chrupek. 16 czerwca w sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają jeszcze tylko do czwartku. To będzie wspólne świętowanie i uwielbienie Boga za dar bierzmowania.
5: Przede wszystkim chcemy uwrażliwić też młodych, że jednak też się coś wydarzyło. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że tak jak po pierwszej komunii świętej organizuje się pielgrzymkę po to, żeby jeszcze bardziej i mocniej podkreślać w sercach tych dzieci, co się dokonało w ich życiu, to myślę, że tak analogicznie jest z sakramentem bierzmowania, że nie jest to coś tylko i wyłącznie tradycyjnego do przyjęcia, ale coś, za co tak naprawdę powinniśmy podziękować, bo jest to przede wszystkim sakrament, który też ma swoje określone skutki i też, żeby jeszcze bardziej może uzmysłowić to młodym, to organizujemy takie wydarzenie.
2: Z młodzieżą spotka się biskup tarnowski Andrzej Jerz, który będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej. Zapisy, przypominam, trwają przez formularz internetowy jeszcze tylko do czwartku. To będzie modlitwa za rodzinę i z udziałem rodzin. W niedzielę 21 czerwca w Starym Sączu odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza będzie sprawowana o godzinie 11 na ołtarzu papieskim. Transmisję przeprowadzi radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: Diecezjalne święto rodziny ma na celu przede wszystkim wzmocnić rodzinę. Ten dzień przeżywamy tego roku jako szczególne ukierunkowanie na słowa świętego Jana Pawła II, które wyraził w dokumencie Rosarium Virginis Maria, czyli dokumencie o różańcu, w którym podkreślił, że warto i trzeba modlić się z rodzinami i za rodzinę. I Jan Paweł II podkreślał, że rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje. Modlitwa łączy. Łączy z Bogiem, ale też łączy z sobą nawzajem. Zachęcamy więc do tej wspólnej modlitwy.
2: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ksiądz dr Piotr Cebula. Przed mszą świętą o godzinie 10:20 rozpocznie się modlitwa różańcowa w intencji rodzin. Natomiast po liturgii będzie festyn rodzinny przy diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu. Dodam jeszcze, że grupy zorganizowane należy zarejestrować się przez internetowy kwestionariusz.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
1: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Już za chwilę politycy o ewentualnym odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Otwarcie nowego stadionu piłkarskiego w Tarnowie Mościcach coraz bliżej.
1: Stadion piłkarski przy ulicy Czerwonych Kronów 16 zostanie oficjalnie otwarty 20 czerwca.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Odebrać czy zostawić? Politycy są podzieleni w sprawie ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Chce tego m.in. prezydent Karol Nawrocki. Powód: nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojskowych. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska uważa, że działanie prezydenta Nawrockiego jest zbyt pochopne, bo przede wszystkim trzeba rozmawiać.
3: Dyplomacja przede wszystkim wymaga rozwagi, wymaga spokoju. Ma nie od razu rzucać te największe siły.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przekonuje, że odebranie orderu prezydentowi Ukrainy to jedyne rozwiązanie.
4: Najwyższe władze państwowe Ukrainy gloryfikują ludobójców, no więc to jest sprawa rzeczywiście, której nie można zostawić.
2: A marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomina, dobre relacje z Ukrainą są potrzebne.
5: A tymczasem jest wojna.
2: Decyzja w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi ma zapaść najpóźniej jutro.
0: Zbliża się oficjalne otwarcie nowego stadionu piłkarskiego w Tarnowie Mościcach. W specjalnym okolicznościowym meczu zmierzą się ze sobą Unia Tarnów i Brukbet Termalika Nieciecza. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Jak zapowiada Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, trybuny pomieszczą około 1000 osób.
1: Stadion piłkarski przy ulicy Czerwonych Kronów 16 zostanie oficjalnie otwarty 20 czerwca. Będzie to mecz otwarcia Unia Tarnów Termalika, później będzie mecz seniorów Unii Tarnów, takich oldboyów z resztą Tarnowa. Będzie to takie dość ładne wydarzenie sportowe i będziemy zapraszać także mieszkańców do zapoznania się z infrastrukturą tego obiektu.
0: Bilety na to wydarzenie będą do dyspozycji miasta. Żeby uzyskać wejściówki, trzeba śledzić m.in. media społecznościowe Tarnowa i miejskich instytucji, gdzie co jakiś czas można wziąć udział w prostych konkursach. Ponadto na stadionie odbędzie się też nieoficjalna impreza już tydzień wcześniej, 13 czerwca. Wówczas na tym obiekcie turniej piłkarski dla dzieci zamierza zorganizować Związek Piłki Nożnej Okręg Tarnów.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Zespół Szkół nr 3 imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu będzie świętował stulecie istnienia w wyjątkowy sposób. Jutro o 11 przed sądeckim ratuszem odbędzie się happening malarski wraz z pokazem mody. Serdecznie zapraszamy do udziału, mówi uczeń Oliwier Budnik.
7: Będziemy m.in. malować ratusz, bazylikę świętej Małgorzaty, willę Marię oraz dworzec i lokomotywę PKP.
8: Nasz patron i założyciel naszej szkoły był malarzem, więc taki ukłon w stronę tego założyciela, że będziemy malować te miejsca i każdy ze sądeczan będzie zaproszony, będzie mógł mieć swoją cząstkę w tym malowaniu. Obrazy będą naprawdę dosyć duże, więc tego miejsca będzie bardzo dużo. Właśnie jest klasa dziennikarska, to są nasi dziennikarze, będą zapraszać przechodniów do naszej imprezy, żeby malowali.
0: Dodała nauczycielka w zespole szkół Magdalena Cięciwa. A podczas wydarzenia odbędzie się pokaz mody, w którym zostaną zaprezentowane kreacje przygotowane przez uczniów Technikum Przemysłu Mody. Następnie będzie można je przez kilka dni oglądać w sądeckim ratuszu.
9: Z życia kościoła.
0: Serce matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem odbędzie się pielgrzymka słuchaczy i pracowników Radia RDN na Jasną Górę. Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy, zawierzenia Matce Bożej, ale też budowania więzi tworzących wspólnotę radia. Dyrektor rozgłośni ksiądz Jan Bartoszek podkreśla, że pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Pani będzie okazją do przyjęcia i realizowania przesłania w codziennym życiu, a także działalności medialnej. Hasło pielgrzymki nawiązuje bowiem do przesłania papieża Leona XIV, który w swoim orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zwrócił szczególną uwagę na potrzebę budowania autentycznych relacji międzyludzkich, opartych na prawdzie, szacunku i wzajemnym słuchaniu.
10: Papież w tym liście pisze o tym, aby ocalić głosy i twarze. Udajemy się na Jasną Górę przed oblicze Matki Bożej, gdzie mamy przedstawioną do kontemplacji twarz Maryi, tą pociętą twarz, która wzbudza w nas właśnie poczucie takiego realizmu. I chcemy też zaakcentować to budowanie relacji. Papież mocno podkreśla w przesłaniu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu właśnie prośbę, abyśmy ochronili przed sztuczną inteligencją, czy w dobie sztucznej inteligencji, właśnie ludzkie głosy i twarze.
0: Wyjazd pielgrzymki zaplanowano 1 lipca. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zapisów można znaleźć na stronie internetowej Radia RDN.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dochodzą na komórki naszych, na nasze smartfony i komórki dochodzą alerty RCB, prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru, lokalnie grad. Co to oznacza? Właśnie od godziny 13 są te ostrzeżenia obowiązkowe. Wystąpienie burz, którym będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 20 do 35 mm, miejscami około 45, lokalnie porywy wiatru do 75 km na godzinę.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ostrzeżenie obowiązuje od dziś, od godziny 13 do jutra, znaczy do godziny 23 dzisiaj, ale jutro w ciąg dalszy opadów deszczu zapowiadają meteorolodzy. Jak się rozpada dziś, tak do czwartku. W czwartek więcej rozpogodzeń, w piątek znowu opady.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Mimo wszystko witam bardzo serdecznie i z uśmiechem wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska we wtorek, 9 czerwca 2026 roku. 10 minut po południu, będzie pięknie, bo to mamy retro wtorek, czyli przeboje wszechczasów. Zapraszam.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie.

Najwyższy czas i pora ku temu zaprzyjaźnić się z kolejnym dniem czerwca. To dziewiąty dzień tego miesiąca, ale z wyprzedzeniem pojechałem teraz. Już mi się dziesiątka marzy. A to pewnie dlatego, że jutro jest taki piękny dzień Małgorzaty, a ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. No i chyba to nie do końca tak będzie niestety w tym roku, bo synoptycy zapowiadają właśnie załamanie pogody. No i ta Małgorzata nam lata nie przyniesie, ale ochłodzenie. Niestety tym razem niczym zimna Zośka w połowie maja. Także mamy dziewiąty dzień czerwca, jest to wtorek. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Archiwów, między innymi Dzień Kaciora Donalda i taki piękny dzień w kalendarzu jak Dzień Przyjaciela. Więc zaprzyjaźniamy się z tym dniem. Słońce dzisiaj wstało o 4:27, zajdzie o godzinie 20:43 do zachodu słońca, pozostało więc 8 godzin 25 minut. Dzień liczy sobie 16 godzin 16 minut. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku, 8 godzin 11 minut 55 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko o 6 minut. Dokładnie za 12 dni 21 czerwca o godzinie 10:24 przyjdzie do nas astronomiczne lato. A teraz with a little help from my friends. Joe Cocker w przeboju grupy The Beatles. To a propos przyjaciół. Z niewielką pomocą. Moich przyjaciół. 20,5 minuty po godzinie 12.

Przyjaciele są jak gwiazdy. Czasami ich nie widać, ale oni naprawdę tam są, jeżeli są to prawdziwi przyjaciele. A przyjaciel to taki człowiek, który wie o tobie wszystko, a mimo to cię lubi. I mówi, nie stało się nic. Robert Gawiński.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: W całym kraju jeszcze słonecznie, przewaga słońca. No jedynie na zachodzie kraju, tutaj już pojawiają się opady deszczu. Niestety one przejdą później do centrum i na wschód i na południowy wschód. Najcieplej jest właśnie na wschodzie kraju, na południowym wschodzie. Tutaj nawet 27-28 stopni pokazują termometry. Najchłodniej na wybrzeżu w okolicach Koszalina Gdańska 18-20 stopni. Niestety w godzinach popołudniowych pojawią się opady deszczu, burze z piorunami. W nocy także przelotnie popada.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: I padać będzie do środy, do późnych godzin popołudniowych, wieczornych, w czwartek może troszeczkę więcej rozpogodzeń, ale opady deszczu, chmury deszczowe wrócą do nas w piątek. Wiatr wieje z zachodu słaby, teraz w porywach do 7 km na godzinę. Tylko błękit, tak? Nad naszymi głowami tylko błękit teraz.

0: Reklama.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
4: Witam wszystkich zmotoryzowanych, podróżujących w tej chwili po Tarnowie. I tutaj nie ma powodów do narzekań. Płynnie odbywa się ruch. W całym mieście mało samochodów. Na Narutowicza, gdy zwykle jest więcej tutaj samochodów, Dąbrowskiego, Konarskiego, ciasno, to teraz jest płynnie. Bez problemów przemieszczamy się po mieście. Tak, jadąc od ulicy Lwowskiej do Orkana, ruch niewielki. Na Alei Jana Pawła II również spokojnie do autostrady dojeżdżamy. Albo jedziemy w kierunku ulicy Spokojnej, Błonie, Spokojna, Elektryczna, Wyszyńskiego. Ruch także bardzo płynnie odbywa się w kierunku Czerwonych Klonów. Podobnie wyglądają ulice Mościckiego, Szujskiego, na Mickiewicza. O tej porze troszeczkę więcej jest samochodów między Starodąbrowską a Aleją Matki Bożej Fatimskiej. Później Aleją Solidarności już jedziemy płynnie w kierunku Szujskiego. Na Krakowskiej także ruch niewielki, tak w stronę Krakowa, jak i w stronę centrum ruch mały. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. RDN Małopolska we wtorek, 9 czerwca 2026 roku, na zegarach 12:42.

Absolutna klasyka. Come on lady, light my fire. The Doors i Jim Morrison. Dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela. Co Jim Morrison mówił o przyjaźni? Prawdziwa przyjaźń jest jak zdrowie. Nie doceniamy jej, dopóki jej nie stracimy. Pewna Ela straciła przyjaciela. Była.

szkoda Ela, że straciłaś przyjaciela, a może to nie była prawdziwa przyjaźń. Fałszywi przyjaciele są jak cienie. Podążają za tobą w słońcu, ale zostawią cię w ciemności. Pozdrawiamy wszystkich, absolutnie wszystkich przyjaciół radia również. Cztery pory i grupa Hej przed 13, a o 13, czyli za niespełna 4 minuty, Marta Jodowska przedstawi wiadomości.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mamo, tato, mam plan.
0: Jaki?
5: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
0: To brzmi jak marzenie.
5: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
3: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie. Już za chwilę miliony na sprzęt dla szpitali. Będzie też zbiórka makulatury na cele charytatywne.
6: W tym roku chcemy zorganizować turnus nad morzem.
0: Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Karetka transportowa, stół operacyjny, mammograf, aparaty RTG i USG, a także inny sprzęt trafi do 17 szpitali w Małopolsce. Do powiatowych i gminnych placówek popłynie prawie 3,5 miliona złotych z budżetu województwa małopolskiego. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wiceprzewodniczący Sejmiku województwa małopolskiego Wojciech Skruch, cykliczne wsparcie płynie do placówek medycznych, dla których województwo nie jest organem prowadzącym.
7: Sejmik na ostatni sesji wsparł kwotą ponad 3 400 000 złotych szpitale na terenie powiatów, też praktycznie całej Małopolski. Takie wsparcie uzyskały w kwocie po 200 000 złotych szpital Szczeklika w Tarnowie, szpital w Dąbrowie Tarnowskiej, w Brzesku, w Bochni, w Miechowie, w Proszowicach. To tylko te najbliżej nas tutaj zlokalizowane, bo są to środki na zakup wyposażenia specjalistycznego. Tutaj jakby nie ograniczaliśmy szpitali, co mają kupować, to o szpitale decydowały, co jest im najbardziej potrzebne.
0: Szpital w Limanowej doposażony zostanie w respirator, aparat USG, a także sprzęt do monitorowania pacjentów. W Brzesku zakupiony zostanie aparat do znieczulenia. Bochnia doposaży szpital w system monitorowania pacjentów i aparaty EKG. W Dąbrowie Tarnowskiej sfinansowany zostanie zestaw sprzętu diagnostyczno-zabiegowego. Gorlice otrzymają ultrasonograf, a Tarnów wyposażenie oddziałów szpitalnych, w tym łóżka i szafki przyłóżkowe.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Nie masz gdzie wyrzucić makulatury? Przynieś ją na osiedle Helena w Nowym Sączu i pomóż osobom z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Radosne Serca zbiera w ten sposób pieniądze na coroczny turnus wakacyjny. Podopieczni organizacji mogą w trakcie takiego wyjazdu wypocząć i uczestniczyć w potrzebnej rehabilitacji, mówi Katarzyna Bryndal, wiceprezes stowarzyszenia.
6: W tym roku chcemy zorganizować turnus nad morzem. Niestety jest to bardzo duże przedsięwzięcie i potrzebujemy dodatkowych środków na ten wyjazd, dlatego organizujemy różnego rodzaju akcje. Najbliższą jest zbiórka makulatury. Jeżeli ktokolwiek chciałby wesprzeć nasze działania, ma zalegającą makulaturę w swoim domu, której chciałby się pozbyć, bardzo serdecznie zapraszamy.
0: A zbiórka makulatury odbędzie się w najbliższą sobotę na parkingu parafii Świętej Heleny w Nowym Sączu. Można tu przyjeżdżać od 8.30 do 19.00. Osoby, które nie mają makulatury, a chcą pomóc stowarzyszeniu, mogą to zrobić przekazując fundusze w ramach internetowej zbiórki. Link znajdziecie na rdn.pl.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Uczyli się pod okiem włoskich znawców muzyki dawnej. Teraz będą wykorzystywać tę wiedzę w tworzeniu własnej sztuki. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia błogosławionego Piotra Jerzego Frasetiego w Nowym Sączu uczestniczyli w zagranicznej wymianie, w ramach której odwiedzili jedną z najważniejszych szkół muzyki dawnej, Akademię Rezonera z Wasyżu. Uczennice kierunku instrumentalistyka Emilia, Julia i Magdalena uczyły się śpiewu pieśni średniowiecznych i renesansowych, poznając przy tym kulturę tego okresu. Część warsztatów dotyczyła też gry na dawnych instrumentach i tego, jak były zbudowane.
2: Myślę, że mogę je wykorzystać na pewno w przyszłości, pewnie w pracy. Będę wiedziała, jak mój instrument powstał.
8: Ta muzyka dawna wydaje się taka niepozorna, ale jak przyjechaliśmy, tam pierwsze zajęcia, tak byliśmy trochę tacy niepewni, ale już później to już chodziliśmy z taką radością na te zajęcia, bo bardzo nam się spodobały.
9: Też nam się bardzo przydadzą później na przykład na studiach muzycznych, ale też było bardzo fajnie to, że mogliśmy doświadczyć tego wszystkiego, czego się uczyliśmy jakby w teorii tutaj w Polsce na historii muzyki. Mogliśmy to wszystko zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało i po prostu doświadczyć tego na żywo.
0: W programie Erasmus Plus uczestniczyli też młodzi plastycy z Zespołu Szkół Katolickich. Więcej o tych spotkaniach z włoskimi mistrzami opowiemy dzisiaj w Pulsie Regionu.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Operacja bariatryczna dla wielu osób jest szansą na odzyskanie zdrowia i poprawę jakości życia. Warto jednak pamiętać, że sam zabieg nie jest cudownym rozwiązaniem ani końcem leczenia. To raczej początek długiej drogi, która wymaga zmiany nawyków żywieniowych, regularnej kontroli stanu zdrowia i współpracy ze specjalistami. Jak przygotować się więc do operacji? Dlaczego dieta przed zabiegiem jest tak ważna? I jak wygląda odżywianie po operacji i jakie błędy mogą zaprzepaścić osiągnięte efekty? O tym w dzisiejszej audycji Bez Skierowania. Gościem Anety Mleczko o 17.10 będzie dietetyk Katarzyna Wojtas z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują od godziny 13, czyli dokładnie już od 6 minut. Mogą pojawić się burze, którym będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, miejscami około 45 mm. Lokalnie porywy wiatru nawet do 75 km oraz opady gradu. Na razie pogodne niebo, słonecznie i ciepło.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Na razie jeszcze nigdzie nie popadało, ale już obserwujemy wzrost zachmurzenia na przykład w Zakliczynie, w Grudku, w Ciężkowicach. Tutaj już chmury. Nad Tarnowem jeszcze sporo pogodnego nieba. No w Rydlicach także gdzieś słońce się schowało za chmurami, w Jodłowej słonecznie, w Pilźnie, na Podkarpaciu również słońce.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Dokładnie 7 minut po godzinie 13. Wtorek, 9 dzień czerwca 2026 roku. Kolejną godzinę naszego popołudniowego spotkania rozpoczyna grupa ABBA.
4: Retro Wtorek. Twoja muzyka.

0: naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: Po reklamie.
9: To już prawie 15 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska we wtorek. 9 czerwca 2026 roku. Teraz Wielka Dama tańczy sama. Przez półtorej minuty, albo może nawet przez półtora dnia. Tak ekstremalnie to mogłaby już w jakimś maratonie wziąć udział. Dlaczego użyłem tych liczebników ułamkowych? O tym przekonają się Państwo już za chwilę, bo i pewnie doskonale Państwo wiedzą. Bo Polacy nie gęsi. Za chwilę właśnie ta audycja.
10: Wielka

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.
2: Dzień dobry, witamy w kolejnej audycji Polacy nie gęsi. Posłuchajcie Państwo takich przykładów. Kupiłem 1,5 litra napoju, spóźniłem się 1,5 godziny. Brzmi znajomo? Czy kiedyś słyszeliście Państwo takie sformułowania? Dziś będziemy rozmawiać o słowie, które podczas codziennych zakupów, w pracy czy po prostu w luźnej rozmowie potrafi zastawić na nas prawdziwą pułapkę. Mowa o niewinnym liczebniku ułamkowym 1,5.
3: Brzmi niby prosto, ale pozory mylą. I to właśnie z nim, z tym liczebnikiem, nasi rodacy mają gigantyczny problem. Choć intuicja czasem nas zawodzi, zasady tak naprawdę są prostsze niż Państwo myślicie. Dlaczego mówimy 1,5 roku, ale 1,5 minuty? O tym już za chwilę. Proszę włączyć dobre brzmienie i zostać z nami. Skąd w ogóle wzięło się to słowo? Zróbmy sobie taką małą podróż w czasie. 1,5, drodzy Państwo, to inaczej 1,5 drugiego. Dawniej w Polsce używano formy 1,5. Dlaczego? Bo istniał stary liczebnik, który brzmiał wtór, czyli po prostu drugi. I ta zbitka z półgłosek ł, w, ty w słowie 1,5 była dla naszych przodków bardzo trudna do wymówienia, na tyle, że naturalnie ją uprościliśmy do wygodniejszej zbitki z półgłosek ł i ty. I tak właśnie narodziło się dzisiejsze 1,5.
2: Przejdźmy może do wyjaśnienia, jak poprawnie odmieniać ten liczebnik. I zacznijmy od takiego fundamentu, czyli od nazwania rodzaju tego słowa. Zapamiętajcie Państwo, liczebnik 1,5 ma dwie formy gramatyczne. Forma 1,5 jest zarezerwowana wyłącznie dla rodzaju męskiego i nijakiego. Mówimy więc, ten kilogram to jabłko, zatem 1,5 kilograma, 1,5 jabłka. Z kolei forma 1,5 używana winna być tylko wyłącznie w rodzaju żeńskim. Skoro ta godzina, to powiemy 1,5 godziny. Podsumowując, możemy sobie powiedzieć, że poprawne formy to 1,5 roku, 1,5 masła, 1,5 ciastka, czyli rodzaj męski i nijaki, a w rodzaju żeńskim przykłady 1,5 godziny, 1,5 strony, 1,5 czekolady.
3: Tak jest. Wydaje się, że ta zasada z godziną i z kilogramem jest jasna. Ale warto zadać pytanie, co dzieje się, gdy przed naszym liczebnikiem ułamkowym pojawiają się przyimki, takie jak na przykład od, za, przed czy po. No i tutaj zaczynają się schody. Zapamiętajcie Państwo taką zasadę. Te przyimki, o których wspomniałam, zazwyczaj nie wpływają na formę rzeczownika. Po prostu ten rzeczownik musi dostosować swoją formę do liczebnika i zawsze będzie występował w dopełniaczu. Czyli poprawnie powiemy, drodzy Państwo, na przykład mieli się zobaczyć za 1,5 miesiąca, a nie za 1,5 miesiąc. Powiemy poprawnie, po 1,5 tygodnia wszystko się wyjaśniło, a nie po 1,5 tygodniu. I wreszcie poprawnie będzie brzmiało zdanie, przestała się martwić dopiero po 1,5 godziny, a nie po 1,5 godzinie.
2: Ale uwaga, drodzy Państwo, jak wiemy, język polski kocha

0: słowo raz. Poprawnie mówimy i piszemy 1,5 raza większy albo 1,5 raza dłużej. Dlaczego to dziwne? Bo przecież w normalnym dopełniaczu to słowo raz kończy się na głoskę u. Mówimy na przykład pewnego razu, od razu, ani razu. Jednak końcówka a w słowie półtora, ona jakby dosłownie wymusza na wyrazie raz taką samą końcówkę. I dlatego powstaje niejako rym półtora raza. W obydwu wyrazach mamy tę samą końcówkę a. I teraz najważniejsza przestroga. Tej wyjątkowej formy raza, możliwej tylko i wyłącznie z połówką, pod żadnym pozorem nie wolno przenosić na inne ułamki. Przy większych liczbach rządy przejmuje inna składnia. Poprawnie powiemy wyłącznie, na przykład 2,5 razy, 3,5 razy czy 4,5 razy głośniej. Formy 2,5 raza będą traktowane jako błąd.
1: Drodzy Państwo, dbajcie o detale językowe, nie dajcie się złapać w ułamkowe pułapki i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszej językowej audycji.
2: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.
3: Czyli na kolejne spotkanie zapraszamy nie za 1,5 tygodnia, tylko dokładnie za tydzień o tej samej porze. Na zegarach 24 minuty po 13:00.

Język polski trudny jest, podobnie jak język francuski, ale niekoniecznie dla Polaków. Polacy całkiem dobrze sobie radzą z językiem francuskim, może nawet lepiej niż z angielskim. Język miłości. Je t'aime.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
1: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: 27-28 stopni na termometrach, czyli tak jak zapowiadali meteorolodzy kilka dni wcześniej, słowa dotrzymali. Wiatr zachodni teraz jest prędkością około 4 km na godzinę, w porywach do 7, ale mogą pojawić się porywy wiatru w regionie nawet do 75 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna i taka będzie utrzymywać się do końca dnia, również w nocy biometr niekorzystny.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Deszczowe chmury nadciągają nad Polskę południową wschodnią i będą się tutaj utrzymywać aż do środy. Dopiero czwartek powstrzyma opady deszczu, w czwartek więcej rozpogodzeń, ale ponownie popada w piątek, w sobotę i w niedzielę również. Początek przyszłego tygodnia być może będzie nieco suchszy. Na zegarach 13:31 i po minuty.

0: Reklama.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: i król rock'n'rolla i Elvis Presley. Utwór Don't Be Cruel ma już 60 lat. I taki odgrzebany, odkurzony przebój. No a propos retro wtorku, no to właśnie w sposób szczególny dotykamy historii, no i trudno nie powiedzieć teraz o archiwistach. Archiwiści to kustosze pamięci społeczeństw, mówi dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych Hubert Weiss. O znaczeniu ich pracy przypomina obchodzony właśnie dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów. Dzień ten został ustanowiony podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów w 1948 roku, działającej pod auspicjami UNESCO. Hubert Weiss wyjaśnia, że dzisiejsze święto to okazja do przypomnienia, jak ważną rolę w życiu społeczeństw pełnią archiwa i archiwiści.
1: Bardzo często patrzymy, że archiwa to będzie tam XII wiek, XV wiek, prawda? Natomiast codzienność, ta sprzed 80 lat, też jest w archiwach. I to jest jak gdyby docenienie i zauważenie tego bardzo szybkiego przemijania czasu, tego, co po nas zostaje. A archiwiści to są kustosze tego, co po nas zostaje. No i myślę, że warto nas docenić i dostrzec.
0: Z kolei dyrektor Archiwum Akt Nowych, Mariusz Olczak, podkreśla, że archiwa i pracujący w nich archiwiści to swoiści łącznicy pokoleń.
2: My jesteśmy takim pasem transmisyjnym między tym, co jest w dokumentach, zdjęciach, nagraniach pokazane, a współczesnym pokoleniem i jesteśmy od tego, żeby ta relacja między współczesnością a historią była jak najbardziej płynna i bezpieczna, otwarta. I nasz sukces jest tym większy i nasze znaczenie jest tym większe, im więcej z tych dokumentów ludzie, badacze, historycy, dziennikarze, etc. korzystają.
0: Dyrektor Weiss podkreśla, że archiwa są niezwykle potrzebne, szczególnie w pracy historyków.
1: Wszystko jedno, czy patrzymy w wiek XX, czy patrzymy w wiek XVII na przykład, tam różne konflikty się działy, różne próby reform. Do tych dokumentów warto dotrzeć. A bardzo często znaleziska drobne w archiwum, jakiś mały dokument, mała zapiska, która zmienia, czy to zmienia datację, czy zmienia postawę człowieka w danym momencie, po której stronie się opowiadał. Bez archiwistów tego nie sposób jest ułożyć.
0: I my docieramy teraz do archiwalnych nagrań. No właściwie w każdy wtorek to czynimy. A teraz wyjątkowe nagranie. Augustowskie noce i Maria Koterska z 1950.

augustowskie noce. Maria Koterska, to właśnie pani Maria rozsławiła augustów. Nie tylko Beata z Albatrosa, która ma swój pomnik przy tej właśnie restauracji w Augustowie, ale Maria Koterska również ma tam swoje miejsce od 2022 roku na tarasie widokowym nad jeziorem Necko w Augustowie. Odsłonięto rzeźbę i multimedialną ławeczkę Marii Koterskiej. Można podejść i właśnie wysłuchać augustowskich nocy i nawet zatańczyć z panią Marią Koterską. To jeżeli chodzi o Augustów rozsławione. A co rozsławiło miejscowość Medjugorje? Objawienia. No oczywiście. I Radio RDN Małopolska zaprasza słuchaczy Radia RDN Małopolska, przyjaciół, no bo dzisiaj jest oczywiście dzień przyjaciela, przyjaciół radia i nie tylko związanych z radiem, ale wszystkich tych, którzy chcą przeżyć niesamowite chwile, walory religijne, a poznać także historię. Zapraszamy do Medjugorje. Polecamy tę pielgrzymkę w dniach od 4 lipca do 11 lipca. Wystarczy do nas zadzwonić pod 691-147-893, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego wyjazdu, na temat tej pielgrzymki i zapisać się jednocześnie pod tym numerem telefonu 691-147-893. Medjugorje to wyjątkowe miejsce na mapie świata. Tu przyjeżdża miliony pielgrzymów z całego świata. Sama wioska stała się dla katolików jednym z najbardziej popularnych kierunków pielgrzymek. To okazja naprawdę do duchowych przeżyć i poznania miejsc o walorach religijnych. Tutaj jest Góra Objawień, wzgórze od 81 roku. Tutaj były objawienia. Wejście na szczyt zajmuje około 20-30 minut. Później mamy Górę Krzyża, bardziej strome i wymagające to wzniesienie, ale na pewno warto przeżyć. Wejście szlakiem ze stacjami drogi krzyżowej zajmuje około 2 godzin. Później mamy kościół świętego Jakuba, a niedaleko kościoła świętego Jakuba brązowa figura, która przedstawia Jezusa, z którego kolana sączy się tajemniczy płyn, uznawany przez wielu za symbol łaski. Do Medjugorje jedziemy już 4 lipca, wracamy 11 lipca, a zapisy trwają pod numerem telefonu 691-147-893. Bardzo gorąco polecamy i zapraszamy. Nie tylko przyjaciół. No tak, przypominam, że dzisiaj mamy dzień przyjaciela. A kto to jest przyjaciel, to za chwilę nam wyśpiewa Bogusław Metz. Po co są przyjaciele, panie Bogusławie? Na zegarach 11 minut do 14.

0: Jarosław Metz i Przyjaciele po to są w Dzień Przyjaciela.
1: Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Odpłynęli w sile i
2: w całym życiu się sprzedają, w każdej chwili, i w dobrej, i w złej.
3: Po prostu trzeba mieć taką osobę, z którą jest dobrze pogadać, jak coś się źle dzieje.
4: Przyjaźń to wielki dar.
5: Dobrze mieć dużo przyjaciół, się lepiej żyje, łatwiej przez życie przejść. W razie troski jakieś też pocieszą.
6: No nieraz ktoś potrzebuje wygadania się komuś innemu. Taka osoba jest ważna w naszym życiu.

0: Freddie Mercury, Friends to be Friends, w Dzień Przyjaciela. No taki dzień jak ten właśnie wtorek, 9 czerwca, Dzień Przyjaciela, jest to na pewno okazja do pielęgnowania relacji z bliskimi i tego właśnie wszystkim życzymy, abyście mieli wspaniałych, prawdziwych przyjaciół. A prawdziwy przyjaciel to ten, kto jest z tobą, kiedy reszta świata odwróciła się od ciebie. To słowa Dickensa. Jeden lojalny przyjaciel jest wart 10 000 krewnych. Eurypides, umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela. To z kolei Ignacy Krasicki, a święty Jan Paweł II mawiał: prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu stajesz się lepszy. Za chwilę wiadomości.
1: RDN Małopolska.

0: 103 i 6 FM. Region jest nasz.
1: Otwarto oferty na analizę możliwości zmiany przebiegu sądeczanki.
2: Będziemy analizować możliwość korekty wariantu A.
1: Będzie też ostrzeżenie przed burzami.
3: Mogą wystąpić silne porywy wiatru oraz opady gradu.
1: Na zegarze 14:00 Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Trzy firmy chcą przeanalizować możliwości poprowadzenia sądeczanki nową trasą na odcinkach pomiędzy Uszwią a Wytrzyszczką, a także Łososiną Dolną a Tęgoborzem. Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w budżecie zakładanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz propozycje będą analizowane i po sprawdzeniu ich poprawności inwestor podejmie dalsze decyzje w tej sprawie. Decyzja środowiskowa została wydana dla wariantu C, ale chcemy sprawdzić, czy możliwa jest korekta przebiegu na tych dwóch odcinkach, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Będziemy analizować możliwość korekty wariantu A, który był jeszcze wcześniej przygotowywany, takiej korekty, która między innymi nie będzie naruszała terenów Natury 2000 i nie będzie stwarzała zagrożenia dla ujęcia wody dla części gminy Iwkowa, oraz będziemy przygotowywać zupełnie nowy przebieg po to, żeby zweryfikować, czy jest możliwość na tym odcinku poprowadzenia nowej drogi Brzesko-Nowy Sącz jeszcze zupełnie inną trasą.
1: Ewentualna zmiana przebiegu sądeczanki ma związek z protestami mieszkańców i samorządów. Celem GDDKiA jest znalezienie rozwiązania kompromisowego.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Burze możliwe są dzisiaj niemal w całej Polsce, a najsilniejsze będą na południu kraju, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla obszarów od Jastrzębia Zdroju przez Wadowice, Bielsko-Białą, Kraków, Nowy Sącz, Gorlice, Tarnów, Dąbrowę Górniczą do Zawiercia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydane dla pozostałych obszarów południowej, a także środkowej Polski do krańców północnych. Piotr Szuster z IMGW mówi, że można spodziewać się intensywnych zjawisk burzowych, zwłaszcza na południu Polski.
3: Przewidywane sumy opadów mogą wynieść do 30 mm, punktowo mogą osiągnąć 45 mm, mogą wystąpić silne porywy wiatru oraz opady gradu. Burze będą mogły również występować jutro i w czwartek, głównie na południu i południowym wschodzie kraju. Prognozy mogą jeszcze podlegać zmianom, dlatego że jak to zwykle bywa, falującym frontom atmosferycznym towarzyszy bardzo dynamiczna sytuacja i należy obserwować bieżące ostrzeżenia i prognozy meteorologiczne.
1: Piotr Szuster dodaje, że prognozy długoterminowe IMGW zapowiadają ciepłe lato ze zjawiskami pogodowymi typowymi dla tej pory roku.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W weekend na stałe wrócą pociągi. Dzisiaj można jednak zobaczyć pierwsze składy. Chodzi o linię kolejową 104, która uruchomiona ma zostać w niedzielę na odcinku z Nowego Sącza do Marcinkowic. PKP zapowiada, że prowadzone są tutaj dzisiaj przejazdy techniczne, a także jazdy testowe. I w związku z tym należy zachować zwiększoną uważność w rejonie infrastruktury kolejowej, a także bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów, sygnalizacji i oznakowania kolejowego.
5: Na pewno to jest nowość, ponieważ od lat nie było tutaj regularnego ruchu pociągów na linii kolejowej 104. Oczywiście od pewnego czasu pojawiają się już pociągi techniczne, pociągi związane z tym, że wykonujemy prace budowlane, natomiast dopiero od niedługiego czasu funkcjonują na przejazdach kolejowo-drogowych urządzenia zabudowane w ramach modernizacji tej linii kolejowo-drogowej. Są to przejazdy kolejowe kategorii B.
1: A w Nowym Sączu takie przejazdy znajdują się na ulicach Mickiewicza, Kościuszki i Jagodowej, a na trasie między Nowym Sączem a Marcinkowicami w Rdziostowie.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: My nie zdajemy sobie sprawy, co tak naprawdę znaczy utonięcie, twierdzi ratownik wodny Ireneusz Skoczeń. Przedstawiciel tarnowskiego WOPR-u wyjaśnia w Pulsie Regionu, jak rozpoznać, że osoba w wodzie potrzebuje pomocy i w jaki sposób takiej pomocy bezpiecznie udzielać. Ireneusz Skoczeń zwraca uwagę, że w społeczeństwie często słyszymy o utonięciach, jednak nie zawsze wiemy, jak wygląda mechanizm takiej tragedii.
6: Często mówimy utopienie. Utopić to można kamień, ale utonąć to stracić życie poprzez zalanie dróg oddechowych wodą. I często ludzie tak powierzchownie mówią, a musimy zdać sobie sprawę z tego, że następuje rozstrój organizmu, kiedy woda przedostaje się. Człowiek chce złapać powietrze, a tutaj woda zalewa jego górne drogi oddechowe i wtedy zaczyna się panika, wtedy zaczyna tonąć.
1: Całej rozmowy o bezpieczeństwie nad wodą będzie można posłuchać dzisiaj w Pulsie Regionu kilka minut po godzinie 16:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jak słyszeliśmy w wiadomościach, spodziewajmy się opadów deszczu i to intensywnych i także burz. Mogą takie się pojawić, burze z piorunami dzisiaj w nocy, jutro w czwartek troszeczkę więcej rozpogodzeń. Na termometrach coraz więcej. W Tarnowie mamy teraz już prawie 29 kresek powyżej zera i nadal jest słonecznie. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach 989 hektopaskali. Co się dzieje z ciśnieniem? Powoli spada. Padać dzisiaj będzie, tak zapowiadają meteorolodzy.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: No znowu spadnie deszcz, znowu. Znowu pada deszcz, teraz Lady Punk, ale jeszcze sprawdzam mapy pogodowe i jeszcze nigdzie nie pada. W Polsce południowo-wschodniej jeszcze sucho, pogodnie, słonecznie, tak jest w Zakliczynie, w Grudku, w Zakopanem, w Nowym Sączu. Tutaj płynnie, pięknie. Chciałem powiedzieć w Lubczy, w Latoszynie również dużo pogodnego nieba, dużo cienia. Także słońce świeci, a w Jodłowej teraz się gdzieś schowało za chmurami. Jest 7 minut po godzinie 14:00.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie.
4: Teraz w popołudniowym wtorkowym programie Radia RDN Małopolska też taka piosenka meteorologiczna. Pamiętamy przecież, piszesz mi w liście, że kiedy pada, prawda? Czyli mamy tutaj z meteorologią do czynienia, ale po każdej burzy przychodzi spokój.

0: A propos malowania, a propos sztuki, no chociaż jego obrazy nie były tak kolorowe jak w piosence. 103 lata temu, 9 czerwca w 1923 roku urodził się Lubomir Tomaszewski, malarz, rzeźbiarz i projektant porcelany. Jest uważany za legendę polskiego i światowego wzornictwa, jednego z najważniejszych projektantów porcelany figuralnej i serwisów kawowych produkowanych w Ćmielowie. Zasłynął też jako twórca unikatowych dzieł, obrazów tworzonych ogniem i dymem. Od 1966 mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 2018 roku. Był artystą szukającym własnej drogi. Powtarzał, że chce tworzyć sztukę, jakiej przed nim nie tworzył nikt inny. W wywiadzie w 2014 podkreślił, że od urodzenia miał kłopoty ze słuchem i, jak to ujął, wszystko poszło w oczy.
1: I wszystko wyrażam przy pomocy wizualnych rzeczy. Wszystkie przeżycia, tak wojny, jak i pokojowe, lubię uwieczniać w postaci w obrazu, rzeźby, czy jakieś inne formy wizualne.
0: Pracę artystyczną rozpoczął w latach 50. ubiegłego wieku w Zakładzie Ceramiki i Szkła Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Tworzył wtedy porcelanowe figurki, które są dziś uznawane za klasykę stylu lat 60. Był też projektantem serwisów do kawy Dorota i Ina, nazwanych imionami córek artysty.
1: To był jak zwykle bunt przeciwko tradycji. Przekonanie, że ja wszystko potrafię lepiej. Nim zostałem plastykiem, ja byłem technikiem i projektowałem maszyny rolnicze. Zresztą podobno bardzo dobre. No więc doszedłem do wniosku, że ja to potraktuję tak jak inżynier. I zrobiłem to, jednocześnie pokazując, jakie siły działają na rękę, gdy nalewasz takim, a nie innym imbrykiem. I okazało się, że nie potrzeba rączki, że nie potrzeba żadnego długiego ryjka czy coś takiego, żeby zrobić to funkcjonalne.
0: Podczas II wojny światowej Lubomir Tomaszewski był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Jego rzeźby i obrazy ogniem malowane, tworzone przy pomocy płomienia, dymu i wody, odzwierciedlają wojenne przeżycia artysty. Szukałem odpowiedniego środka na przekazanie moich wrażeń z wojny, mówił Lubomir Tomaszewski w wywiadzie o wynalezionej przez siebie technice.
1: Chciałbym zaznaczyć, że obrazy te są po prostu wizualną wypowiedzią na temat powstania. To nie są obrazki, jak ktoś, przypuśćmy, nabija broń czy coś tam takiego, to jest raczej wyrażenie tego, co myśmy czuli, gdyśmy atakowali.
0: Lubomir Tomaszewski był przeciwnikiem socrealizmu. W jednym z wywiadów powiedział: dumny jestem z tego, że nigdy nie wyrzeźbiłem Lenina, Stalina czy jakiegoś innego idola komunistów. W 1966 roku wyjechał do Nowego Jorku, gdzie został doceniony i gdzie mieszkał do końca życia. Jego prace były pokazywane na ponad 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych na całym świecie. Znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie i w Krakowie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, a także w kolekcjach prywatnych znanych osób ze świata polityki, kultury i biznesu. Artysta zmarł 15 listopada w 2018 roku w Nowym Jorku. New York, New York. Tak się składa, że mamy teraz w playliście w Retro Wtorek i znakomity Frank Sinatra. Jest 17,5 minuty po 14.

Frank Sinatra, New York z Nowego Jorku. Wracamy do kraju nad Wisłą, miasta nad Dunajcem pod górą Świętego Marcina i wracamy do naszych przyjaciół. Bonnie M, my friend Jack, z najlepszymi życzeniami raz jeszcze dla wszystkich przyjaciół. Życzenia dzisiaj przyjmują także Anna Pelagia i Sylwester. Wszystkiego dobrego od radia RDN Małopolska. Bonnie M.

My Friend Jack i Bonnie M w popołudniowym wtorkowym programie Radia RDN Małopolska, pełnym oczywiście przebojów wszechczasów. 25,5 minuty po godzinie 14. O 14.30 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska. Przed 15 wyjedziemy na ulicę Tarnowa, drogi regionu, i sprawdzimy, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
1: Po reklamie.
3: Należy ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych, apelują eksperci. Chodzi o prawdziwą weryfikację wieku, ponieważ jak wynika z badań fundacji, dajemy dzieciom siłę. Nawet siedmiolatki mają konta na TikToku czy Facebooku. Fundacja rozpoczyna kampanię 15 powodów wystawą, która została zainaugurowana dzisiaj w Sejmie. Jak mówi Łukasz Wojtasik z fundacji, pokazuje ona, że to m.in. problemy zdrowotne, lęki i obawy.
4: Pokazujemy 15 powodów, dlaczego media społecznościowe są zagrożeniem dla dzieci, dlaczego powinny być dostępne od 15 roku życia, dlaczego kluczową kwestią jest skuteczne weryfikowanie wieku. Ponad połowa dzieci już w wieku wczesnoszkolnym korzysta z takich serwisów jak TikTok czy Instagram.
3: W ramach inicjatywy 15 powodów Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę będzie edukować dzieci i ich opiekunów, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Hybrydowa podgrzewana murawa trawiasta, trybuna mogąca pomieścić ponad 1000 kibiców i wysokie maszty oświetleniowe. Nowy stadion w Tarnowie-Mościcach wkrótce zostanie oficjalnie otwarty. W okolicznościowym meczu piłkarskim zmierzą się ze sobą drużyny Unii Tarnów i Bruk Betu Termaliki Nieciecza. Jak zaznacza dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Marszałek, obiekt jest przystosowany do wymogów stawianych przez pierwszą ligę, mimo że w Tarnowie nie ma drużyn grających na tak wysokim poziomie rozgrywkowym.
6: Tam mamy pojemność trybuny 1008 miejsc. Trwają prace pielęgnacyjne. Ta trawa naprawdę bardzo ładnie wygląda. Pamiętajmy, jest to hybryda. Ostatnio była tam specjalnie nawożona przez podmiot zewnętrzny, który utrzymuje tą trawę. Ta trawa już spełnia wymogi. Stadion dedykowany do pierwszej ligi rozgrywkowej. Już napływają zapytania. Będą grały wszystkie kluby, które będą oczywiście chciały na tym obiekcie grać. Już akcję zgłosiła ZKS Unia Tarnów. Była tutaj Iskra Tarnów, także Metal, także Okręgowy Związek Piłki Nożnej zainteresowany różnymi imprezami.
3: Oficjalne otwarcie stadionu zaplanowano na 20 czerwca, a do tego tematu dzisiaj jeszcze wrócimy w Pulsie Regionu.
5: Wiadomości ważne dla kierowców.
3: Ważna informacja dla kierowców podróżujących drogą krajową 28 w Rabce Zdroju. Wprowadzono tam odcinkowy pomiar prędkości między rondem a dzielnicą Zaryte, czyli od strony Mszany Dolnej. Są to niecałe 3 km trasy. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. System wychwyci, jeśli średnia prędkość danego samochodu na tym odcinku będzie zbyt duża i wtedy kierowca musi liczyć się z mandatem.
5: Słuchajcie wiadomości RDN.
3: A w centrum Chełmca staną ogólnodostępne ławeczki z przewijakiem dla niemowląt. Rodzice maluchów już niebawem będą mogli z nich korzystać o każdej porze dnia. Do tej pory przewijak znajdował się tylko w budynku Urzędu Gminy Chełmiec w jednej z toalet. Teraz stanie także na zewnątrz. Zostanie zamontowany na placu przy Astro Centrum Chełmiec. Miejsce to ma umożliwić nie tylko przewinięcie dziecka, ale też jego nakarmienie w komfortowych warunkach. Gmina otrzymała na ich zakup i montaż dofinansowanie z województwa małopolskiego.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jeszcze pogodniej, jeszcze słonecznie, jeszcze brak deszczowych chmur i tym bardziej burzowych. Tak jest niemalże w całej Polsce południowo-wschodniej. Na termometrach w Tarnowie 29 stopni. Niestety rozproszone burze z piorunami są przewidywane na dzisiaj. Ulewny deszcz także w nocy. W nocy na termometrach 14 stopni. Jutro znaczne ochłodzenie, bo tylko 16 kresek powyżej zera i również opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ciśnienie spada, na barometrach w Tarnowie 989 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra i to zachęca do spacerów, tak jak i pogoda. W godzinach późnowieczornych i nocnych już tak dobrze nie będzie, bo pojawią się wyładowania atmosferyczne i może być niebezpiecznie. Na zegarach prawie 14:35.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
7: Bocheńskim funkcjonariuszom spokojnie upływa dzień, podobnie mogą powiedzieć brzescy policjanci. W Dębicy jedno zdarzenie drogowe, potrącony rowerzysta na ulicy Mościckiego, kierująca samochodem osobowym na przejściu dla pieszych, potrąciła 14-latka. Został on przewieziony do szpitala, ale prawdopodobnie doznał na szczęście tylko niegroźnych potłuczeń. W Dąbrowie Tarnowskiej też jedno zdarzenie. Tutaj 82-letni mężczyzna zasłabł za kierownicą, uderzył w mostek. Nikt inny nie brał udziału w tym zdarzeniu. Starszemu panu też na szczęście nic się nie stało. Tarnowscy funkcjonariusze mieli dzisiaj bardzo spokojny wakacyjny dzień. Cisza i spokój, mówi oficer dyżurny. Nic się nie stało, nic się nie dzieje i na ulicach także teraz o tej porze w Tarnowie pustki, można powiedzieć. Nawet względnie jeździ się teraz ulicą Narutowicza. Nie powinniście mieć większych kłopotów. Jedynie od Krakowskiej jadąc, no troszeczkę większy jest ruch, no ale bywało gorzej. Na ulicy Lwowskiej też przy Orkana bywało gorzej. Nie jest źle, w miarę płynnie jedziemy. Słoneczną Sitki Słowackiego mkniemy. No niestety na Starodąbrowskiej do Słonecznej tutaj tworzy się korek i samochodów w tej części miasta przybywa w stronę Starodąbrowskiej, Nowodąbrowskiej. Tutaj ciasno. Na Mickiewicza do przy Alei Matki Bożej Fatimskiej też troszeczkę więcej jest pojazdów. Na Krakowskiej w miarę płynnie jedynie przy Warsztatowej kolejka, ale niezbyt długa. Szujskiego, Mościckiego jeszcze płynnie, ale na Alei Kwiatkowskiego już tworzy się korek. Ale nie, no tak, jeszcze przed mostem, ale nie jest to taki długi, bardzo uciążliwy korek. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
6: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
7: Backstreet Boys, 14.43 i dokładnie pół minuty.

0: Tonie się po cichu i w samotności. Zbliża się sezon wakacyjny. Już zrobiło się ciepło, nawet do 29 stopni, więc coraz więcej osób będzie wypoczywać nad wodą. Ten temat będzie podejmowany dzisiaj w magazynie informacyjnym Puls Regionu. Rozmawiać będziemy z ratownikiem wodnym o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Gorąco polecam to przed rozpoczynającym się sezonem. O czym jeszcze? Zajrzymy do Zalipia i sprawdzimy, jak malarki przygotowują się do finału konkursu corocznego, a finał już w najbliższą niedzielę. Zajrzymy także na stadion w Mościcach. A co z Nowego Sącza? Uczniowie zespołu szkół katolickich wyjechali do Włoch, aby zdobywać wiedzę, poszerzyć swoje horyzonty w zakresie muzyki i plastyki. Zajrzymy także na zamek, właściwie powiemy o koncepcji odbudowy zamku w Nowym Sączu. Są pewne perspektywy, kiedy zostanie odbudowany i jakie będzie pełnić funkcje odbudowany zamek. O tym także dzisiaj w magazynie informacyjnym Puls Regionu. Koniecznie zostańcie z Radiem RDN Małopolska. Naprawdę warto.
1: RDN Małopolska.
0: Jest 11 minut do 15.

0: Reklama.
1: Hotel Jan w Szczawnicy Szlachtowej zaprasza na wyjątkowy koncert duetu z Pienin, finalistów programu Must Be The Music. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali bankietowej hotelu Jan niezapomniany wieczór pełen muzyki, emocji i pienińskiego klimatu. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w hotelu Jan oraz pod numerem 728 879 928. Szczegóły na hoteljan.net.pl. Liczba miejsc ograniczona.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Mamo, tato, mam plan!
5: Jaki?
4: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
5: To brzmi jak marzenie.
4: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
6: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
4: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Kiedy nadciąga burza? Życie jest dziwne. Przez większość czasu toczy się swoim rutynowym, monotonnym trybem, czasem przerwanym przez wspaniałe zloty i okropne upadki. Czasami przydarzają się nam naprawdę dobre rzeczy. Narodziny dziecka, awans w pracy, wspaniałe wakacje. Te rzeczy są wspaniałe. Ale niekiedy wydaje się wręcz, że zbyt często nadciągają burze. I zaczynamy się zastanawiać, skąd się to u licha wzięło? Dlaczego ja? O Boże, kiedy to się skończy? To są trzy pytania, które zadajemy, prawda? W kółko. Ale cofnijmy się na chwilę o krok. Nie bądźmy zaskoczeni. Tak się zdarza w życiu. Nadchodzą burze. I czasem są one Bożym zamysłem, ponieważ planuje On coś dobrego w nas. A więc, kiedy burze nadciągają nad Twoje życie, do kogo się zwracasz? Tylko pytam.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: To już 10 minut po godzinie 15. Mamy wtorek, 9 dzień czerwca. Do zachodu słońca pozostało nam 5 godzin 34 minuty, ale tak jak mówią meteorolodzy, zapowiadają to od dłuższego czasu. Słońce chyba nam się wcześniej schowa za chmurami. Pojawią się chmury deszczowe i burzowe. Będą wyładowania atmosferyczne, porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę. Życzenia imieninowe przyjmują Anna, Pelagia i Sylwester. Wszystkiego dobrego od RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Dokładnie 15 minut po godzinie 15. Rock and Roll is King. Słuchają Państwo radia RDM Polska.
8: Retro wtorek. Przeboje wszechczasów.

0: Doskonale słucha się takich piosenek za kółkiem, prawda? Zwłaszcza gdy droga prosta.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
0: Dzisiaj nie ma powodów do narzekań, jakby długi czerwcowy weekend przedłużył się do wtorku. Naprawdę, spokojnie jest na ulicach Tarnowa, Lwowska, no jedynie tutaj od ronda zesłańców Sybiru do ronda z ulicą Okrężną może jest troszeczkę więcej samochodów, ale zwykle bywało ich jeszcze więcej. Przy Orkana jest kolejka, ale niezbyt długa na ulicy Lwowskiej. No sporo samochodów jest na ulicy Starodąbrowskiej do Słonecznej, tutaj zrobiło się ciasno, ale później Starodąbrowska jest wolna, jak już jedziemy dalej do Nowodąbrowskiej na Słonecznej, także spokojnie na alei Jana Pawła II, Narutowicza, Konarskiego, Tuchowska. Tutaj także spokojnie. Więcej aut od Krakowskiej w kierunku Tuchowskiej, ale naprawdę bywało znacznie gorzej. Na Krakowskiej też spokojnie jedziemy w kierunku ulicy Koszyckiej. Na Koszyckiej także ruch umiarkowany, podobnie na Czerwonej. W stronę centrum też jedziemy płynnie Szujskiego, Mościckiego. Spoko.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
0: Troszeczkę więcej samochodów widzę na Mościckiego w kierunku ulicy Szujskiego, w kierunku centrum Tarnowa, no i na alei Kwiatkowskiego w Mościcach. Suzy Quattro teraz.

Ileż energii jest w tej kobiecie Suzy Quatro i w tym utworze She in Love with You. 23 minuty po godzinie 15. W 1964 roku 9 czerwca urodził się Marcin Ciempiel, basista w grupach Oddział Zamknięty, Apteka, Manam, Chat Commando, Tilt. I u nas Obudź się, Oddział Zamknięty, w Dniu Przyjaciela. Morza cierpliwości, oceanu szczęścia, samych pozytywnych chwil i ludzi, na których zawsze można polegać. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 12. Oddział, a za chwilę Puls Regionu. Przyjaciel.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba

0: będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
8: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
7: Interwencje.
9: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
7: Opinie.
10: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
7: Fakty.
11: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
12: Lada dzień otwarcie stadionu piłkarskiego w Mościcach. Na dobry początek kibice będą mogli obejrzeć tam dwa mecze piłki nożnej.
13: Pojemność trybuny 1008 miejsc. Trawa naprawdę bardzo ładnie wygląda. Stadion dedykowany do pierwszej ligi rozgrywkowej.
12: Już za 3 lata może ruszyć odbudowa Nowosądeckiego Zamku. Plany są ambitne.
14: To nie ma być odbudowa dla odbudowy, tylko ma to służyć mieszkańcom Nowego Sącza, regionu. Ma to być oczywiście atrakcja turystyczna, ale także przewidujemy funkcję hotelową, restauracyjną.
12: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia świętego Piotra Jerzego Frassatiego w Nowym Sączu uczestniczyli w zagranicznej wymianie. Uczyli się pod okiem włoskich znawców muzyki dawnej.
15: Myślę, że mogę je wykorzystać na pewno w przyszłości, pewnie w pracy.
16: Też nam się bardzo przydadzą później na przykład na studiach muzycznych.
12: W Zalipiu trwa wielkie malowanie. To już 63. edycja konkursu Malowana Chata.
17: Co roku staram się malować nowe wzory i tak lubię i tak na razie póki co się udaje.
12: My nie zdajemy sobie sprawy, co tak naprawdę znaczy utonięcie, twierdzi Ireneusz Skoczeń. Wieloletni ratownik tarnowskiego WOPR-u będzie dzisiejszym gościem Pulsu Regionu po godzinie 16:00. A porozmawiamy o tym, jak rozpoznać, kiedy osoba w wodzie potrzebuje pomocy i w jaki sposób tej pomocy bezpiecznie udzielać. To wszystko do godziny 17:00. Gorąco zapraszam w imieniu własnym, jak i reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie. Hybrydowo podgrzewana murawa trawiasta, trybuna mogąca pomieścić ponad 1000 kibiców i wysokie maszty oświetleniowe. Nowy stadion w Tarnowie-Mościcach wkrótce zostanie oficjalnie otwarty. W okolicznościowym meczu piłkarskim zmierzą się ze sobą drużyny Unitarnów i Bruk Betu Termaliki Nieciecza. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
5: Jak zaznacza dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Marszałek, obiekt jest przystosowany do wymogów stawianych przez pierwszą ligę, mimo że w Tarnowie nie ma drużyn grających na tak wysokim poziomie rozgrywkowym.
6: Tam mamy pojemność trybuny 1008 miejsc. Trwają prace pielęgnacyjne. Ta trawa naprawdę bardzo ładnie wygląda. Pamiętajmy, jest to hybryda. Ostatnio była tam specjalnie nawożona przez podmiot zewnętrzny, który utrzymuje tą trawę. Ta trawa już spełnia wymogi. Stadion dedykowany do pierwszej ligi rozgrywkowej. Już napływają zapytania. Będą grały wszystkie kluby, które będą oczywiście chciały na tym obiekcie grać. Już akcję zgłosiła ZKS Unia Tarnów. Była tutaj Iskra Tarnów, także Metal, także Okręgowy Związek Piłki Nożnej zainteresowany różnymi imprezami.
5: Oficjalne otwarcie stadionu zaplanowano na 20 czerwca. Kibice będą mogli tego dnia obejrzeć 2 mecze piłki nożnej.
6: Stadion piłkarski przy ulicy Czerwonych Klonów 16 zostanie oficjalnie otwarty 20 czerwca. Będzie to mecz otwarcia Unia Tarnów, Termalika, a później będzie mecz seniorów Unii Tarnów, takich oldboyów z resztą Tarnowa. Będzie to takie dość ładne wydarzenie sportowe i będziemy zapraszać także mieszkańców do zapoznania się z infrastrukturą tego obiektu.
5: Bilety na to wydarzenie będą do dyspozycji miasta. Żeby uzyskać wejściówki, trzeba śledzić m.in. media społecznościowe Tarnowa i miejskich instytucji, gdzie co jakiś czas można wziąć udział w prostych konkursach. Ponadto na stadionie odbędzie się też nieoficjalna impreza już tydzień wcześniej, 13 czerwca. Wówczas na tym obiekcie turniej piłkarski dla dzieci zamierza zorganizować Związek Piłki Nożnej Okręg Tarnów. W pierwszym etapie inwestycji powstała tylko trybuna na Igrzyska Europejskie, które odbyły się w wakacje 2023 roku. Realizacja drugiego etapu kosztowała niecałe 15 milionów złotych. Powstała murawa i oświetlenie stadionu. Kwestią otwartą pozostaje trzeci etap stadionu, który zakłada budowę dodatkowej trybuny po wschodniej stronie obiektu. Docelowo stadion miałby mieścić 4,5 tysiąca widzów.
0: Tyle Tomasz Graczewski, a my ze stadionu przeniesiemy się za moment na drogi naszego regionu.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
0: Było stadnianie w Mościcach, to teraz spójrzmy na drogi w Tarnowie, jak to wszystko wygląda. Bywało gorzej o tej porze, nie jest najgorzej, aczkolwiek swoje trzeba odczekać na Krakowskiej czy na Narutowicza, jadąc w kierunku Tuchowskiej. W drugim kierunku też jest ciasno, ale nie aż tak jak w tym pierwszym. Na Sikorskiego przy Mościckiego też jest mały korek, przynajmniej mały. Klikowska, Szkotnik oraz Słowackiego was spowolnią bardzo skutecznie. Starodobrowska i Słoneczna tam przy rondzie też jest większy ruch. Na Mickiewicza także tam jakaś stłuczka jest z tego, co widzę na mapach. Także trzeba mieć to na uwadze. Trzeba mieć na uwadze również roboty drogowe przy ulicy Lwowskiej, tam przy rondzie z Orkana i Słoneczną. Tam też jest spora kolejka samochodów. Co jest zaś w Gorlicach? Duży korek. Gorszy, większy niż jakiś czas temu. Już cała ulica Parkowa korkuje się, w zasadzie to tutaj od Bieckiej i jeszcze w drugim miejscu Biecka do Ronda też się korkuje. Stawiska, Legionów, Sienkiewicza, Mickiewicza i od drugiej strony jadąc do centrum ulica Kościuszki, to jest Krajowa 28. Jak sytuacja wygląda teraz w Limanowej na 28, jeśli już o niej mówimy, czyli tutaj konkretnie ulicy Piłsudskiego? nie ma korka. Jakiś czas temu był i pewnie za jakiś czas też się pokaże, jak to zwykle lubi po godzinie 16, no ale zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie na Marka trzeba poczekać, jadąc i od rynku, i do rynku. I to w kilku miejscach ta ulica jest dość mocno obciążona. A tak to nie jest tak źle. No może jeszcze trochę więcej samochodów na Mordarskiego czy Mikołaja Kopernika. I naszą podróż zakończymy w Nowym Sączu, a w zasadzie wjeżdżając do Nowego Sącza i wyjeżdżając z niego, bo wjeżdżając z Krajową 75, Wielogłowej i Wielopole, tam was trochę przytrzyma ta droga. Jest większy ruch teraz, ale korka jakiegoś szczególnego nie ma na obwodnicy północnej. Na Tarnowskiej przy dojeździe do obwodnicy jest mała kolejka samochodów. Swoje za to trzeba odczekać na bulwarze Narwiku i na Piotra Skargi tutaj przy rondzie koło zamku, na Lwowskiej, w tamtych okolicach i nie tylko w tamtych, bo też przy różnych skrzyżowaniach. Ulica Lwowska was spowolni mocno. Rondo Solidarności z każdej strony jest dość mocno uczęszczane w tym momencie. I ulica Węgierska, odcinek Biegonicki, taki dość wydłużony, aż prawie do ronda Jana Pawła II w Starym Sączu. Za to już troszeczkę rozrzedził się ruch przy Bobrowisku.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
8: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.

0: Coraz bliżej odbudowy zamku w Nowym Sączu. Jak zapowiada Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, wbicie pierwszej łopaty może nastąpić za 3 lata. Szczegóły zna Łukasz Araczkowski.
1: Zamiast wariantu futurystycznego wybrano koncepcję klasyczną. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel podkreśla, że stało się to w wyniku konsultacji.
2: Oczywiście rozmawiamy z mieszkańcami, rozmawiamy z historykami, rozmawiamy z osobami, które kochają Nowy Sącz, które znają jego historię i stąd właśnie wyłania się ten cały projekt.
1: Przewiduje on między innymi zorganizowanie muzeum w części zamku, która przetrwała do naszych czasów. Co jeszcze?
3: Widzimy Basztę Kowalską jako zachowany element zamku, który nie będziemy zmieniać ani w żaden sposób ruszać. Będzie za to Baszta Kowalska połączona z budynkiem biblioteki XIX-wiecznej. Ta biblioteka jest od strony ulicy Kazimierza Wielkiego. W tej bibliotece chcemy urządzić hotel również komercyjny. W samym hotelu liczymy około 23-25 pokoi dwuosobowych.
1: Mówił Jarosław Suwała, prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który wspomniał też o finansowaniu inwestycji.
3: Kosztorys opiewa na łączną kwotę 44 milionów złotych. To jest oczywiście koszt szacunkowy. On się tak rozdziela, że sam budynek zamku to jest wartość około 30 milionów złotych. 8 milionów to jest wykonanie muru oporowego i wieży narożnej, to jest od strony Dunajca. Budynek hotelowy to jest również koszt, to tam około 8 milionów złotych, a reszta to utwardzenie dziedziny zamkowej.
1: Konieczne będzie zdobycie dofinansowania na taką inwestycję. Łączna kubatura budowli ma wynieść 130 tysięcy metrów sześciennych. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel chce, aby zamek pełnił też funkcje turystyczne i komercyjne.
2: Funkcja jest tutaj najważniejsza, dlatego że to nie ma być odbudowa dla odbudowy, tylko ma to służyć mieszkańcom Nowego Sącza, regionu. Ma to być oczywiście atrakcja turystyczna, ale także przewidujemy funkcję hotelową, restauracyjną, kawiarnię, centrum informacji turystycznej, ale także będą sale bawialne, takie, gdzie będzie można na przykład zorganizować wesele czy jakąś wielką imprezę, która przyciągnie na pewno zarówno mieszkańców, jak i turystów.
1: Obecnie trwa etap zmiany planu ogólnego Starówki, co jest konieczne do rozpoczęcia budowy. Ta może ruszyć w 2029 roku, a trwać może przez kolejne 2-3 lata. Niezbędna będzie też odbudowa skarpy na Wzgórzu Zamkowym. Na przyszły rok planowane jest ogłoszenie przetargu na projekt zamku, przekazał nam prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała.

0: Młodzi plastycy i muzycy z Nowego Sącza wyjechali do Włoch. W ramach wymiany Erasmus Plus kształcili się tam pod okiem wybitnych nauczycieli, znawców ceramiki i muzyki dawnej. W edukacyjnych turnusach uczestniczyli też nauczyciele, którzy na co dzień prowadzą dla młodzieży zajęcia w Zespole Szkół Katolickich imienia świętego Piotra Jerzego Frasatiego w Nowym Sączu. Więcej informacji na ten temat ma Maria Mułka.
1: Muzycy w ramach tak zwanego nauczania grupowego odwiedzili jedną z najważniejszych szkół muzyki dawnej, Akademię Bezonaras w Asyżu. Uczennice kierunku instrumentalistyka Emilia, Julia i Magdalena uczyły się śpiewu pieśni średniowiecznych i renesansowych, poznając przy tym kulturę tego okresu. Część warsztatów dotyczyła też m.in. gry na dawnych instrumentach i tego, jak były one budowane.
2: Myślę, że mogę je wykorzystać na pewno w przyszłości, pewnie w pracy. Będę wiedziała, jak mój instrument powstał.
3: Ta muzyka dawna wydaje się taka niepozorna, ale jak przyjechaliśmy, tam pierwsze zajęcia, tak byliśmy trochę tacy niepewni, ale już później to już chodziliśmy z taką radością na te zajęcia, bo bardzo nam się spodobały.
4: Też nam się bardzo przydadzą później na przykład na studiach muzycznych, ale też było bardzo fajne to, że mogliśmy doświadczyć tego wszystkiego, czego się uczyliśmy jakby w teorii tutaj w Polsce na historii muzyki. Mogliśmy to wszystko zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało i po prostu doświadczyć tego na żywo.
1: Z kolei plastycy odwiedzili Szkołę Sztuki Ceramicznej w Derucie i uczyli się m.in. szkliwienia, malowania i wypalania talerzy, a także techniki tworzenia przedmiotów ceramicznych metodą na kole garncarskim i wałeczkową. Dowiedzieli się też, jak malować tradycyjne wzory derutańskie na ceramice.
5: Na pewno inspiracja była duża, to poznanie tych technik mistrzów włoskich. Dało nam dużo pomysłów do tworzenia nowych dzieł.
2: Poznanie tych ludzi i ich troszkę może innego podejścia do sztuki.
6: Sam proces też jest bardzo przydatny do przyszłych dzieł, zaczynając od właśnie modelowania i kończąc jakimiś nowymi technikami malowania.
5: Bariery językowe na pewno były, ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że nasi nauczyciele byli bardzo dobrymi osobami, to też udało nam się jakoś dogadać.
2: Najważniejsze było to pozytywne nastawienie ze strony osób, które z nami prowadziły te warsztaty.
6: Myślę, że trochę nam to poszerzyło naszą wiedzę innych języków, zwłaszcza włoskiego i angielskiego i trochę takiego migowego, powiedzmy, żeby się porozumieć.
1: Mówiły Magdalena i Łucja, które kształcą się na kierunku techniki malarskie, tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze, a także Anastazja z kierunku techniki graficzne, techniki druku artystycznego. Prace, które stworzyły uczennice, można już oglądać, dodaje dyrektor Zespołu Szkół Katolickich imienia świętego Piotra Jerzego Frasatiego w Nowym Sączu, ksiądz Paweł Kochaniewicz.
7: Część tych rzeczy można obejrzeć aktualnie właśnie w budynku szkoły, więc jest wystawa. Część jeszcze jest w Derucie i czeka na to, aż dotrze tutaj do Sącza, bo tych prac naprawdę jest dużo, więc zapraszamy serdecznie. Jeśli ktoś miałby chęć i ochotę zobaczyć, to na pewno do końca roku szkolnego te prace będą w budynku szkoły na korytarzu na dole właśnie wystawione.
1: Z kolei rezultat prac muzyków można było usłyszeć w Asyżu. Tam odbył się koncert naszych artystów wraz z kolegami i koleżankami z Włoch. Dodajmy, że w programie Erasmus Plus udział wzięło 11 uczniów kierunków plastycznych, 13 muzyków, a także nauczyciele Zespołu Szkół Katolickich imienia świętego Piotra Jerzego Frasatiego w Nowym Sączu.
0: Tyle Maria Mułka. Kolejne informacje, a w zasadzie spotkanie z gościem na początek po godzinie 16. A za około 5 minut już kolejne wiadomości.

0: Już za chwilę miliony na sprzęt dla szpitali. Zaprosimy też do Starego Sącza na diecezjalne święto rodziny.
1: Diecezjalne święto rodziny ma na celu przede wszystkim wzmocnić rodzinę.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Karetka transportowa, stół operacyjny, mammograf, aparaty RTG i USG, a także inny sprzęt trafi do 17 szpitali w Małopolsce. Do powiatowych i gminnych placówek popłynie prawie 3,5 miliona złotych z budżetu województwa małopolskiego. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wiceprzewodniczący Sejmiku województwa małopolskiego Wojciech Skruch, cykliczne wsparcie płynie do placówek medycznych, dla których województwo nie jest organem prowadzącym.
2: Sejmik na ostatniej sesji wsparł kwotą ponad 3 400 000 złotych szpitale na terenie powiatów, też praktycznie całej Małopolski. Takie wsparcie uzyskały w kwocie po 200 000 złotych szpital Szczeklika w Tarnowie, szpital w Dąbrowie Tarnowskiej, w Brzesku, w Bochni, w Miechowie, w Proszowicach. To tylko te najbliżej nas tutaj zlokalizowane, bo są to środki na zakup wyposażenia specjalistycznego. Tutaj jakby nie ograniczaliśmy szpitali, co mają kupować, to o szpitale decydowały, co jest im najbardziej potrzebne.
0: Szpital w Limanowej doposażony zostanie w respirator, aparat USG czy sprzęt do monitorowania pacjentów. W Brzesku zakupiony zostanie aparat do znieczulenia. Bochnia doposaży szpital w system monitorowania pacjentów i aparaty EKG. W Dąbrowie Tarnowskiej sfinansowany zostanie zestaw sprzętu diagnostyczno-zabiegowego.
3: Z życia Kościoła.
0: To będzie modlitwa za rodziny i z udziałem rodzin. W niedzielę 21 czerwca w Starym Sączu odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza będzie sprawowana o godzinie 11 przy ołtarzu papieskim.
1: Diecezjalne święto rodziny ma na celu przede wszystkim wzmocnić rodzinę. Ten dzień przeżywamy tego roku jako szczególne ukierunkowanie na słowa świętego Jana Pawła II, które wyraził w dokumencie Rosarium Virginis Mariae, czyli dokumencie o różańcu, w którym podkreślił, że warto i trzeba modlić się z rodzinami i za rodzinę. I Jan Paweł II podkreślał, że rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje. Modlitwa łączy. Łączy z Bogiem, ale też łączy z sobą nawzajem. Zachęcamy więc do tej wspólnej modlitwy.
0: Mówił ksiądz Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Transmisję mszy świętej o 11 przeprowadzi Radio RDN. Przed mszą świętą będzie też modlitwa różańcowa w intencji rodzin. Natomiast po liturgii odbędzie się festyn rodzinny przy diecezjalnym centrum pielgrzymowania. Patronat sprawuje Radio RDN.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Dochód z parafialnego festynu rodzinnego w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu będzie przeznaczony na ubogich i potrzebujących. Wydarzenie Dzielić chleb z głodnymi odbędzie się już w najbliższą niedzielę na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku. Działania parafialnego zespołu Caritas przy Sądeckiej Bazylice to też cicha, codzienna i cykliczna praca, którą nie zawsze widać. To bardzo szeroka pomoc, mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz ksiądz prałat Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty.
5: Kuchnia Caritas, tutaj są ciepłe posiłki, jak również czasami też wydawane są jakieś tak prowiant, można sobie zabrać do domu. Też cyklicznie, dwa razy w miesiącu, jeżeli jest taka potrzeba, to częściej. Rozdajemy artykuły spożywcze dla osób potrzebujących. Mamy parę dziesiąt takich rodzin, którym systematycznie pomagamy. Też taką naszą pomocą jest pomoc w realizacji recept.
0: Parafialny festyn rozpocznie się o 13:00. Będzie wiele atrakcji dla całych rodzin, m.in. gastronomia, gry, zabawy i loteria, ale też występy artystów i zespołów muzycznych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pogwizdani. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Zespół szkół nr 3 imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu będzie świętował stulecie istnienia w wyjątkowy sposób. Jutro o 11:00 przed sądeckim ratuszem odbędzie się happening malarski wraz z pokazem mody. Do udziału zaprasza uczeń Oliwier Budnik.
6: Będziemy m.in. malować ratusz, Bazylikę Świętej Małgorzaty, Willę Marię oraz dworzec i lokomotywę PKP.
7: Nasz patron i założyciel naszej szkoły był malarzem, więc taki ukłon w stronę tego założyciela, że będziemy malować te miejsca i każdy ze sądeczan będzie zaproszony, będzie mógł mieć swoją cząstkę w tym malowaniu. Obrazy będą naprawdę dosyć duże, więc tego miejsca będzie bardzo dużo. Właśnie jest klasa dziennikarska, to są nasi dziennikarze, będą zapraszać przechodniów do naszej imprezy, żeby malowali.
0: Zapraszała także nauczycielka zespołu szkół Magdalena Cięciwa. A podczas wydarzenia odbędzie się pokaz mody, w którym zostaną zaprezentowane kreacje przygotowane przez uczniów Technikum Przemysłu Mody.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: W Nowym Sączu już trochę zdążyło popadać, w Tarnowie chyba jeszcze nie i okolicach też chyba jeszcze nie, ale już tam się też chmurzy i trochę mocniej powiewa wiatr. No przywieje nam chmury, jutro to już będzie wszędzie pochmurno i deszczowo, dzisiaj jeszcze dodatkowo może być burzowo nieco. Oby nie, oby nie. W czwartek małe ocieplenie do około 18 stopni, wow.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Patrząc na długoterminowe prognozy pogody, to wydaje się, że jednak lato przyjdzie z wysokimi temperaturami, ale to dopiero od 22 czerwca.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 804 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
6: Myślałam, że 12 po 16 to już będzie tak troszeczkę luźniej, ale nie, źle myślałam. W każdym razie chyba kolejne powroty z pracy się rozpoczęły, bo jeszcze bardziej się korkują przynajmniej niektóre ulice. Rozpoczynamy od Tarnowa, tutaj ulica Klikowska dość mocno zakorkowana w kierunku ulicy Szkotnik, w kierunku tegoż Ronda, też ze Słowackiego. Szkotnik również w stronę Ronda dość mocno zakorkowana na całej swojej długości od Szujskiego. Na Krakowskiej też jest korek przy Rondzie. I jeszcze na Narutowiczach przy samej Tuchowskiej, już nie na całej długości na szczęście, ale też przy rondzie z Krakowską chwilę trzeba poczekać. Mostowa, Mickiewicza, Słoneczna, Starodąbrowska oraz odcinki ulicy Lwowskiej przy rondzie z Orkana szczególnie są przykorkowane. Jak wygląda sytuacja w Nowym Sączu i przy wjeździe do Nowego Sącza? Krajowa 75. W Wielogłowach spokojnie, ale w Wielopolu i na Górze Zabłoskiej swoje trzeba odstać. Pieczkowskiego przy Barskiej mocno zakorkowana. Obwodnica Północna, również Tarnowska przy obwodnicy też was zatrzyma. No ale jak Piłsudskiego przy rondzie Solidarności jest korek i to chwilami dość spory się tam tworzy. Duża kolejka samochodów również ustawiła się na ulicy Węgierskiej w kierunku Starego Sącza. Odcinek Biegonicki wydłużony, że tak powiem, w kierunku remontowanej obwodnicy zachodniej przy Bobrowisku. Też się tam zwiększa ruch, ale nie jest tam jakiś wielki korek, także jeszcze spokojnie można przejechać. Za to trzeba chwilę poczekać, jadąc w Limanowej do Ronda w Sowlinach, ulicą Witosa oraz ulicą Piłsudskiego w stronę Ronda od centrum miasta. Trzeba też poczekać na Jana Pawła II i na ulicy Marka, bo tam jest całkiem sporo samochodów. I na koniec zostawiamy sobie Gorlicę, tutaj dość duży korek i jeszcze widzę stłuczka jakaś przy ulicy Bieckiej. Tutaj jest duża kolejka samochodów, cała parkowa w zasadzie zakorkowana do centrum i od drugiej strony powiedziałabym, że od zawodzie, ale to dużo wcześniej się, prawie od Ropicy Polskiej rozpoczyna się już ten korek, jadąc do centrum Gorlic, ale też takie ulice jak Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów i Kołłątaja oraz Stawiska spowolnią was bardzo skutecznie. Cierpliwości wam życzymy wielkiej.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.

0: Ludzie toną w ciszy i samotności, mówi wieloletni ratownik wodny Ireneusz Skoczeń z tarnowskiego WOPR. Wskazuje, że często słyszymy o utonięciach, ale nie zdajemy sobie sprawy, na czym polega mechanizm tej tragedii. Z naszym gościem rozmawia Tomasz Graczewski.
1: W naszym studiu gości pan Ireneusz Skoczeń z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pogoda sprzyja temu, żeby wypoczywać na świeżym powietrzu. Wielu mieszkańców decyduje się na wypoczynek nad wodą. Może zacznijmy naszą rozmowę od tego, gdzie jest bezpiecznie się kąpać, a których miejsc w naszym regionie najlepiej unikać w tym celu, gdzie można sobie wypoczywać na brzegu, ale do wody lepiej nie wchodzić.
2: Jeżeli mówimy o wypoczynku na zewnątrz, no to oczywiście wszystkie kąpieliska, które są strzeżone przez ratowników. Unikamy dzikich kąpielisk, unikamy kąpania się w rzece Dunajec czy w innych górskich rzekach, ponieważ dno takich rzek zmienia się z godziny na godzinę.
1: Wiem, że też sporym zagrożeniem są takie zbiorniki powyrobiskowe, po żwirowniach, bo tam dno jest bardzo niepewne z tego,
2: co się dzieje. To dno jest bardzo oddalone od tych, którzy korzystają z kąpieli. Mamy takie kąpielisko, tak zwaną Chorwację, Mała Chorwacja, w okolicach Czchowa i oczywiście mamy takie kąpielisko pożwirowe w Radłowie, które również jest dyżurowane przez ratowników. Mamy tam ratowników od ubiegłego sezonu, którzy czuwają nad bezpieczeństwem wydzielonego kąpieliska 50-metrowego, bo oczywiście wzdłuż całego akwenu w Radłowie plażują osoby, które tam przyjeżdżają, ale tylko wydzielona część jest strzeżona przez ratowników, a tarnowskie WOPR patroluje cały akwen razem też z patrolami policji. Sprawdzamy bezpieczeństwo osób, które korzystają z różnych sprzętów pływających. Deski, słupy, rowerki wodne, kajaki.
1: Zazwyczaj przy rozmowach z ratownikami mówi się o tym, jakie zasady bezpiecznego wypoczynku należy zachowywać. Do tego oczywiście za chwilę wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od poważniejszego tematu, czyli utonięć. Nie każdy był w życiu świadkiem sytuacji, kiedy ktoś topił się, potrzebował pomocy. Z perspektywy ratownika wodnego, jak to wygląda? Jak wygląda sytuacja tonięcia? Po czym poznać, że ktoś potrzebuje pomocy?
2: To pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, że osoby toną w ciszy i toną samotnie. Wokół mogą być osoby, które korzystają z wody, natomiast taka osoba, czy jest to spowodowane nagłym wejściem do wody i zmianą temperatury, a więc może spowodować to zatrzymanie akcji serca, może być to spowodowane różnymi skurczami, może być to spowodowane alkoholem albo na przykład przejedzeniem. I oczywiście musimy zwracać na to uwagę, żeby nigdy, przenigdy nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu, nawet takiego, który wydaje się, że to tylko są śladowe ilości. Nie pływamy pod wpływem alkoholu, ani na żadnych sprzętach pływających, ani samemu wpław. Osoby, które korzystają z takiego wypoczynku nad wodą, często widzimy to podczas patroli, mają ze sobą jakieś miękkie alkohole, piwo, i mówią, że to tylko jedno piwo, ale już w tym sezonie mieliśmy taką akcję. Tarnowskie pogotowie zostało wezwane do osoby, która straciła przytomność w wodzie właśnie w tym zbiorniku na Radłowie, kiedy jeszcze kąpielisko nie było czynne. Osoba wypłynęła sobie, na szczęście o własnych siłach wróciła, ale kiedy ratownicy medyczni przyjechali i udzielali pierwszej pomocy, stwierdzili, że osoba była pod wpływem alkoholu.
1: Czyli takie obrazki, które gdzieś znamy z filmów, w stylu takiego chlapania dookoła siebie w chwili tonięcia, to można włożyć między bajki. To zupełnie tak nie wygląda.
2: Zwykle to wygląda tak, że osoba podnosi ręce do góry i wtedy pionizuje swoje ciało i zaczyna tonąć. Jeżeli kogoś na przykład złapie jakiś przykurcz, to najlepiej całą powierzchnią ciała położyć się na wodzie. Czy to na wznak, czy na brzuchu. Natomiast nigdy nie staramy się pionizować naszego ciała, bo wtedy będziemy wchodzić pod wodę.
1: Czyli receptą dobrą chyba byłoby, żeby nie wchodzić do wody samotnie, żeby zawsze być w wodzie z kimś znajomym, bliskim, kolegą, przyjacielem, rodzicem i się trochę tak nawzajem kontrolować, żeby pilnować się, czy drugiej osobie nic się nie dzieje w trakcie tego wypoczynku.
2: I oczywiście dobrze jest też znać miejsce, w którym korzystamy z kąpieli. Nie kąpiemy się na dziko, nie kąpiemy się w miejscach, których nie znamy. Przed 4 laty dwóch młodych ludzi straciło życie na tym akwenie w Radłowie. Później sekcja zwłok wykazała, że byli pod wpływem alkoholu. Po prostu osoby, które widziały ich, widziały, że wbiegli do wody. Później grupa interwencyjna Straży Pożarnej, a wcześniej ratownicy, płetwonurkowie szukali tych osób. Oczywiście wtedy jeszcze nie było kąpieliska na Radłowie i był całkowity zakaz kąpieli. Ludzie tylko mieli możliwość wchodzić do wody, żeby się schładzać. Przykładowo kąpielisko na Radłowie jest bardzo głębokie, od 15 do 20 kilku metrów głębokości. I to jest głębokość, która pojawia się 7-8 metrów od linii brzegowej. Jest uskok, ponieważ tam był wybierany żwir, więc koparka pracowała pionowo.
1: Jeżeli już jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że ktoś się topi, w jaki sposób jako świadkowie możemy pomóc? Bo domyślam się, że liczy się czas i to bardzo mało go mamy.
2: Ja mogę tutaj opowiedzieć o jednej sytuacji, której doświadczył mój kolega. Był wędkarzem i gdzieś tam sobie łowił ryby na Wiśle. Przez wiele lat próbowałem go nauczyć pływać. Jeszcze wtedy pracowałem na jednym z tarnowskich basenów. Wielokrotnie przez wiele sezonów rozmawialiśmy o tym. On mówił, ja potrafię się utrzymać na wodzie, to mi wystarczy. Ale ten odruch, kiedy zobaczył dwoje dzieci tonących w Wiśle, spowodował, że wskoczył. Jednego odepchnął i ten młody chłopak w jakiś sposób wdrapał się na brzeg, a drugi chwycił się mocno jego szyi i tak obaj utonęli. Stracił życie. Jego małżonka przyszła kiedyś z synem młodszym wtedy i powiedziała, musisz go nauczyć pływać, żeby nie stało się to, co stało się z jego ojcem. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na dwa słowa. Często mówimy utopienie. Utopić to można kamień, ale utonąć, no to stracić życie poprzez zalanie dróg oddechowych wodą. I często ludzie tak po prostu powierzchownie mówią, a musimy zdać sobie sprawę z tego, że następuje rozstrój organizmu, kiedy woda przedostaje się. Człowiek chce złapać powietrze, a tutaj woda zalewa jego górne drogi oddechowe i wtedy zaczyna się panika, wtedy zaczyna tonąć. Jeżeli osoba nie jest przygotowana do tego, na przykład podczas kursów na stopień ratownika wodnego, jednym z elementów szkolenia jest uczenie chwytów obezwładniających w taki sposób, żeby ratownik był w stanie obronić się przed osobą tonącą, bo znamy takie powiedzenie,
1: bo to tonący, są odruchy, to nie
2: tonący
1: jest.
2: Chwyta się brzytwy. A więc na pewno, gdyby ratownik podpływa i ja sam doświadczyłem tego wiele razy, że taka osoba łapie ratownika za szyję, za rękę, jeżeli ratownik nie byłby w stanie oswobodzić się i przejść do takiego chwytu, który nazywamy chwytem żeglarskim, po to, żeby mógł holować osobę, która jest przytomna, ale jest agresywna. Musimy zabezpieczyć przede wszystkim siebie. Na naszych kursach na stopień ratownika wodnego każdy z uczestników uczony jest pływania z deską, którą tak potocznie nazywamy pamelką, a to jest boja SP o wyporności do 120 kg.
1: Pamelka od Słonecznego Patrolu.
2: Doskonale pan pamięta ten film. I to się tak utrwaliło w umysłach ludzi, że właśnie ktoś z pamelką wskakuje do wody. Wtedy ratownik nie musi bezpośrednio dać się uchwycić przez tonącego. Może podać mu boję i sam może holować go, bo ta boja jest na lince o długości do 2 metrów. Także jest to jakieś bezpieczeństwo dla ratownika. Ja bym sugerował, żeby

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
4: Jeśli tam, gdzie jesteście, jeszcze nie popadało, to pewnikiem popada. Albo dzisiaj wieczorem, albo w nocy, albo jutro. To już jest największe prawdopodobieństwo. Może to być też w towarzystwie burz. Może też popadać grad, oby nie. Bardzo liczymy na to, że na deszczu się jednak skończy. Dzisiaj jeszcze sporo słońca w regionie było i może momentami będzie. Jutro już tego słońca jak na lekarstwo. Chmur dużo i deszczu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
4: Jutro też jeszcze ubierzcie się nieco cieplej, bo maksymalnie do 7.

0: Kolorowe kwiaty w nowej odsłonie znów pojawiają się na ścianach domów, na stodołach, studniach i przedmiotach codziennego użytku. W Zalipiu i okolicznych miejscowościach trwają przygotowania do finału 63. edycji konkursu Malowana Chata. W tym roku bierze w nim udział ponad 100 uczestników, którzy kontynuują wyjątkową, trwającą od ponad wieku tradycję. Relacja Ewy Biedroń.
1: Dla wielu mieszkanek malowanie to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.
2: Muszę odnowić stodołę.
3: Białe motywy kwiatowe.
2: Akurat w tym roku taka kapryśna jest ta pogoda, więc ciężko jest coś wymalować, ale myślę, że się uda. Malowała moja prababcia, babcia, mama, no i ja też. W sumie wyrosłam na tej tradycji, bo od 1988 roku biorę udział w konkursie.
1: Mówiła Beata Gryz. Przygotowania do konkursu rozpoczęły się już kilka tygodni temu, a jak podkreśla Anna Owca, tegoroczna zima mocno dała się we znaki malaturą.
4: Zaczęłam malować dość wcześnie z tego względu, że mam dużo powierzchni do pomalowania. Zeszłoroczna zima mi bardzo zniszczyła malatury, więc no, trzeba było wszystko praktycznie rzecz biorąc zeskrobać i wszystko od nowa namalować. Ale chęci są, zapał jest. Na dzień dzisiejszy mam pomalowane studnie. Mam pomalowane takie koryto, które kiedyś służyło bydłu do picia. Taki wodopój to był, czyli taki koryto. Teraz jest to ozdobne z pięknymi kwiatami. I piwnice. Przede mną jeszcze garaż, front garażu.
1: Malowanie zalipiańskich wzorów wymaga nie tylko talentu, ale również czasu i cierpliwości. Najbardziej pracochłonne są przygotowania.
5: Niestety najgorszym etapem tego wszystkiego jest właśnie przygotowanie tego ula do malowania, bo trzeba go wyczyścić, pomalować farbą, która przykryje te pozostałości z poprzednich lat i dopiero kiedy on przeschnie, można rozpocząć ten najprzyjemniejszy etap, czyli malowanie kwiatów. Najprzyjemniejszy dlatego, że można poprzez to malowanie trochę wyrazić siebie. Te wszystkie wzory, które ma się w głowie, można je przelać. Ma się też oczywiście, wiadomo, takie mniej więcej rozeznanie, jakby dobrze wyglądał dany wzór w danym miejscu. Wiadomo, żeby się to geometrycznie też ładnie prezentowało. Także wszystko się maluje z głowy, to co w danym momencie nam po prostu przyjdzie na myśl.
1: Mówiła Martyna Krok. Zalipiańskie malarstwo wciąż przyciąga także młodsze pokolenia. Joanna Krok-Krzysztofik podkreśla, że jej córka również interesuje się tą sztuką.
6: Myślę, że to już jest chyba troszeczkę na zasadzie takiego wypicia z mlekiem matki, jak to się mówi tak przysłowiowo. Tradycja i chyba miłość. Moja córka w zasadzie maluje, duże zdolności artystyczne wykazuje i lubi, wie co to są kwiaty zalipiańskie, wie co to jest zalipie, co to jest tradycja i myślę, że tą miłość też ma po nas i też ma pielęgnowaną zarówno w sobie, jak i w naszej rodzinie. Co roku staram się malować nowe wzory i tak lubię i tak na razie póki co się udaje.
1: Konkurs Malowana Chata organizowany jest od 1948 roku, a od pół wieku jego gospodarzem jest Muzeum Ziemi Tarnowskiej. To jedno z najstarszych wydarzeń w Polsce poświęconych tradycyjnej twórczości ludowej.
7: Cieszy nas to, że możemy jako muzeum przyczynić się do tego, że ta tradycja będzie trwała, że malarki przystępując do konkursu także tym się cieszą, swoje umiejętności pokazują w taki piękny sposób, dodaje im to energii, poczucia takiej ważności, roli, jaką odgrywają w tworzeniu kultury ludowej. Te wszystkie działania powodują, że tradycja rozwija się. Turyści, którzy odwiedzają Zalipie, zauważają nie tylko piękne malatury, ale też piękną energię twórczą zalipianek, zauważają piękne otoczenie.
1: Mówiła Urszula Gieroń z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. W tegorocznej edycji uczestniczą mieszkańcy Zalipia oraz kilku okolicznych miejscowości. Jury rozpocznie ocenę prac w piątek. Finał konkursu będzie w niedzielę w Domu Malarek w Zalipiu. Będzie połączony z festynem Zalipiańskie Pasje.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rezerwy BrookBetu Termaliki Nieciecza zbroją się na przyszły sezon i zapraszają do współpracy młodych, ambitnych piłkarzy. Drugi skład Termaliki wywalczył awans do Małopolskiej czwartej ligi, a klub ogłosił oficjalne testy piłkarskie. Zaproszenie na testy skierowane jest do piłkarzy z roczników od 2006 do 2008. Testy odbędą się w przyszły wtorek, 16 czerwca o 18 na obiektach treningowych BrookBetu w Niecieczy. Na stronie internetowej termalika.brookbet.com dostępny jest formularz zgłoszeniowy oraz dane kontaktowe do sztabu szkoleniowego. Radosław Galant zakończył karierę hokeisty. To wychowanek KTH Krynica i wielokrotny reprezentant Polski oraz 13-krotny medalista Mistrzostw Kraju. Ma na koncie 4 złota na krajowym podwórku. W polskiej lidze rozegrał 840 meczów, zdobył w nich 144 bramki i zanotował 205 asyst. Debiutujący w serii Formuły 3 Maciej Gładysz wywalczył kolejne punkty w trakcie minionego weekendu. Niestety młody tarnowianin odniósł sukces tylko w sobotnim sprincie na ulicznym torze w Monako. W tym wyścigu awansował na 8 miejsce, co dało Gładyszowi 5. lokatę w klasyfikacji generalnej sezonu. W niedzielę 18-latek walczył o miejsce w pierwszej dziesiątce, ale po kontakcie z rywalem musiał zjechać do alei serwisowej po nowe przednie skrzydło. Po raz pierwszy w tym sezonie Maciej zakończył wyścig poza pierwszą dziesiątką, mijając linię mety na 24. pozycji. W najbliższy weekend odbędzie się kolejna runda tego sezonu FIA Formuły 3. Zmagania odbędą się na torze w Barcelonie. Wyścigi zaplanowano na sobotę o 10.05 i na niedzielę o 8.40. Włoskie Lazio wygrało 15. turniej Sokolika w Starym Sączu. Do rywalizacji stanęło 36 piłkarskich drużyn w kategorii wiekowej do lat 10. Drugie miejsce wywalczyła austriacka Admira Wacker, trzecie angielskie Derby County. Najlepszą polską drużyną był 11. Śląsk Wrocław. Wśród drużyn z regionu najlepiej wypadł Dunajec Nowy Sącz, który zajął 18. pozycję. Gośćmi specjalnymi turnieju Sokolika byli selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz zawodnik drużyny narodowej Jakub Kamiński.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Młodzi wokaliści wystąpią w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie. Zbliża się 9. edycja muzycznego wydarzenia Tarnów ma głos. Uczniowie szkół wezmą udział w konkursie, który odbędzie się w środę i w czwartek w Pałacu Młodzieży. Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 10. Zmagania wokalistów oceniać będzie jury, a na zwycięzców czekają nagrody. Będzie to m.in. rozmowa na antenie Radia RDN Małopolska i prezentacja utworów. Laureaci wystąpią podczas koncertu, który odbędzie się w piątek o godzinie 19 w Amfiteatrze Letnim. Gościem koncertu będzie Nikodem Liro z zespołem. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. W Nowym Sączu w czwartek rusza Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L'Arte Organica. To cykl koncertów organowych, recitali oraz koncertów kameralnych z udziałem organów nawiązujący do tradycji zapoczątkowanej w latach 70. w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu z inicjatywy profesora Jana Jargonia z Akademii Muzycznej w Krakowie. Podczas koncertów wystąpią wirtuozi organów w muzyce z Polski i z zagranicy. Obok kompozycji wielkich klasyków Bacha, Händla, a także utworów dawnej muzyki polskiej będzie można usłyszeć muzykę organową rzadko prezentowaną w Polsce, na przykład kompozytorów meksykańskich czy urugwajskich. Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L'Arte Organica potrwa od 11 czerwca do 9 lipca. Pierwszy koncert już w czwartek w Sądeckiej Bazylice. W koncercie zatytułowanym Dawni Mistrzowie na organach zagra Kuli Eriksson z Estonii. Początek o godzinie 18.30. Wstęp jest wolny. Pierwszy raz w parafii w Niedzieliskach to gmina Szczurowa odbędzie się piknik motocyklowy. Będzie wspólna modlitwa, błogosławieństwo kierowców pojazdów, a także parada motocyklowa. Proboszcz ksiądz Mariusz Florek od lat jest miłośnikiem motocykli. Parafia w najbliższą niedzielę będzie przeżywać odpust. O 12.00 będzie msza święta z błogosławieństwem kierowców i pojazdów. O 13.15 rozpocznie się parada motocyklowa. Na boisku sportowym czekać będzie wiele atrakcji. W ich przygotowanie włącza się także grupa młodzieżowa.
2: Łączy nas wiara, pasja, wolność i braterstwo, dlatego zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału i spotkania się razem z nami i spędzenia miło czasu.
3: Po paradzie motocyklowej wyjedzie druga grupa rowerowa, która przyjedzie na stadion, gdzie będzie się odbywała impreza.
4: Bardzo się cieszę, że właśnie w naszej wspólnocie Niedzieliska jest organizowany właśnie taki piknik motocyklowy. Przyjadę z rodziną.
5: Na boisku sportowym będzie wiele atrakcji, takie jak na przykład bigot myśliwski z dziczyzny dla motocyklistów gratis. Występy dzieci i młodzieży, które organizuje nasza szkoła podstawowa Niedzieliska. Konkursy sportowe z nagrodami, dmuchańce dla dzieci. Do wygrania będą różne nagrody, m.in. skuter, rowery.
1: Mówili Julia, Antoni, Milena, Sebastian. Dla uczestników będą także przygotowane regionalne potrawy. Gwiazdą wieczoru o 19.30 będzie zespół góralski Bajeranty. Piknik zakończy zabawa pod gwiazdami. Podczas tego wydarzenia będą zbierane datki na dzwonnicę, która została już wyremontowana. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci w wieku od 3 do 9 lat wraz z opiekunami do udziału w literacko-teatralnej zabawie, która odbędzie się w sobotę przy scenie w parku imienia Ireny Styczyńskiej w Nowym Sączu. Pan poeta zabierze uczestników do świata wyobraźni, humoru i dobrej zabawy. Podczas spotkania z bohaterami jego książek dzieci wyruszą w pełną śmiechu i przygód podróż. Będzie to interaktywne wydarzenie, które zostało stworzone z myślą o najmłodszych odbiorcach kochających ruch, śpiew, wspólne zabawy i angażujące historie. W trakcie spotkania dzieci będą aktywnie uczestniczyć w opowieściach, razem z prowadzącym będą śpiewać, odpowiadać na pytania, wykonywać zadania ruchowe oraz współtworzyć przebieg wydarzenia. Ta akcja rozpocznie się o 14.00, wstęp jest wolny. W finale kończącym projekt Instytutu Pileckiego Pamięć Miejsca, Miejsca Pamięci weźmie udział 40 zespołów z 27 miejscowości całej Polski, w tym także z naszego regionu. Dwudniowy zjazd uczestników projektu odbędzie się w piątek i w sobotę w warszawskiej siedzibie Instytutu przy ulicy Siennej. Ogólnopolski projekt Pamięć Miejsca, Miejsca Pamięci polega na odkrywaniu, badaniu i dokumentowaniu historii związanych z lokalnymi miejscami pamięci. Od lutego do maja uczestnicy realizowali zadania projektowe i wysyłali sprawozdania do Instytutu. Reprezentanci wszystkich zespołów, które ukończyły projekt, przyjadą do Warszawy na dwudniowy zjazd, podczas którego w siedzibie Instytutu przedstawią efekty kilku miesięcy swojej pracy na specjalnie przygotowanych stoiskach. Grupa reprezentująca Szkołę Podstawową imienia księdza Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich pomyślnie ukończyła zadania ogólnopolskiego projektu historycznego Instytutu Pileckiego i zakwalifikowała się do finału. Wezmą w nim udział także grupy ze szkół z Bystrej, Biecza, Bochni i Binarowej.
0: To były wiadomości kulturalne.
6: Od godziny 17 dzieli nas już tylko 5 minut. Za chwilę wiadomości. Ja Państwu bardzo dziękuję dzisiaj za obecność, za uwagę. No i słyszymy się znów jutro w Pulsie Regionu, a ze słuchaczami Radia RDN Nowy Sącz. Nawet wcześniej, bo po 12. Do usłyszenia zatem, mówi Wam Lucyna Ruchała.

0: Region jest nasz.
1: Otwarto oferty na analizę możliwości zmiany przebiegu sądeczanki.
2: Będziemy analizować możliwość korekty wariantu A.
1: Będzie też zbiórka makulatury na cele charytatywne.
3: W tym roku chcemy zorganizować turnus nad morzem.
1: Jest 17:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Trzy firmy chcą przeanalizować możliwości poprowadzenia sądeczanki nową trasą na odcinkach między Uszwią a Wytrzyszczką, a także Łososiną Dolną i Tęgoborzem. Żadna ze złożonych ofert nie mieści się w budżecie zakładanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz propozycje będą analizowane i po sprawdzeniu ich poprawności inwestor podejmie dalsze decyzje w tej sprawie. Decyzja środowiskowa została wydana dla wariantu C, ale chcemy sprawdzić, czy możliwa jest korekta przebiegu na tych dwóch odcinkach. Mówi Kacper Michna z GDTKiA.
2: Będziemy analizować możliwość korekty wariantu A, który był jeszcze wcześniej przygotowywany. Takiej korekty, która między innymi nie będzie naruszała terenów Natury 2000 i nie będzie stwarzała zagrożenia dla ujęcia wody dla części gminy Iwkowa. Oraz będziemy przygotowywać zupełnie nowy przebieg po to, żeby zweryfikować, czy jest możliwość na tym odcinku poprowadzenia nowej drogi Brzesko-Nowy Sącz jeszcze zupełnie inną trasą.
1: Ewentualna zmiana przebiegu sądeczanki ma związek z protestami mieszkańców i samorządów. Celem GDDKiA jest znalezienie rozwiązania kompromisowego.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Nie masz gdzie wyrzucić makulatury? Przynieś ją na osiedle Helena w Nowym Sączu i pomóż osobom z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Radosne Serca zbiera w ten sposób pieniądze na coroczny turnus wakacyjny. Podopieczni organizacji mogą w trakcie takiego wyjazdu wypocząć i uczestniczyć w rehabilitacji, mówi Katarzyna Bryndal, wiceprezes stowarzyszenia.
3: W tym roku chcemy zorganizować turnus nad morzem. Niestety jest to bardzo duże przedsięwzięcie i potrzebujemy dodatkowych środków na ten wyjazd, dlatego organizujemy różnego rodzaju akcje. Najbliższą jest zbiórka makulatury. Jeżeli ktokolwiek chciałby wesprzeć nasze działania, ma zalegającą makulaturę w swoim domu, której chciałby się pozbyć, bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Zbiórka makulatury odbędzie się w najbliższą sobotę na parkingu parafii Świętej Heleny w Nowym Sączu. Można ją przynosić od 8:30 do 19:00. A osoby, które nie mają makulatury, a chcą pomóc stowarzyszeniu, mogą to zrobić, przekazując fundusze w ramach internetowej zbiórki. Link znajdziecie na rdn.pl.
0: Z życia Kościoła.
1: Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem odbędzie się pielgrzymka słuchaczy i pracowników Radia RDN na Jasną Górę. Hasło pielgrzymki nawiązuje do przesłania papieża Leona XIV, który w swoim orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zwrócił szczególną uwagę na potrzebę budowania autentycznych relacji międzyludzkich, opartych na prawdzie, szacunku i wzajemnym słuchaniu. Dyrektor rozgłośni ksiądz Jan Bartoszek podkreśla, że pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Pani będzie okazją do przyjęcia i realizowania tego przesłania w codziennym życiu i działalności medialnej.
4: Papież w tym liście pisze o tym, aby ocalić głosy i twarze. Udajemy się na Jasną Górę przed oblicze Matki Bożej, gdzie mamy przedstawioną do kontemplacji twarz Maryi, tą pociętą twarz, która wzbudza w nas właśnie poczucie takiego realizmu. I chcemy też zaakcentować to budowanie relacji. Papież mocno podkreśla w przesłaniu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu właśnie prośbę, abyśmy ochronili przed sztuczną inteligencją, czy w dobie sztucznej inteligencji, właśnie ludzkie głosy i twarze.
1: Wyjazd pielgrzymki zaplanowano 1 lipca. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zapisów można znaleźć na stronie internetowej Radia RDN.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Operacja bariatryczna dla wielu osób jest szansą na odzyskanie zdrowia i poprawę jakości życia. Warto jednak pamiętać, że sam zabieg nie jest cudownym rozwiązaniem ani końcem leczenia. To raczej początek długiej drogi, która wymaga zmiany nawyków żywieniowych, regularnej kontroli stanu zdrowia i współpracy ze specjalistami. Jak zatem przygotować się do operacji, dlaczego dieta przed zabiegiem jest tak ważna i jak wygląda odżywianie po operacji i jakie błędy mogą zaprzepaścić osiągnięte efekty. O tym w dzisiejszej audycji bez skierowania. Gościem Anety Mleczko już za kilka minut będzie dietetyk Katarzyna Wojtas z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Wypakują mi takie plamki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie. RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Otyłość jest dzisiaj jednym z największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Coraz więcej osób zmaga się nie tylko z nadmierną masą ciała, ale także z chorobami, które często jej towarzyszą. Cukrzycą typu drugiego, nadciśnieniem tętniczym czy chorobami serca. Wśród metod leczenia coraz częściej pojawia się chirurgia bariatryczna. Jednak specjaliści podkreślają, że operacja nie jest łatwą drogą na skróty, lecz elementem kompleksowego leczenia wymagającego przygotowania i trwałości zmiany stylu życia. O tym, jak wygląda ta droga przed zabiegiem i po nim, porozmawiam dziś z moim gościem. W studiu RDN Małopolska dietetyk Katarzyna Wojtas z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło.
8: Coraz częściej słyszymy o leczeniu bariatrycznym. Czy rzeczywiście dzisiaj więcej osób decyduje się na operację niż jeszcze kilka lat temu?
9: Tak, zdecydowanie. My obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania chirurgią bariatryczną, leczeniem bariatrycznym. To wynika głównie z, tak jak sama pani wspomniała, rosnącej liczby osób chorujących na otyłość, ale też na pewno z dostępności tych metod leczenia, których, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze kilka lat temu nie było aż tak dużo, a przynajmniej u nas w Polsce ta chirurgia bariatryczna nie była aż tak bardzo rozwinięta jak na dzień dzisiejszy. Powiedziałabym, że jest to efekt tych kilku czynników jednocześnie. My z jednej strony mamy coraz większą wiedzę na ten temat. Rośnie ta skala problemu otyłości i powikłań. Też ta dostępność właśnie do rzetelnej wiedzy oraz do specjalistycznych ośrodków, które będą proponować to leczenie otyłości. Myślę, że to zainteresowanie wynika też z możliwości finansowania tychże zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oczywiście po wcześniejszych kwalifikacjach, no ale to też na pewno jest taki krok naprzód. Wychodzimy pacjentom z otwartymi rękami.
8: Czy właśnie pacjenci myślą, że to jest takie szybkie rozwiązanie problemu?
9: Operacja jest bardzo skutecznym narzędziem, które będzie wspomagać tą redukcję masy ciała, ale sama w sobie niestety ona nie zmieni nawyków żywieniowych pacjenta. Ona nie sprawi, że pacjent będzie lepiej radził sobie z emocjami, ze stresem. Nie wpłynie również na poziom aktywności fizycznej u pacjenta. Czyli na wszystkie te czynniki, które realnie wpływają na masę ciała. Operacja owszem otwiera pacjentowi drogę do zmian, ale niestety ich nie zastąpi.
8: Czy w swojej praktyce obserwuje pani wzrost liczby osób zmagających się z otyłością?
9: Oczywiście, że tak. Niestety coraz więcej mamy pacjentów młodych, nawet dzieci, którzy zmagają się już z zaawansowaną chorobą otyłościową. Natomiast takim, powiedziałabym, właśnie pozytywnym aspektem jest to, że coraz więcej osób widzi ten realny problem, widzi tą skalę problemu i jednak poszukują pomocy. Są zdeterminowani podjąć próbę leczenia, czy to w kwestii dietoterapii, farmakoterapii, czy właśnie chirurgii bariatrycznej, o której sobie mówimy.
8: Wielu pacjentów myśli o operacji jako o rozwiązaniu problemu otyłości. Dlaczego mówi się, że zabieg jest tylko częścią całego procesu leczenia?
9: Najistotniejszym i najbardziej kluczowym elementem jest to, że operacja jest tym tak naprawdę pierwszym elementem. Później dochodzi ta kwestia zmiany nawyków żywieniowych, kwestii psychologicznych, kwestii psychodietetycznych, więc pacjent po operacji dopiero rozpoczyna tą swoją drogę tak naprawdę z walką o to swoje zdrowie, niekiedy również życie, ponieważ nie oszukujmy się, pacjenci bariatryczni zazwyczaj są to pacjenci już z tą otyłością olbrzymią.
8: I jaką rolę odgrywa dietetyk w przygotowaniu pacjenta do operacji, no i później po zabiegu?
9: Dietetyk na pewno jest kluczowym członkiem tego zespołu terapeutycznego. On przed operacją na pewno pomaga ocenić te dotychczasowe nawyki żywieniowe, przygotować pacjenta pacjenta do tego, jakie zmiany będą musiały być wdrożone. Natomiast po operacji pacjent musi przez kolejne etapy rozszerzać diety. Dietetyk na pewno jest taką osobą, która będzie prowadzić takiego pacjenta, ale również pomocnie lekarzowi będzie monitorował stan odżywienia pacjenta. No i przede wszystkim budować właśnie te trwałe nawyki żywieniowe, które jednak nieco będą różnić od tych dotychczasowych.
8: A czy są pacjenci, którzy mimo operacji nie osiągają tych oczekiwanych efektów i z czego to najczęściej wynika?
9: Tak, natomiast jest to niewielki procent. Te, powiedziałabym, niepowodzenia najczęściej wynikają właśnie z braku przestrzegania określonych zaleceń żywieniowych i powrotu właśnie do tych dawnych nawyków żywieniowych. Bardzo często również to takie nieprzepracowane problemy emocjonalne, które są związane z jedzeniem, tymi aspektami psychodietetycznymi. Jeżeli one nie są na pewnym etapie rozwiązane, to one niestety będą nawracać i często są właśnie skutkiem tego niepowodzenia.
8: Jak wygląda samo przygotowanie do operacji? Kiedy najlepiej zgłosić się do dietetyka? Dopiero po kwalifikacji do zabiegu czy wcześniej?
9: Tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej. Jeszcze przed kwalifikacją do zabiegu. Dzięki temu pacjent na pewno będzie miał więcej czasu na wdrożenie pierwszych zmian. Bardzo często poprawę stanu odżywienia jeszcze przed zabiegiem. Lepsze przygotowanie do życia po tej operacji. Im wcześniej my się zaczniemy do tego przygotowywać, tym później ta adaptacja i samo przechodzenie procesu rekonwalescencji będzie na pewno dla pacjenta łatwiejsze i bardziej zrozumiałe.
8: Jak w takim razie wygląda ta pierwsza konsultacja dietetyczna przed operacją bariatryczną?
9: No ja z doświadczenia powiem, że na pewno my badamy sobie tą gotowość pacjenta do takiej operacji właśnie pod względem takim dietetycznym. Są analizowane jego dotychczasowe nawyki żywieniowe. Tego, jaką historię zmian masy ciała ma taki pacjent. Czy występują choroby współistniejące. Generalnie sprawdzamy, jak ten pacjent do tej pory żył. Dietetyk również bardzo często identyfikuje potencjalne trudności, które może taki pacjent na drodze napotkać i określa, czy pacjent poradzi sobie na tej płaszczyźnie właśnie psychodietetycznej.
8: Wspomniała Pani o tej otyłości olbrzymiej. No właśnie, powiedzmy, żeby nasi słuchacze mieli świadomość, od ilu kilogramów rozpoczyna się ta otyłość olbrzymia, którą można leczyć właśnie chirurgią bariatryczną?
9: Z tymi kwalifikacjami właśnie bywa bardzo różnie. Najczęściej cały zespół, lekarz kierujący ma tą główną rolę, jeżeli chodzi o decyzję. My tutaj tą otyłość olbrzymią faktycznie najczęściej przy pomocy BMI identyfikujemy u pacjenta, ale bardzo często zdarza się również tak, że właśnie ta mnogość chorób współistniejących będzie równie kluczowym elementem niż sama masa ciała pacjenta.
8: Bo też nie możemy powiedzieć, że od 150 kg rozpoczyna się
9: oczywiście,
8: już ta otyłość, która kwalifikuje się do operacji, bo 150 kg u osoby wysokiej, a niskiej robi różnicę i z obciążeniami chorobowymi. W takim razie powiedzmy, jakie zmiany w sposobie odżywiania należy wprowadzić jeszcze przed zabiegiem.
9: No, na pewno u pacjentów zwracamy uwagę na takie kwestie związane bardzo z higieną jedzenia, czyli ta regularność spożywania posiłków, ograniczenie podjadania międzyposiłkowego u takich pacjentów, ograniczenie tej żywności wysoko przetworzonej. Kładziemy również duży nacisk na naukę chociażby dokładnego przeżuwania pokarmu, na odpowiednie nawodnienie, aby się nawadniać regularnie, nie unikać tego nawodnienia, no i przede wszystkim regulacja tych kwestii związanych z jedzeniem pod wpływem emocji, zarówno pozytywnych bądź negatywnych. To na pewno są takie kwestie, nad którymi warto się pochylić jeszcze przed zabiegiem.
8: To częsty problem u osób z nadwagą, z otyłością, właśnie ten czynnik psychologiczny.
9: Bardzo częsty, tak.
8: Czyli jak są kłopoty, zajadamy. Jak jest radość, nagradzamy się.
9: Dokładnie tak. I ciężko jest tak naprawdę te kwestie regulować bardzo często bez pomocy psychoterapeuty, psychologa, psychodietetyka.
8: Dlaczego często zaleca się redukcję masy ciała jeszcze przed operacją? Bo wielu pacjentów myśli, że właśnie operacja jest po to, żeby ten problem rozwiązać.
9: Przede wszystkim dlatego, że nawet niewielka utrata masy ciała przed takim zabiegiem będzie zmniejszać ilość tej tkanki tłuszczowej trzewnej w jamie brzusznej, co z kolei będzie ułatwiać przeprowadzenie przeprowadzenie operacji, co za tym idzie, będzie zmniejszone ryzyko powikłań. Również dla lekarza anestezjologa ta waga pacjenta jest bardzo ważna, z racji tego, że im pacjent cięższy, tym to ryzyko znieczulenia ogólnego podczas operacji jest większe. No, nie da się ukryć, że ta redukcja masy ciała jest tu również takim dobrym sprawdzianem gotowości pacjenta do wprowadzenia zmian, ponieważ jeżeli pacjentowi nie uda się wprowadzić tych ograniczeń, restrykcji przed zabiegiem, no to istnieje tutaj uzasadniona wątpliwość, czy uda mu się to po operacji.
8: I o tym też za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze do tego przygotowania chcę wrócić. Czy przed zabiegiem trzeba całkowicie rezygnować z określonych produktów lub napojów? Czy jest jakaś taka lista produktów zakazanych?
9: No, na pewno kładziemy nacisk na wprowadzenie zdrowej, zbilansowanej diety, czyli ograniczamy żywność wysoko przetworzoną, słodkie napoje, alkohol i tej takiej żywności, która dostarcza nam bardzo dużo kalorii, energii przy niewielkiej wartości odżywczej i przede wszystkim przy niewielkiej objętości. Te szczegółowe zalecenia przede wszystkim zależą od obecnego stanu zdrowia pacjenta i tego, czy u niego występują jakiekolwiek inne choroby, tak zwane współistniejące dietozależne.
8: W takim razie jak przygotować się psychicznie do zmian, które czekają pacjenta po operacji? Czy w ogóle można się psychicznie do tych zmian przygotować?
9: Na pewno warto uświadomić sobie, że ta operacja to jest trwała zmiana stylu życia i my tych efektów operacji niestety już nie będziemy w stanie cofnąć. Na pewno pomoc na tym etapie jest określenie tych swoich własnych motywacji, tych realistycznych oczekiwań zarówno względem siebie, jak i też tego zespołu terapeutycznego, który będzie z nami pracował. Na pewno warto liczyć na wsparcie tych specjalistów, wsparcie bliskich u bardzo dużej właśnie grupy pacjentów. Bardzo, bardzo cenne okazuje się to wsparcie psychologa, psychoterapeuty.
8: Bo co tak naprawdę zmienia ta operacja? Wiem, że to jest pytanie pewnie bardziej do chirurga, ale pacjent pewnie musi mieć tę świadomość i to jest właśnie to psychiczne przygotowanie. Co zmienia operacja, zabieg bariatryczny?
9: Operacje bariatryczne same w sobie mają za zadanie chociażby przy rękawowej resekcji żołądka, która jest najpopularniejszą tutaj u nas w Polsce wykonywaną operacją bariatryczną, że my nie tylko objętościowo zmniejszamy ten żołądek, ale również wpływamy gdzieś tutaj na pewno na tą gospodarkę taką hormonalną z racji tego, że w naszym żołądku wydzielany jest hormon grelina i my usuwając określone fragmenty żołądka jesteśmy w stanie zmniejszyć, tak najprościej mówiąc, apetyt u takiego pacjenta.
8: No właśnie, bo potocznie tak się mówi, że to jest zmniejszenie żołądka, tak naprawdę wycina się ten fragment, który upomina się
9: dokładnie
8: o to jedzenie.
9: Dlatego bardzo często mówimy, że to jest nie tylko właśnie kwestia diety, kwestia odżywiania, ale te aspekty takie psychofizyczne są tutaj, również odgrywają bardzo ważną rolę.
8: No to w takim razie jak wyglądają te pierwsze tygodnie po zabiegu? Jak wygląda żywienie bezpośrednio po operacji?
9: Dieta po operacji bariatrycznej jest wprowadzona etapami. Ona na pewno początkowo opiera się na płynach, następnie przechodzimy do tej takiej fazy, gdzie te pokarmy są papkowate, miękkie, rozdrobnione, aż do takiego stopniowego rozszerzania jadłospisu. Gdzieś to tempo przechodzenia między określonymi etapami jest zależne od rodzaju operacji wykonywanej, ale przede wszystkim od indywidualnej tolerancji pacjenta i tego, jak ta rekonwalescencja u niego przebiega.
8: No i właśnie, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie tych kolejnych etapów rozszerzania diety?
9: No, przewód pokarmowy potrzebuje czasu na gojenie, rekonwalescencję i adaptację do tych nowych warunków. Właśnie zbyt szybkie rozszerzanie diety może prowadzić do powikłań, ale również tych takich najprostszych objawów ze strony układu pokarmowego, jak ból brzucha, nudności, wymioty. Na początkowym etapie właśnie spożywanie zbyt dużych ilości pokarmu może doprowadzać do ponownego rozciągania się ścian żołądka przy rękawowej resekcji, a to z kolei

0: zbyt intensywnie rozciągamy te ściany żołądka. Tak naprawdę powiedziałabym w takim ogromnym skrócie, że pacjent troszeczkę zbyt szybko chce przechodzić przez te określone etapy, chce przyspieszyć ten etap rekonwalescencji, a tutaj właśnie chodzi o to, że to wszystko musi odbywać się powoli, stopniowo. No musimy słuchać tego organizmu, na ile on nam będzie pozwalał.
1: A też często te błędy wynikają zwyczajnie z przyzwyczajenia naszego ludzkiego, bo skoro do tej pory talerz był pełny zupy, drugie danie, kotlet i do tego kopa ziemniaków, a nagle jednak te porcje są dużo mniejsze po operacji, mają być mniejsze.
0: Zdecydowanie tak. Właśnie problem typu oczy by jadły, no to typowe tutaj dla tych operacji bariatrycznych, w których tacy pacjenci na początkowych etapach są w stanie zjeść naprawdę, ale to naprawdę niewielkie porcje tych posiłków.
1: A jak rozpoznać, czy organizm nie toleruje jakiegoś produktu?
0: Tymi objawami są właśnie przede wszystkim objawy ze strony układu pokarmowego, nudności, wymioty, to uczucie zalegania w żołądku, dyskomfort po posiłku, bóle brzucha, często biegunki. My w takich sytuacjach przede wszystkim konsultujemy się z dietetykiem, lekarzem, aby rozróżnić właśnie to, czy to jest nietolerancja na określony produkt, czy może pojawienie się jakiegoś określonego powikłania. Natomiast w takiej klasycznej formie, kiedy nie tolerujemy jeszcze tego produktu, my go czasowo odstawiamy i robimy, że tak powiem, do niego podejście dopiero za jakiś czas.
1: Mówiła Pani też o tych płynach. Jak zadbać o odpowiednie nawodnienie, gdy jednorazowo można wypić na początku niewielkie ilości płynów, a jednak organizm musi być nawodniony?
0: No kluczowe jest tutaj regularne picie, natomiast małych łyczków przez cały dzień. Taki pacjent po operacji powinien mieć zawsze gdzieś tam ten płyn, tą wodę przy sobie i unikać w sytuacji, w których my na siłę próbujemy uzupełniać te płyny dużymi, jednorazowymi objętościami, dużymi łykami. Mało, a często.
1: Ile ten czas przejściowy tak średnio trwa, kiedy pacjent może przejść do bardziej normalnego sposobu odżywiania?
0: Jest to kwestia bardzo indywidualna. Zwykle to następuje od kilku tygodni do kilku miesięcy po zabiegu, natomiast ten ostateczny termin zależy przede wszystkim od przebiegu rekonwalescencji pacjenta, tego, czy chociażby nie pojawiły się na tej drodze jakieś powikłania.
1: No i co później? Jak w takim razie powinien wyglądać taki dobrze zbilansowany jadłospis osoby po operacji bariatrycznej?
0: Warto zaznaczyć, że ten organizm po operacji bariatrycznej jest bardzo mocno narażony na różnego rodzaju niedobory, więc my musimy dbać o to, aby ta dieta była właśnie jak najbardziej pełnowartościowa. Kładziemy nacisk na to, aby dieta była bogata w białko na późniejszych etapach, aby pojawiały się w niej warzywa oraz owoce, które są doskonałym źródłem witamin, mikroskładników. Bardzo ważna kwestia związana z tą higieną jedzenia. Regularne jedzenie, niewielkich porcji, no i unikanie właśnie tych produktów wysoko przetworzonych, które same w sobie niosą nam małe porcje, natomiast wysoką kaloryczność i niską, powiedziałabym, tą macierz żywieniową, matrycę żywieniową.
1: W kontekście bariatrii też często mówi się o białku. Dlaczego to spożywanie białka jest tak ważne?
0: Białko na pewno pomaga nam chronić tą masę mięśniową, którą my tracimy podczas szybkiej utraty masy ciała, która zazwyczaj po operacjach bariatrycznych ma miejsce. Natomiast na pierwszym etapie na pewno będzie wspierać gojenie się tkanek. Na późniejszym etapie, kiedy, powiedzmy sobie szczerze, już wracamy do tego normalniejszego sposobu żywienia, będzie odpowiadać za uczucie sytości. Białko jako ten makroskładnik odgrywa tutaj najważniejszą rolę, jeżeli chodzi o poczucie sytości, więc tutaj powiedziałabym, że na każdym etapie, zarówno przedoperacyjnym, operacyjnym, pooperacyjnym, to białko będzie odgrywać istotną rolę i musimy dbać o to, żeby faktycznie w każdym posiłku się ono pojawiało.
1: A czy po operacji konieczna jest suplementacja witamin i składników mineralnych?
0: Niestety w większości przypadków tak. Nie zawsze od razu, ale jednak po kilku latach zazwyczaj ta potrzeba się pojawia. Ten zakres suplementacji zależy przede wszystkim od tego, jakie są wyniki naszych badań, czy nie pojawiają się u nas jakieś objawy tych niedoborów. Natomiast one bardzo często mogą pojawiać się nawet przy tym prawidłowym odżywianiu i my traktujemy jako to jako taki standard opieki pooperacyjnej.
1: A jak często pacjent powinien kontrolować te swoje wyniki badań?
0: Badania najczęściej wykonuje się regularnie w pierwszym roku po operacji. Następnie może później troszeczkę rzadziej, natomiast to nie zmienia faktu, że te badania muszą być wykonywane, aby jak najszybciej wyłapywać różnego rodzaju właśnie niedobory, nieprawidłowości. Bardzo ważna jest tutaj, tak jak już wspomniałam, ta obserwacja ewentualnych objawów niedoborów, obserwowanie tego, czy my czujemy się dobrze.
1: No właśnie, jakie sygnały mogą świadczyć o niedoborach pokarmowych?
0: Po operacjach bariatrycznych

0: Najczęściej to będą takie objawy zmęczenia, zawrotów głowy, osłabienia, również wypadanie włosów, łamliwość paznokci, bladość skóry, czy też jakieś zaburzenia neurologiczne. No one wynikają przede wszystkim z tego, że często dochodzi do niedoborów żelaza, bardzo często dochodzi do niedoborów witamin z grupy B, również wapnia, witaminy D, więc to gdzieś są takie objawy, które sugerują, że może warto poszerzyć diagnostykę i sprawdzić, czy tych witamin, pierwiastków u nas nie brakuje.
1: Ważny jest ten czas taki tuż po operacji, to przestawienie się na inne nawyki żywieniowe, a jak wygląda życie później? Czy po zabiegu można jeść wszystko, tylko w mniejszych ilościach, oczywiście z uwzględnieniem tych pełnowartościowych produktów?
0: Jest to bardzo duże uproszczenie myślowe i faktycznie, tak jak pani wspomniała, choć z czasem ten jadłospis staje się taki coraz bardziej urozmaicony i my możemy sobie pozwalać na coraz więcej produktów, no tutaj właśnie w tych operacjach bariatrycznych nie chodzi właśnie tylko i wyłącznie o zmniejszenie porcji, tylko takie mądrzejsze jedzenie. Kluczowe znaczenie właśnie będzie miała jakość tych wybieranych produktów, ta odpowiednia podaż białka i przestrzeganie właśnie tych zasad żywienia pooperacyjnego. Z racji tego, że spożywanie chociażby zbyt dużych porcji tego pokarmu będzie powodować przy rękowej resekcji żołądka do ponownego rozciągania się ścian żołądka na żołądek, to jest mięsień, więc tutaj ma powinowactwo do tego, aby z powrotem się rozciągać. I jeżeli my zaczniemy jeść zbyt duże porcje, no to finalnie po kilku latach ten efekt operacji może gdzieś zacząć niestety, ale zanikać z racji tego, że spożywane porcje z powrotem będą zbyt duże.
1: A jak w takim razie radzić sobie z pokusami, tym jedzeniem emocjonalnym, o którym mówiłyśmy na początku, czy właśnie powrotem tych starych nawyków?
0: No tutaj bardzo ważna jest ta właśnie świadomość własnych mechanizmów jedzenia, tego, żebyśmy określili, czym u nas występuje chociażby to jedzenie pod wpływem emocji pozytywnych, negatywnych, również to pielęgnowanie i rozwijanie sobie w sobie innych sposobów radzenia sobie z tego typu emocjami. No na pewno na tym etapie pomocne tutaj będą wizyty u dietetyka, to wsparcie psychologiczne, ponieważ niekiedy specjaliści prędzej i szybciej będą w stanie wyłapać u nas takie momenty właśnie słabości i niekiedy trzeba ponownie wrócić, ponownie przepracować pewne kwestie związane z tymi kwestiami emocjonalnymi i starymi nawykami, które czasami próbują się gdzieś z powrotem wbić.
1: Jeżeli chodzi o nawyki, to warto jeszcze o jednym nawyku wspomnieć, czyli o ruchu. Jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna w utrzymaniu efektów leczenia?
0: To trzeba zaznaczyć, że aktywność fizyczna jest bardzo ważnym, jednym z ważniejszych filarów skutecznego leczenia otyłości, nie tylko w chirurgii bariatrycznej, ale również przy leczeniu dietoterapią czy farmakoterapią. Ona na pewno u pacjentów bariatrycznych będzie wspomagać utrzymanie tej utraconej już masy ciała, będzie pomagać w chronieniu tej masy mięśniowej, ale również poprawia metabolizm, będzie poprawiać pracę układu pokarmowego, korzystnie wpływa również na zdrowie psychiczne, więc jeżeli my od naszego lekarza bariatry dostaniemy zielone światło na aktywność fizyczną, tutaj warto zdecydowanie na nią postawić, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o utrzymanie już tych efektów tej diety, tej operacji.
1: A czy często zdarza się, czy w ogóle zdarza się ponowny przyrost masy ciała po operacji, skoro powiedziała pani, że ten żołądek ma zdolność rozciągania się ponownego? Jak temu zapobiec?
0: Tak, część pacjentów doświadcza tego częściowego nawrotu masy ciała właśnie najczęściej po kilku latach od operacji. Najczęściej wynika to właśnie z powrotu do dawnych nawyków żywieniowych, zaprzestania aktywności fizycznej i co bardzo ważne, to podkreślam, właśnie zaprzestania kontroli specjalistycznych. Tak naprawdę im dłużej my jesteśmy pod opieką dietetyka, lekarza, całego zespołu terapeutycznego, tym lepiej. Otyłość niestety jest chorobą przewlekłą, dlatego to leczenie nie kończy się wraz z operacją i te regularne kontrole pozwalają monitorować nie tylko stan zdrowia pacjenta, zapobiegać niedoborom, ale przede wszystkim pozwoli na szybkie reagowanie w sytuacji ewentualnych trudności, zarówno na takiej płaszczyźnie dietetycznej, ale również psychodietetycznej.
1: To średnio jak długo pacjent powinien pozostawać pod opieką dietetyka i całego zespołu terapeutycznego?
0: Tak naprawdę im dłużej, tym lepiej, natomiast powiedziałabym, że dopóki pacjent nie czuję takiej potrzeby. Czuję właśnie taką potrzebę. Lekarz na pewno będzie wykonywał kontrolę z racji tego, że tak to musi wyglądać, chociażby w kwestii właśnie kontroli tych niedoborów samopoczucia pacjenta. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dietetyczne, takie psychodietetyczne, psychologiczne, to na tyle, na ile pacjent będzie czuł taką potrzebę.
1: Myślę, że warto, puentując już tę naszą rozmowę, zapamiętać to, że no, to, co powiedziałam na początku, że operacja bariatryczna nie jest drogą na skróty. To jest ważna decyzja życiowa, którą warto przemyśleć. Wiąże się też z szeregiem innych obowiązków, można powiedzieć, bo sama operacja nie rozwiązuje naszego problemu, a te nawyki żywieniowe, które dotyczą nie tylko osób z otyłością, a tym bardziej z otyłością olbrzymią, ale myślę, że dotyczą każdego z nas, bo chodzi przecież o zdrowie, a nie tylko o wygląd, co dokładnie, często tak, dietetycy dokładnie podkreślają. Bardzo dziękuję, dietetyk Katarzyna Wojtas z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
6: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Atakują mi takie blanki pojedyncze.
8: Czy to podaniu tego jodu?
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
10: Reklama.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Sól jest ukrytym skarbem ziemi. Światło jest widzialnym skarbem tego świata. Jezus nazwał chrześcijanina i solą, i światłem, a więc kimś niewidzialnym i widzialnym jednocześnie. Gdyby chrześcijanin był tylko solą, ciągłym zmaganiem się ze sobą, mógłby stać się pobożnym egoistą, który tylko sobie smakuje. Gdyby był tylko światłem, kimś, kto błyszczy, głosi propagandę wiary, ale sam nie ma wewnętrznego oparcia w Bogu, jego światło byłoby sztuczne. Chrześcijanin ma być jednocześnie człowiekiem wewnętrznym, który ma swoje życie duchowe i wzbogaca je solą Ewangelii i jednocześnie jest zewnętrznym świadkiem dla całego świata, jako światło dla ciemności.

Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy przeświętą dzisiejszej Eucharystii. Będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Zbigniew Guzy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

0: Pan s vámi.
1: I s duchem tvojím.
0: Ve vtorek 10. tygodnia v ciągu roku przystępujemy do sprawowania Najświętszej Eucharystii. Jest ona ofiarowana Panu Bogu w następujących intencjach. O potrzebne łaski dla rodziny Panterów, za świętej pamięci Barbarę Orlicką, jest to kolejna msza święta gregoriańska, za świętej pamięci Józefa Czosnykę od córki Elżbiety z rodziną, w kolejnej intencji módlmy się o łaskę trzeźwości dla naszych diecezjan i łaskę przemiany życia dla osób dotkniętych chorobą uzależnień. Byśmy mogli jak najgodniej złożyć Panu Bogu tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Go za wszelkie zaniedbania i ucieczki od wypełnienia naszej misji. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali.

Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Potok, przy którym ukrywał się Eliasz, wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: wstań, idź do Serepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać. Ale zawołał za nią i rzekł: weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana, Boga Twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i mojemu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Oto słowo Boże.

wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitowania.

0: Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
1: Drodzy radiosłuchacze, radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, drodzy bracia i siostry zgromadzeni w tym pięknym tarnowskim kościele. Posługuje się dzisiaj Chrystus w Ewangelii prostym porównaniem, by ukazać coś daleko głębszego. Zwraca się do swoich uczniów, nazywając ich solą ziemi i światłem świata. W innej swojej wypowiedzi, w innym miejscu Ewangelii przyrównał ludzi, dusze ludzkie, do ziemi ornej. Pewno pamiętamy przynajmniej niektórzy przypowieść o siewcy, o nasieniu rzuconym w ziemię, które w pewnych okolicznościach przynosi owoc, a w innych, przygłuszone choćby, zamiera. Mówi nam Chrystus poprzez przytoczone choćby obrazy, że istnieje coś, co umożliwia rozwój duchowy, istnieje także coś, co przeszkadza w tymże rozwoju. W potocznym rozumieniu glebę dusz urzeźniają ludzie wielcy, wielkie idee. Ma się tu na uwadze uczonych, myślicieli, twórców, ale Jezus Chrystus poszerza krąg tych, którzy mają być światłem duchowym dla świata. Mają podtrzymywać w nim i rozwijać zdrowe życie. W tym kręgu chce widzieć wszystkich swoich uczniów. Każdy uczeń Chrystusa, nawet najskromniejszy, nie jest zwykłym zjadaczem chleba. Dlaczego? Bo jest mu dana Ewangelia, bo otrzymuje bogactwo łaski, bo posiada Słowo Boże i moc Ducha Świętego. Będąc uczniem Chrystusa, będąc w Jego szkole, zdobył, jeśli tylko chciał, zdobywa, jeśli chce, dość światła, by stać się w jakimś zakresie światłem dla innych, światłem świata. Jak zauważył jeden z teologów, prawdziwą i w pewnym sensie jedyną solą ziemi i światłością świata jest sam Jezus Chrystus. O nim Jan Ewangelista napisał, że jest światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka przychodzącego na świat. Jaśnieje wszystkim jak miasto położone na górze. Tym światłem uczniowie pańscy napełnieni powinni stać się światłem dla innych. Bracie i siostro, i tak się dzieje. Jest tego wiele przykładów. O niektórych głośno, o niektórych wie tylko garstka ludzi. Ale nie chodzi jednak o rozgłos. Chodzi o to, co dzieje się w czyimś życiu za sprawą innego człowieka, Chrystusowego ucznia, który po prostu staje się świadkiem wiary. Być może jest świadomy słów Michela Quasta: w każdym spotkaniu z kimś zyskujesz lub tracisz. W każdym spotkaniu z tobą ktoś zyskuje lub traci. Być świadkiem wiary. Być żywą Ewangelią. Podczas spotkania ze swoim byłym katechetą wspomniał były uczeń wycieczkę klasową, która miała miejsce przed laty, która odegrała niezwykłe znaczenie w jego życiu, która skłoniła go do wielu ciekawych przemyśleń. Kiedy razem z kolegami w pokoju przygotowywali się do snu, a była to już późna noc, można powiedzieć, jeden z nich uklęknął do modlitwy. Następnego dnia zrobili to wszyscy. Jak stwierdził, potrzebny był jeden odważny. Gdyby go nie było, pewno pomodliliby się przy zgaszonym świetle, udając, że to nie jest dla nich ważne, a tak w rzeczywistości nie było. Potrzebny był odważny kolega. Potrzebny był świadek, który w ten sposób przyznał się do swojej więzi z Bogiem, do swojej wiary. W kontekście jednej z intencji mszy świętej, sprawowanej po raz ostatni przed wakacjami, a modlimy się w niej, jak pewno pamiętamy, o trzeźwość dla naszych diecezjan i o łaskę przemiany życia dla osób uzależnionych, zauważmy, jak ważne jest świadectwo trzeźwości, świadectwo abstynencji. Ono rodzi błogosławione owoce. Mówi, że jest możliwe życie bez różnego rodzaju używek, że takie życie jest piękne, że oznacza wolność. A świadectwo osoby trzeźwiejącej, czyli osoby, która staje na nogach po przejściach, rodzi nadzieję w sercu tych, którzy jeszcze żyją w niewoli, uzależnienia, i dla ich bliskich. Rodzi nadzieję, że może być inaczej, że trzeba tylko wysiłku, zaangażowania i pomocy, choćby ze strony specjalistów. Tą drogą w czasie tej mszy świętej transmitowanej przez Radio Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, za co jestem bardzo wdzięczny dyrekcji tego radia, dziękuję wszystkim, którzy dają takie świadectwo, zachęcając tym samym do podjęcia abstynencji nowe osoby. Można to uczynić w każdej parafii, a zwłaszcza w naszych sanktuariach czy w Wydziale Duszpasterstwa Trzeźwości Osób Uzależnionych, który mieści się przy placu katedralnym w Tarnowie. Można złożyć deklarację abstynencji. Okazją będzie 21 już Marsz Trzeźwości, który, jeśli Pan Bóg pozwoli, odbędzie się 1 sierpnia, czyli w pierwszą sobotę miesiąca tego wyjątkowego wymiarze trzeźwości miesiąca. Dziękuję uczestniczącym w modlitwie o trzeźwość drogą radiową, a jest ich wielu. Dziękuję ludziom chorym za ofiarowane intencje naszego narodu, naszych diecezjan oraz o łaskę przemiany życia osób uzależnionych, cierpienie. Dziękuję i proszę o to, aby tak było nadal. Amen.

0: Bogu, który dźwiga nas z wszelkich utrapień i obdarza nas łaską, z ufnością i pokorą przedstawmy wspólne prośby.
1: Módlmy się za pasterzy i wiernych Kościoła, aby stawali się światłem prowadzącym do źródła prawdziwego szczęścia i dobra. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby podejmując decyzje dotyczące całego społeczeństwa, opierali się na fundamencie prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za ubogich i wyrzuconych na margines życia, aby spotkali na swoich drogach prawdziwych aniołów dobroci i życzliwości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rolników, sadowników i ogrodników, aby owoce ich pracy zapewniały im godne życie oraz służyły innym. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi młodych, aby na drodze ich wzrastania i kształtowania wartości mieli światłych i mądrych przewodników. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, szczególnie Barbarę i Józefa, o dar życia wiecznego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o błogosławieństwo i łaski dla rodziny Panterów. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o trzeźwość dla diecezjan i przemianę życia dla osób uzależnionych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy chwaląc Boga dobrymi uczynkami, świadczyli o Jego obecności i działaniu w świecie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, wznieś ponad nami światłość Twoją i odpowiedz swoją łaską na potrzeby i modlitwy, które z ufnością i pokorą Tobie przedstawiliśmy przez Chrystusa, Pana naszego.

za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj,

0: o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
1: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Barbarze, Józefie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
2: Przez Chrystusa z Chrystusem.

0: A przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Na czas, który przed nami naznaczony dawanym świadectwem wiary i trzeźwością, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mamo, tato, mam plan!
3: Jaki?
2: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
3: To brzmi jak marzenie.
2: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
4: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
2: I żadnych wymówek.
5: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Święty Jan Paweł II uczy nas, że rodzina wielopokoleniowa to najpiękniejsza szkoła wartości. Mówił w audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II ksiądz dr habilitowany Marek Klus, profesor UPJP 2 w Krakowie. Seniorów w naszym regionie przybywa, wielu z nich wymaga opieki całodobowej, co staje się dużym wyzwaniem dla całej rodziny. Tematem kolejnej audycji była etyka opieki nad starzejącymi się rodzicami.
2: Cześć wynikająca z czwartego przykazania to przede wszystkim uznanie niezbywalnej godności człowieka, która nie zależy od jej zdrowia czy przydatności społecznej. Cześć oznacza przede wszystkim głęboką postawę serca. U świętego Jana Pawła II wdzięczność jest naturalną odpowiedzią na dar życia. W Małopolsce, w naszej kulturze, zawsze rozumieliśmy, że opieka nad rodzicami to nie jest jakiś prawny ciężar, ale spłata długu miłości. To jest obecność, która mówi seniorowi: jesteś dla mnie kimś ważnym, choć teraz to ja muszę podać ci rękę.
1: Audycji w ramach cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II można posłuchać w każdy czwartek o 13:15 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a archiwalne audycje znajdziecie na rdn.pl. Wspominali swoją patronkę świętą Jadwigę dla szkoły podstawowej nr 2 w Nowym Sączu. Polska Królowa jest wzorem na co dzień. W jej liturgiczne wspomnienie cała społeczność uczniów, nauczycieli obchodziła święto szkoły. Podtrzymujemy te ważne dla nas tradycje i skupiamy obchody wokół postaci świętej Jadwigi, mówi dyrektor Elżbieta Kawik.
3: Patronka przekazuje nam najważniejsze wartości, które staramy się wpajać dzieciom: pasję, zaangażowanie, uczciwość, wierność. To przyświeca najbardziej naszej szkole. Dzisiaj nie festiwal młodych talentów, tak jak kiedyś to bywało. To jest taki festiwal prezentacji naszych talentów ogólnie. Czyli dajemy szansę każdemu, kto czuje się utalentowany.
1: W ramach święta szkoły cała społeczność uczestniczyła w mszy świętej i w pochodzie ulicami miasta. Później młodzież prezentowała swoje zdolności w ramach koncertu Talentów Jadwigi. Wiara najlepiej rozwija się we wspólnocie i w drodze z innymi, podkreśla diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej ksiądz dr Tomasz Chrupek. 16 czerwca w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają jeszcze tylko do czwartku. To będzie wspólne świętowanie i uwielbienie Boga za dar bierzmowania.
4: Przede wszystkim chcemy uwrażliwić też młodych, że jednak też się coś wydarzyło. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że tak jak po pierwszej komunii świętej organizuje się pielgrzymkę po to, żeby jeszcze bardziej i mocniej podkreślać w sercach tych dzieci, co się dokonało w ich życiu, to myślę, że tak analogicznie jest z sakramentem bierzmowania, że nie jest to coś tylko i wyłącznie tradycyjnego do przyjęcia, ale coś, za co tak naprawdę powinniśmy podziękować, bo jest to przede wszystkim sakrament, który też ma swoje określone skutki i też, żeby jeszcze bardziej może uzmysłowić to młodym, to organizujemy takie wydarzenie.
1: Z młodzieżą spotka się biskup tarnowski Andrzej Jerzy, który będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej. Zapisy, przypominam, trwają przez formularz internetowy jeszcze tylko do czwartku. To będzie modlitwa za rodzinę i z udziałem rodzin. W niedzielę 21 czerwca w Starym Sączu odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza będzie sprawowana o godzinie 11 na ołtarzu papieskim. Transmisję przeprowadzi radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Diecezjalne święto rodziny ma na celu przede wszystkim wzmocnić rodzinę. Ten dzień przeżywamy tego roku jako szczególne ukierunkowanie na słowa świętego Jana Pawła II, które wyraził w dokumencie Rosarium Virginis Maria, czyli dokumencie o różańcu, w którym podkreślił, że warto i trzeba modlić się z rodzinami i za rodzinę. I Jan Paweł II podkreślał, że rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje. Modlitwa łączy, łączy z Bogiem, ale też łączy z sobą nawzajem. Zachęcamy więc do tej wspólnej modlitwy.
1: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ksiądz dr Piotr Cebula. Przed mszą świętą o godzinie 10:20 rozpocznie się modlitwa różańcowa w intencji rodzin. Natomiast po liturgii będzie festyn rodzinny przy diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu. Dodam jeszcze, że grupy zorganizowane należy zarejestrować się przez internetowy kwestionariusz.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Po reklamie.

Słuchajcie, Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzi róża świętego Judy Tadeusza z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Rutce.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Królowo Róża Ojca Świętego, klękamy do modlitwy, o którą wielokrotnie prosiłaś. Przez naszą modlitwę różańcową prosimy o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,
0: Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Pontem Piłatem,

0: Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Módlmy się o przymnożenie nam wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Będziemy rozważać tajemnice bolesne. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa Bogorodicy. W każdej okoliczności naszego życia wezwani jesteśmy do nieustannej modlitwy. Często jednak, gdy dotyka nas kryzys, rodzi się w nas bolesne pytanie: dlaczego ja? I czasami zniechęceni odsuwamy modlitwę na bok. A przecież to właśnie wtedy, gdy jesteśmy utrudzeni i strapieni, gdy stajemy wobec trudnych wyborów, powinniśmy zanurzać się w modlitwie i adoracji. Najdoskonalszy wzór daje nam sam Pan Jezus modlący się w Ogrodzie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo bez grzechu poczęta,
0: módl

0: go i polecone mi Tobie.
1: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. To niepojęte, że bez słowa skargi czy złości Pan Jezus nastawia swoje plecy pod bicze, czyniąc to z miłości do każdego z nas. Módlmy się, abyśmy w doświadczeniu osobistych cierpień, zarówno fizycznych, jak też duchowych, zawsze byli świadomi, że mogą one zyskać głęboki sens. Dzieje się tak, gdy znosimy je z godnością, ofiarując je w zbawczej intencji.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
2: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Mario,
2: bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica trzecia. Cierpnie ukoronowanie Pana Jezusa. W tej tajemnicy dostrzegamy tych, którzy bluźnią przeciwko wierze, wykrzywiają obraz Kościoła i szydzą z Pana Jezusa, tak jak żołnierze, którzy włożyli na Jego głowę koronę ścierni, aby wykpić Jego prawdziwe królowanie. Zastanówmy się, czy może i nasze usta pełne są słów o Bogu, podczas gdy nasze czyny ukazują coś innego. Czy i nie my koronujemy Pana Jezusa fałszywą koroną?
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Tajemnica ta przywołuje na myśl dwie prawdy o krzyżu. Pierwsza z nich poucza, że jeśli ktoś chce iść za Panem Jezusem, ma wziąć swój krzyż i iść za Nim. Każdego z nas bowiem dosięgnie kiedyś cierpienie, przeciwności, które możemy nieść z godnością. Druga prawda zawarta jest w nakazie. Jedni drugich brzemiona noście. Możemy stać się dla innych jak Szymon Cyrenejczyk, pomagając im nieść ich cierpienie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
2: którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Wszystko, co uczynił Jezus dla człowieka, wypływa z miłości. To z miłości nas stworzył. Przez miłość nas odkupił. Kontemplując ukrzyżowanego, zapragnijmy przyjąć Jego dar miłości. Uczmy się oddawać Mu w sobie samych siebie. Nasze plany i całe nasze życie złóżmy u stóp krzyża, nasze egoizmy i wszystko, co przeszkadza nam żyć pełnią miłości. Przyjmijmy przekazanie umiłowania Boga, bliźniego i samego siebie.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota.

0: Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się,
1: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przyrządów.

0: nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna,
0: i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Nasze kroki dzisiaj będą podążać przez 16 rozdział Księgi Kapłańskiej. Pojawia nam się tutaj w tym rozdziale imię Azazel. To jest prawdopodobne imię demona. Czym było wysyłanie kozła ofiarnego Azazelowi na pustyni i dlaczego to był kozioł, a nie inne zwierzę?
3: Zacznijmy od pytania, czym był ten obrzęd, który dotyczył zresztą dwóch kozłów.
2: Tak, tam były dwa kozły.
3: Jednego składanego
2: w ofierze,
3: a drugiego wypędzanego poza miejsce, gdzie ludzie mieszkali. Najprostsza odpowiedź na pytanie, czym to było, to jest odpowiedź, że była to część rytuału związanego z Dniem Przebłagania, czyli z Jom Kippur. Był to taki obrzęd charakterystyczny dla tego święta, bo no, ofiary się składało przy każdej okazji i bez okazji. Po prostu dlatego, że był pewien stały rytm składania ofiar w świątyni i już. Natomiast ten obrzęd był charakterystyczny dla tego konkretnego święta. A więc w pewien sposób można by powiedzieć, w nim upatrywano to, co dla tego święta charakterystyczne. Tak jak dla Bożego Narodzenia charakterystyczna jest choinka, opłatek, a dla świąt Wielkanocy jajeczko i kiedyś jeszcze było strzelanie w poranek wielkanocny w czasie procesji rezurekcyjnej. Strzelanie z takich karbitowych pocisków domowej roboty. Czy choinka jest istotą Bożego Narodzenia? Nie. Czy jajeczko jest istotą świąt wielkanocnych? Nie. Są to raczej elementy po prostu najbardziej charakterystyczne. A co było jakby taką istotną treścią święta pojednania? Pozwolę przytoczyć kawałek z modlitwy synagogalnej na Jom Kippur. Ojcze miłosierny, ulituj się nad ludem, któryś wciąż w miłości swej dźwigał, i pamiętaj o przymierzu Twojem z wiernymi Ci ojcami naszymi. Uchroń dusze nasze od godzin pokusy. Pozwól, aby myśli o Tobie każdy niski poryw nasz stłumiły, a ocal nas dla życia wiekuistego. Spełnij prośby nasze ku zbawieniu naszemu, a wspomóż w łasce swej wszystkich, którzy pokładają nadzieję w Tobie. Amen. Właśnie to odnowienie człowieka, który się trochę złachał, zabrudził, zniechęcił, wciągnął się w powszedniość, przeciętność. Jest to okazja do tego, żeby odświeżyć, odnowić to, co nas wiąże z Bogiem, a przepędzić z naszego życia to, co nas od Boga odwodzi. I ten kozioł dla Azazela, przeganiany precz, to nie jest ofiara składana Azazelowi, tylko to jest ofiara, której mu się odmawia. Bogu składa się ofiarę. A to, co by zło chciało wyrwać z nas dla siebie, to niech sobie idzie jak najdalej. Kto napoi, kto nakarmi to biedne zwierzę, to robi coś złego nie dlatego, żeby chodziło o dręczenie zwierzęcia, tylko żeby nie karmić w nas tego, co nas odwodzi od Boga, a zbliża do złego. Dlaczego kozioł? Owca raczej była postrzegana jako takie grzeczne, dobre zwierzątko, posłuszne. A kozioł to jednak jest krnąbrna istota. Więcej jest takiej dzikości w spojrzeniu kozła niż w spojrzeniu baranka, czy nawet barana. Stąd te skojarzenia, że to jest takie bardziej zbliżone do tego.
2: Co złe, niemiłe.
3: Do chaosu pierwotnego, tak.
2: Proszę ojca, a jak się ten element właśnie Jom Kippur ma do współczesnego świętowania tegoż święta?
3: W związku z tym, że te przepisy odnoszące się do złożenia ofiary z jednego kozła, przepędzenia drugiego kozła, mocno wiążą ze świątynią.
2: Świątyni nie ma.
3: Świątyni nie ma. To trzeba było wymyśleć nowy rytuał świętowania tego dnia. Rytuał, w którym dużą rolę właśnie w przygotowaniu do niego, ale w jego przebiegu też, odgrywa post. A więc oderwanie się od tego, co nas ściąga do przyziemności. Modlitwa. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w modlitwach tego dnia, tak od początku do końca, to siedzi w tej synagodze godzinami i godzinami. Taka dosyć gruba książeczka, ponad 800-stronicowa. To jest modlitewnik przeznaczony wyłącznie na Jom Kippur.
2: I jest przeżywane we wspólnocie, w grupie, nie indywidualnie, tylko spotykają się razem.
3: Tak, ale ten akt liturgiczny w świątyni też był wspólnotowy, prawda?
2: Tak.
3: I my nie znamy żadnych przepisów w Piśmie Świętym, które by sugerowały indywidualne, czy nawet rodzinne przeżywanie Jom Kippur. To zawsze była celebracja wspólnotowa. Dlaczego? Bo podmiotem przymierza nie są pojedynczy ludzie.
2: Tylko naród.
3: Tylko właśnie duża, duża społeczność.
2: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchacza.
3: Drodzy Państwo, spróbujcie przypomnieć sobie, czym kończy się rozdział 10, wersety 16 do 20, 10 rozdziału Księgi Kapłańskiej? I pomyślcie, czy to ma jakiś związek z treścią 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej? Czy można by powiedzieć, że to są elementy, które się w jakiś sposób spinają?
2: Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, Radio Warszawa jest takim szczególnym radiem, bo to jest radio, które jest współtworzone przez słuchaczy. I zachęcamy do tego, żeby właśnie z taką otwartością i hojnością serca do tego się przyczyniać. Ono gra dla Państwa i dzięki Państwu istnieje. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
3: i pani Joanna Człapska,
2: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
5: Pan jest

jesteśmy. My ciągle tak zmęczeni uporem, jakże inni niż ci ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

Spać będziemy w świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwale? Bez pośpiechu i późniejszych łez. Bez pośpiechu

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży, od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
2: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną Miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej. To znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
1: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
3: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
1: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, m.in. ksiądz Krzysztof Jaworski, Chrystusowiec z Kapelanii Polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
4: Potem współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi, a tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Wcale tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właściwie też patrzenie na Pana Boga, na to jak właśnie ten człowiek ukazuje, cała Sagrada, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu. Katechizm teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko Słowa Bożego, która po zwiastowaniu, kiedy przyszedł do Ciebie Archanioł, zachowałaś się identycznie jak On. I to teraz Ty idziesz ze Słowem już żywym do Elżbiety. Ty, która jesteś naszym wzorem przepowiadania, głoszenia dobrej nowiny i wszelkiego ewangelizowania. A dziś Twój Syn mówi nam, że każdy z nas, każdy chrześcijanin ze swojej natury jest solą ziemi, światłem świata. I może często kojarzymy te słowa trochę i koncentrujemy na sobie, co muszę zrobić, żeby być solą czy światłem dla świata. Tymczasem naturą soli i światła jest to, że one istnieją dla kogoś. Sól sama w sobie nie ma jakiegoś znaczenia. Dopiero kiedy połączona z potrawą nabiera sensu ona, jej istnienie oraz potrawa. Tak jak nikt nie je samej soli, ale dopiero kiedy się ją połączy ze składnikami, wydobywa prawdziwy smak i prawdziwą wartość. Nawet gdybyśmy byli najczystszą solą, najlepszą z Himalajów, no to jednak, kiedy nie połączymy jej z czymś, na nic się nie przyda. Ona jest do czegoś. Podobnie ze światłem. Jeżeli przykryjemy je korcem, czyli dawnym naczyniem do przechowywania zboża, no to nikomu się nie przyda. Po cóż ono jest? Schowane pod czymś ukryte, traci swój sens. Więc nasze życie ma sens, kiedy nie jesteśmy skoncentrowani na sobie, ale działamy ku drugiemu człowiekowi. W Krakowie na frontonie kościoła Marcina na ulicy Grodzkiej jest stary łaciński napis: Frustra vivit qui nemini prodest. Pusto żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku. Od tego słowa jest frustracja, kiedy czuje się niepotrzebny. A wystarczy istnieć dla kogoś, zrobić coś dla kogoś, czynem, słowem, modlitwą. Wtedy mija frustracja, zgorzknienie. Kiedy ktoś jest na świeczniku, trzeba, aby innym wyjaśniał życie. Nie skupiał jednak uwagi na sobie. To, że chrześcijanin jest światłością, nie jest żadną jego zasługą, ani efektem wysiłków moralnych. Nie mamy się ukrywać, ale też nie mamy ukraść Bogu chwały. Nic nie może się ukryć, nie może zamknąć się w sobie, pod korcem, nie może zagarnąć światła dla siebie, ale z drugiej strony powinno świecić, musi świecić. Jednak nie, żeby inni skupiali się na nas, ale na światłości świata, na Bogu. Bardzo intrygujące są słowa Jezusa, żeby tak świeciły nasze czyny, aby ludzie chwalili Boga, nie mnie. Dobry czyn, pełen światła, ma mnie postawić w cieniu, aby Bóg był widoczny. Każdy mój religijny akt, szczególnie oświecanie słowami Bożymi, oświecanie ewangelizacją, nas ma stawiać w cieniu, by światło Boga przedostawało się do ludzi bez zakłóceń, aberracji. Eliasz czynił wiele cudów. Fenomenalny prorok. Wspaniały. Pstryknął palcem i deszcz spadał, a 3 lata wcześniej nie padał. Pomodlił się chwileczkę i nagle ogień z nieba zleciał. Ale największym dziełem Eliasza nie było to, że uczynił cud i że ludzie cmokali z zachwytu. Jaki prorok! Lecz to, że kiedy już ten ogień spadł z nieba, ludzie nie mówili o cudzie, tylko wykrzyknęli: Pan jest Bogiem, że Bogu oddali chwałę, pomijając Eliasza. Więc pokora nie polega, żeby schować się w cieniu, za sceną, ale właśnie, żeby wyjść na scenę i światła reflektorów, ale wiedząc, dzięki komu tu wchodzimy i w imię kogo tu jesteśmy. Mamy świecić. Jesteśmy dziećmi Królestwa Światłości. Ludzie mają widzieć nasze dobre uczynki, ale chwalić Ojca. To dziś Jezus powiedział: Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, ale chwalili Ojca, który jest w niebie. Ty, Maryjo, jesteś tą pokorną służebnicą Pana, zawsze schowaną w cieniu, nie skupiającą na sobie, nie przesłaniającą tegoż słońca, ale odbijającą Jego światło dla każdego z nas. Oddajemy Ci więc, Maryjo, Kościół Święty, który głosi, ewangelizuje. Oddajemy Ojca Świętego Leona, wszystkich księży biskupów, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Polecamy nasz zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim i ojcem przeorem Jasnej Góry, ojcem Grzegorzem Prusem w jego szczególnym dniu 25-lecia, kiedy to przyjął 25 lat temu sakrament kapłaństwa. Polecamy jego i wszystkich ojców, którzy tego dnia przyjęli w 2001 roku sakrament święceń. Polecamy też wszystkich, którzy dziś na Jasnej Górze przeżywali 50-lecie swoich święceń kapłańskich. Również księdza arcybiskupa Tomasza Petę z Kazachstanu, który specjalnie przybył na Jasną Górę. Polecamy wszystkie osoby życia konsekrowanego. Prosimy o powołania kapłańskie, zakonne, apostolskie. Polecamy też naszą ojczyznę. Prosimy o pokój na całym świecie. Prosimy też w intencjach, które są zapisane w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej spoczywającej tu na ołtarzu. Polecamy też wszystkie media, zwłaszcza te, które transmitują apel jasnogórski. Wszystkich ludzi uzależnionych, zwłaszcza od choroby alkoholowej. Za wszystkich ludzi chorych fizycznie, umysłowo. Za ludzi samotnych, więźniów. Za wszystkich dobrodziejów i osoby, które pracują i posługują w jasnogórskim sanktuarium. Polecamy parafię świętego Floriana w Sosnowcu, do której przybywasz w ikonie nawiedzenia. Prosimy w intencji pielgrzymów, którzy tu dziś nawiedzili i są w tej chwili w kaplicy Matki Bożej. Polecamy też wszystkie osoby podejmujące dziś czuwanie nocne, a są to siostry Maryi Niepokalanej. Polecamy w tajemnicy nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, teraz w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
0: śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: teraz i w godzinę
0: śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
3: przebacz

0: pod Twoją obronę.
1: Dzisiaj mam dzisiaj święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz mi radzić w potrzebach naszych, a oto wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Generała zakonu Paulinów, ojca Beniamina Bąkowskiego, prosimy o błogosławieństwo.
2: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. We wtorkowe wieczory zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W dzisiejszym wydaniu leksykonu litera S i hasło Karin Stanek. Karin Ilona Stanek to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek ery Big Beatu. Urodziła się 18 sierpnia 1943 roku w Bytomiu. Według niektórych źródeł było to 3 lata później. Jako nastolatka bowiem, by móc wcześniej podjąć pracę, zawyżała swój wiek. Po ukończeniu podstawówki, aby pomóc wielodzietnej rodzinie, zatrudniła się jako goniec w przedsiębiorstwie instalacyjnym przemysłu węglowego. Karin była muzycznym samoukiem i karierę zaczynała w amatorskich zespołach młodzieżowych działających na Górnym Śląsku. Nauczyła się grać na gitarze i wkrótce, w 1961 roku, zadebiutowała w konkursie dla amatorów zorganizowanym przez rozgłośnię Polskiego Radia w Katowicach. W marcu 1962 wystąpiła w Zabrzu podczas konkursu Czerwono-Czarni szukają młodych talentów. Zwyciężyła. W efekcie została zaproszona na eliminacje strefowe do Krakowa. 17 marca

1962 roku w hali Wisły, wykonując brawurowo piosenkę Jimmy Joe, okazała się również najlepsza. Dzięki temu otrzymała propozycję od czerwono-czarnych, którą oczywiście przyjęła i wkrótce stała się największą atrakcją grupy. Oto z 1962 roku Karin Stanek, zespół Czerwono-Czarni i Jimmy Joe.

0: W lipcu 1962 roku Karin Stanek została laureatką Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Wokalistkę, jak również śpiewane przez nią piosenki, a były to m.in. Gaz, panie szofer, Chłopiec z gitarą czy Jedziemy autostopem, dwukrotnie wyróżniono podczas pierwszego i drugiego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w latach 1963 i 64. Karin miała swój charakterystyczny wizerunek, na który składały się biała bluzka i czarne spodnie. Dysponowała zachrypniętym głosem i śląskim akcentem. Na estradzie była niezwykle żywiołowa. Oto piosenka Chłopiec z gitarą.
1: Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chłopca z gitarą chcę.

Wyda mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawsze co mówić.

dla mnie parą. Chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić, choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę

Afganistanek w szybkim czasie stała się polską panną dynamit, lansującą w latach 1963-64 kolejne przeboje, takie jak Wala Twist, Piosenka z uśmiechem czy Zielone serce. Ojciec chrzestny polskiego big beatu, Franciszek Walicki, już po latach tak pisał o solistce wówczas zespołu Czerwono-Czarni. Mnie najbardziej podobała się Karin Stanek, a porównywał ją z Kasią Sobczyk i Heleną Majdanic. Niewysoka, drobna, ubrana przeważnie w obcisłe spodnie i białą bluzkę z nieodłączną gitarą. Bardzo żywiołowa i naturalna. Była pierwszą polską gwiazdą damskiego rock'n'rolla. Karin nie spodobała się jednak PRL-owskim pismakom. Dziewczynę atakowano. Niby w trosce o nią pytano, czy ma maturę, dlaczego fika nogami, kto jej dobiera repertuar. Te i inne dyrdymały były toksyczne i niszczące. Oto przebój z 1964 roku. Jedziemy autostopem. Z towarzyszeniem zespołu Czerwono-Czarni śpiewa Karin Stanek.

W roku 1963 Stefan Kisielewski na łamach Tygodnika Powszechnego pisał: Karin ma większe szanse niż ktokolwiek inny. Wynika to nie tylko z jej oryginalnego głosu, czystej intonacji i dykcji, ale przede wszystkim rzeczy najważniejszej, że podobnie jak Bardotka czy Dymsza stworzyła typ, niepowtarzalną sylwetkę, stała się powszechnie rozumianym i odbieranym symbolem pewnego rodzaju temperamentu. Jedno jest pewne. Niech ją Pan Bóg broni przed nauką u prasowych znawców. Znawców, oczywiście, w cudzysłowie. W obronie Karin stanął nie tylko Kisielewski. Podobne stanowisko zajęli Jerzy Waldorf i Stefan Bratkowski. Jednak obyczajowo ideologiczna nagonka trwała. Ataki powtarzały się. Karin była zbyt krucha, aby to wszystko wytrzymać, a zarazem zbyt słaba, by odrzucić narzucany jej wkrótce repertuar, który znacznie nadwyrężył jej pozycję. W 1966 roku odniosła jednak spory sukces podczas tournée z czerwono-czarnymi po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, kiedy to w kwietniu 1966 roku jedna z polonijnych firm płytowych wydała jej album złożony z nagrań zrealizowanych w Polsce. Na tym albumie znalazł się również standard rock'n'rollowy autorstwa Little Richarda, Tutti Frutti. Baba.

1969 roku Karin Stanek ostatecznie opuściła Czerwono-Czarnych, koncertując i nagrywając zespołami The Samuels, Ariston oraz inni. W gazetach znów pojawiły się nieprzychylne artykuły na jej temat. Przestano zapraszać ją do telewizji, radio przestało nadawać jej piosenki, nagle zabrakło koncertów, nie mogła też nagrać płyty. W ten sposób władze PRL mściły się za to, że część jej rodziny, w tym mama, wyjechała legalnie, co istotne, do Niemiec. Ostatecznie w 1976 roku Karin postanowiła opuścić Polskę. Zanim tak się stało, jeszcze w poprzedniej dekadzie za piosenkę Gaz Pani Szofer zdobyła nagrodę na festiwalu w Rostocku. W 1976 roku Karin poleciała do Chicago, jednak po 4 miesiącach wróciła stamtąd i osiedliła się na stałe w Republice Federalnej Niemiec. Tam jako pierwsza Polka wystąpiła w programie telewizyjnym Disco. W Niemczech nagrywała m.in. jako Cory Gunn oraz jako solistka ostrej rockowej formacji The Blackbird. Oto tytułowa piosenka z wydanego w Stanach Zjednoczonych albumu Malowana Lala w wersji koncertowej.

W latach 90. Karin Stanek koncertowała w Polsce. W 1991 roku pojawiła się podczas imprezy To tylko rock'n'roll, 3 dekady polskiego rocka. W 1992 przedstawiła w Sopocie udany Karin Stanek Show. W roku następnym wydała wspomnienia zatytułowane Malowana Lala. Gdy zaczynała karierę, nazywano ją pchełką z zadartym noskiem i dziecięcą buzią okoloną warkoczami, była pierwszą młodzieżową idolką czasów Big Beatu. Po latach Marian Lichtman, członek zespołu Trubadurzy, powiedział o niej, że była polską Suzy Quattro lat 60. 15 lutego 2011 roku w wyniku ciężkiego zapalenia płuc Karin Stanek zmarła w jednym z niemieckich szpitali. Tego samego roku w Opolskiej Alei Gwiazd odbyło się odsłonięcie gwiazdy artystki, a następnie ukazało się trzypłytowe wydawnictwo Autostopem z Malowaną Lalą, zawierające największe przeboje oraz utwory nigdy wcześniej nie wydane. W Bytomiu imieniem piosenkarki nazwano plac przed Centrum Kultury, a w 2013 roku postawiono tam jej pomnik. Na koniec ostatni przebój Karin Stanek, w tym wypadku zaśpiewany w duecie z Klaudiuszem Magą. Będziesz tylko w tej piosence.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj niedzielę. Którą to niedzielę? Ano pierwszą niedzielę czerwcową. To jest siódmy dzień czerwca. Zaczynamy folkową listę przebojów. Dzisiaj w naszym programie będą tylko utwory, które są w zestawieniu do głosowania. Nie będzie części specjalnej, no ale myślę, że będzie to bardzo przyjemny początek niedzieli. Bardzo przyjemny początek tygodnia. Zaczynamy od grupy Niedźwiedzoki, Słoneczko, 639 numer SMS-owy.

Z Niedźwiedzy, czyli z okolic Brzeska, przeniesiemy się na Podhale, tam gdzie to takie bardziej wysokie góry widać i nawet całkiem wysokie i jeszcze ze śniegiem. Grupa Podhale, Starobaba, w ich wykonaniu 633 numer SMS-owy.

O tym śniegu w Tatrach wspomniałem, no bo tak Tatry wyglądały w maju, no, całe ze śniegiem. Od tygodnia nie byłem tam, w tamtych okolicach, więc nie wiem, czy ten śnieg jeszcze widać, ale myślę, że jakieś resztki pewnie jeszcze gdzieś są. Na nartach się jeździć nie da. No w ogóle, jak to mówić w czerwcu o nartach? No, ale taką mamy, no i pogodę. Z Podhala przeniesiemy się do Muszyny, grupa Muszyniacy, Muszyna, 662, numer SMS-owy.

Z Muszyny do Siemiechowa. Tak wiedzie nasza droga. Siemiechowianie, jakem jechał, 640 mają numer SMS-owy. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148, koszt złotówka plus VAT i w SMS-ie wpisujemy rdn.folk i numer zespołu utworu, który chcemy poprzeć swoim głosem. Teraz nam zagrają Siemiechowianie, 640 mają ten numer.

Grupa Małopolanie to jest grupa z pogranicza województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, chociaż jak patrzy się na historię, na geografię, to jeszcze jest cały czas Małopolska, zresztą na etnografię też. Małopolanie, więc do widzenia, 650 numer SMS-owy. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148, koszt złotówka plus VAT i wysyłamy je do 21 czerwca. Do 21 czerwca też głosujemy przez naszą radiową stronę internetową. Potem tydzień później będzie podsumowania, a później już po prostu będą wakacje i wakacyjne folkowe wędrowanie. Grupa Małopolanie przed nami.

Rożnowska Dolina za chwilę nam zabrzmi. To zespół dziecięcy, a ja miałem Państwu powiedzieć i zaprosić serdecznie na jedno wydarzenie dziecięce z dziecięcymi zespołami. Dzisiaj w Łoniowej Krakowiaczek. To jest przegląd zespołów regionu krakowskiego, zespołów dziecięcych. Zresztą będą nie tylko dziecięce grupy. Warto pojechać, warto zobaczyć. W Łoniowej bardzo sympatycznie jest. Co roku tam jeździłem od lat, a teraz no w tym roku akurat być nie mogę, ale pozdrawiam serdecznie organizatorów. A my zagramy zespół jak najbardziej dziecięcy, tylko będzie to Rożnowska Dolina pod Gaickiem. 656 numer SMS-owy.

Siadaj ze na wóz. Tak jest tytuł kolejnego utworu, kolejnej piosenki. To Siedlecanki nam zaśpiewają. 663 mają numer SMS-owy. Przypominam, że głosowanie do 21 czerwca. Możemy też głosować śląc maile na adres folkmałpa.rdn.pl. Tam też warto wpisać numer utworu. Nie trzeba wpisywać tytułu, nie trzeba wpisywać wykonawcy. Wystarczy numer. I tak już potem się to wszystko podliczy. A teraz już gramy Siedlecanki.

Przeniesiemy się z naszym graniem na chwilę w okolice Nowego Sącza, bo do Kamionki Wielkiej, grupa Skalnik, Kochej Mnie, taki tytuł, 667 mają numer SMS-owy. Posłuchajmy zatem, jak grają, bo Kamionka to jest taka gmina bogata w zespoły, gdzie tradycja jest wciąż żywa. Tak wiem, obiecałem jednemu dyrektorowi szkoły z Kamionki, że się do niego wybiorę. Pozdrawiam serdecznie, z braku czasu na razie proszę o wybaczenie, że nie dotarłem. Skalnik przed nami.

Kamionki, pod Tarnów, grupa Zalasowianie, czyli jedziemy do Zalasowej. Podskaj, podskaj, 641, numer SMS-owy. Mówiłem, że głosowanie trwa do 21 czerwca, no to jeszcze powiem, że głosowanie kartkami pocztowymi trwa do 22 czerwca, do poniedziałku wtedy, bo do godziny 15 czekamy w naszej redakcji w Nowym Sączu na kartki pocztowe. Przypominam, adres RDN Nowy Sącz, plac Kolegiacki 4, 33 300, Nowy Sącz. A teraz już Zalasowianie i Podskaj, Podskaj.

Trzebuńskie Kliszczaki, czyli jedziemy do Trzebuni. Kliszczacy to taka grupa, która nas od okolic Mszany do okolic Myślenic prowadzi. I tam oni mieszkają, tam śpiewają, tworzą, grają. Jakżem chodził do dzieweczki, nam zaprezentują. 668 mają numer SMS-owy. Zagrajmy zatem, to jest grupa góralska jak najbardziej.

Teraz już nie będzie grupa góralska, to będzie grupa jak najbardziej pogórzańska. Jedziemy do Jasła, więc kawał drogi od Trzebuni. Grupa Jaślanie przed nami, a tam koło Młyna. 654 mają numer SMS-owy. SMS-y ślemy na adres, na numer 7148, pamiętajcie Państwo, koszt złotówka plus VAT i wpisujemy rdn.folki, numer piosenki, którą chcemy poprzeć swoim głosem, i Jaślanie mają 654.

0: Czas kończyć dzisiejszą folkową. Na koniec naszego programu zagramy po góralsku, ale to będzie granie po góralsku takie z bardzo zachodniej strony góralszczyzny, bo ziemia żywiecka. Hajduk w wykonaniu tej grupy jest w zestawieniu do głosowania, ma numer 677. Tym utworem się żegnam z Państwem. Życzę dobrej niedzieli, dobrego tygodnia, samych dobrych ludzi wokół. No i po prostu niech Wam ludziska będzie dobrze. Ziemia żywiecka przed nami. Do usłyszenia. Wszystkim mówię Andrzej Zarych.
1: Muzyka!

0: folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.